0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków, których populacja ostatnio wyraźnie wzrosła i które budzą coraz większy niepokój wśród mieszkańców Bieszczad. Później porozmawiamy m.in. o języku pogranicza, zaprosimy Was do Kin Helios i do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz opowiemy o spektaklu Tango Sławomira Mrożka, który w przyszły weekend powraca na deski teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy jednak od rozgrzewającego ostatnio wszystkich tematu dzikich zwierząt w Bieszczadach. Kilka dni temu Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajęła się sprawą niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Wzięli w niej udział liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, w której 23 kwietnia doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę szukającą w lesie poroża.
2: Trzeba powiedzieć o emocjach, bo naprawdę te emocje dzisiaj w naszych gminach sięgają zenitu. Mieszkańcy gmin, turyści i ludzie przebywający na naszych terenach. Ale z relacji mediów społecznościowych widzimy zatrwożenie na terenie całego Podkarpacia, w szczególności południa Podkarpacia. Mieszkańcy są wstrząśnięci, przerażeni. I ja jako organ władzy samorządowej jestem przerażony i zdruzgotany tym zdarzeniem, ale też brakiem poczucia elementarnego bezpieczeństwa na terenie mojej gminy. Ja jako organ prowadzący zabroniłem organizowania przez swoje 3 zespoły szkół wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych dla dzieci. Ta informacja też poszła przez e-dziennik do rodziców wszystkich. Następnego dnia po tym tragicznym zdarzeniu. Oczywiście też, i to bardzo, że tak powiem, się wylało medialnie, zrobiliśmy bardzo profesjonalną kampanię ostrzegającą naszych mieszkańców i kampanię, jak zachowywać się w lesie, jak przestrzegać i zachowywać się w lesie, żeby nie doszło do kolejnego ataku, śmiertelnego ataku. Po tym zdarzeniu też podjęliśmy konkretne działania jako urząd. Został złożony przeze mnie tak naprawdę na prośbę pana dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska Sławomira Serafina wniosek o płoszenie niedźwiedzi. O tym za chwilę szerzej. Złożyłem również wniosek o odstrzał tego osobnika, który zabił człowieka w dniu 25 kwietnia. I tutaj, szanowni państwo, po 2,5 tygodnia dostałem pierwszy sygnał, że wniosek jest procedowany. Otrzymaliśmy 3 bardzo proste, ale i można by powiedzieć śmieszne pytania. Mam takie nieodparte wrażenie, że jakby nie to dzisiejsze posiedzenie, to jakiejkolwiek reakcji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do dnia dzisiejszego by nie było na ten mój wniosek, więc państwo jakby przeczycie sami sobie, że jest szybka, natychmiastowa reakcja organów państwa na śmiertelne zdarzenie w mojej gminie. Zwróciłem się kolejnym dokumentem do pana dyrektora o to, ażeby pan dyrektor jak gdyby ze swoimi służbami doprowadził do odłowu i jak gdyby potwierdzenia na podstawie badań genetycznych, który to osobnik bytujący na terenie gminy Bukowsko dokonał tego ataku i zabójstwa pani Edyty. Bo jakby jest to podważane w kontekście mojego wniosku, że ja chcę odstrzelić tego zabójcę, to którego pan wójt będzie chciał odstrzelić. Więc tu jakby to pismo poszło, jest to w toku, ten proces odłowu. Natomiast bez współpracy i zaangażowania nas, wójtów, to państwo byście pewnie zaczęli te procedury może za pół roku odłowu. Tyle do dnia dzisiejszego, szanowni państwo, tak realnie się wydarzyło w kontekście tej całej sytuacji w gminie Bukowsko.
1: Zdaniem Marka Bańkowskiego zagrożenie nie minęło.
2: Chcę wyraźnie przekazać wolę mieszkańców mojej gminy. Mieszkańcy uważają na podstawie śmiertelnego ataku 2 pierwszych stwierdzonych obecności niedźwiedzia w obejściach miejscowości Bukowsko. Nigdy w historii tego nie było. W tym roku przed wypadkiem i po wypadku niedźwiedź chodził w pobliżu zabudowań. Oraz zgodnie, szanowni państwo, z moją najlepszą wiedzą, weryfikacją z pracownikami lasów państwowych, przyrodników i oczywiście też myśliwych, mamy informacje o bytowaniu na terenie gminy Bukowsko, o bytowaniu na stałe w granicach 23 sztuk samic, samców i młodych niedźwiedzi. A chcę powiedzieć państwu, że to jest powierzchnia 138 km2 i lesistość tylko i wyłącznie 40%. Więc to nie jest naturalne siedlisko dla niedźwiedzia, gmina Bukowsko. Gmina Bukowsko to gmina rolnicza. Jeszcze na szczęście dość dużym pogłowiem bydła mlecznego, owiec i niekiedy kóz.
1: Jakie rozwiązania problemu proponuje wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski?
2: Uważamy, że musi być podjęta regulacja populacji, musi być doprowadzenie do zgody na odstrzał tego zabójcy. Takie jest oczekiwanie mieszkańców i takie oczekiwanie jest moje. Bo na dzisiaj, szanowni państwo, brak konkretnych działań państwa. Jest też plan na obrożowanie. Niech to się dzieje, szanowni państwo. Liczcie niedźwiedzie, bo zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska w Bukowsku powiedziała, że jest w granicach 100 niedźwiedzi. Pan minister rolnictwa

0: co mieli jasną i wyraźną świadomość. To nie poprawi w żaden sposób bezpieczeństwa naszych terenów.
1: To był Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. W podobnym tonie wypowiadał się też Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.
2: Gdzie jest rząd, gdzie jest parlament? Bo my mamy bardzo duży problem. Populacja niedźwiedzia w Bieszczadach sięgnęła już, tak jak tutaj kolega powiedział, zenitu. 15 lat temu było 20 kilka niedźwiedzi. Dzisiaj jest ich 400. Te 400 niedźwiedzi robi tylko w mojej gminie około 120-130 zdarzeń powodujących szkody i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jeżeli my nic nie zrobimy, nie wprowadzimy zmian legislacyjnych pozwalających na działanie, to dojdzie do kolejnych tragedii, które wiszą na włosku. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, będziemy za to odpowiedzialni. Jestem wójtem, który najdłużej prowadzi działania związane z niedźwiedziami. Od 2018 roku płoszyłem, odstraszałem, pozyskałem środki na zakup obroży telemetrycznych, odławiałem, relokowałem. Co można w tym względzie jeszcze zrobić, to nie wiem. Chyba nic. Jedynym wyjściem jest redukcja populacji, bo 20-krotny wzrost populacji powoduje to, że zagrożenie i niebezpieczeństwo wzrosło 20 razy i państwo musicie mieć tego świadomość. Jak słyszałem tutaj wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, to my chyba żyjemy, proszę państwa, w innej rzeczywistości. Bo to, co państwo mówicie, to dla mnie jest jakaś paranoja. Ja przyjadę do siebie i moim mieszkańcom powiem, byliśmy, pogadaliśmy i nic nie zrobiliśmy. Proszę państwa, bez realnych działań typu redukcyjnego będą kolejne tragedie, które wiszą. Podam przykłady, takie, żeby było szybko. Miałem zdarzenie w jednym budynku gospodarczym, rano wychodzi 7 niedźwiedzi, 2 dorosłe i 5 młodych. W tym gospodarstwie przebywało ponad 100 kur, wszystkie oczywiście przez tydzień zostały zjedzone. My mamy tego świadomość. Ja mam 60 lat, chodziłem na grzyby, na jarzyny, chodziłem na poroża. Ja nigdy nie spotkałem niedźwiedzia w lesie. Spotkałem ślad, to było wielkie wydarzenie. Państwo musicie mieć świadomość, że populacja jest tak przerośnięta, że bezpieczeństwo wisi na włosku i jeszcze raz to powtórzę, po tym wystąpieniu wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. My osobiście w mojej gminie, w której znajdują się 2 jeziora, mamy 65 tysięcy miejsc noclegowych, my na tym tracimy. U mnie przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji wycieczek, w tym roku odmówiło mu 600 klientów. Co roku mamy obniżoną tutaj frekwencję turystyczną, proszę państwa. I to jest bardzo niekorzystna sytuacja, ale jeżeli wójt, który ma świadomość swojego stanowiska i urzędowania, ma wybierać między bezpieczeństwem a zyskiem mieszkańców, to wybieram bezpieczeństwo, bo mieszkańcy też mają do mnie pretensje, że ja o tym nie mówię. Proszę państwa, i tutaj przyjechałem po raz kolejny, jestem w Sejmie, byłem w ministerstwie i wszędzie z propozycją, bo my musimy coś wymyśleć, co trzeba zrobić. I moim zdaniem należy rozszerzyć krąg podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa o leśników, o myśliwych. Z Leska do Bukowca jest 30 kilometrów i policja jest po 40 minutach. Niedźwiedzia już nie ma. Zrobił swoje. Ja miałem niedźwiedzia 10 razy w przedszkolu, na terenie przedszkola. Koledzy mają teraz to samo. Przez 8 lat, od 2018 roku, moim zdaniem, wyczerpałem wszystkie możliwe prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam. Jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, to ktoś kolejny, a może 20 osób, 30 osób ma zginąć, żeby niedźwiedzie żyły sobie swobodnie.
1: Mówił Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze w drugiej części programu. A teraz polecamy waszej uwadze czwartkowe spotkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie 28 maja o 17:00 w bibliotece przy Sokoła 13 gościć będzie Witold Jurasz, dziennikarz i publicysta Onetu, autor książek o Rosji i Władimirze Putinie, Demony Rosji oraz Białorusi i Aleksandrze Łukaszence, Demon z Zamiedzy. Jurasz jest także współautorem książki o kremlowskiej elicie władzy Watacha Putina. Spotkanie z dziennikarzem i pisarzem, który był także dyplomatą w Rosji, już w najbliższy czwartek w Rzeszowie. Zapraszamy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ruszyło głosowanie na projekty w ramach rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Do wydania 15 milionów 700.

0: tysięcy złotych. Szczegóły zna Grzegorz Pałka.
1: W tym roku o głosy rywalizuje łącznie 149 pomysłów podzielonych na trzy grupy. W kategorii ogólnomiejskiej przygotowano 14 propozycji, w kategorii osiedlowej jest ich 77, natomiast liczba zadań kulturalno-społecznych obejmuje 58 pozycji. Mieszkańcy mogą oddać po jednym głosie w każdej z tych kategorii. Termin głosowania mija 4 czerwca.
0: Zwycięskie pomysły poznamy 12 czerwca. W Lesku odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Najważniejszą decyzją jest zgoda na płoszenie wilków i niedźwiedzi, które coraz częściej podchodzą pod zabudowania. W sytuacjach zagrożenia można używać petard, latarek i odstraszaczy dźwiękowych. Służby apelują o czujność. Stolica Podkarpacia stawia na ekologię. Przy ulicy Ciepłowniczej MPGK wybuduje biokompostownię za 17 milionów złotych. Obiekt będzie dwukrotnie wydajniejszy od obecnego i przetworzy 10 tysięcy ton odpadów rocznie. A proces kompostowania skróci się o połowę, z 3 miesięcy do zaledwie 6 tygodni. Nowoczesne podejście widać też w edukacji. Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ogłosiły listę nowych kierunków. Grzegorz Pałka.
1: W ofercie królują sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i nowoczesny biznes. To bezpośrednia odpowiedź na trendy rynkowe. Uniwersytet Rzeszowski wybiera interdyscyplinarność, łącząc AI z humanistyką i energetyką. Z kolei Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na praktykę. Zamiast pisania prac dyplomowych, studenci realizują projekty biznesowe i przejdą trening w laboratorium cyberwojny. Wszystko po to, by wykształcić liderów, na których czeka blisko milion nowych miejsc pracy.
0: Według prognoz, na które powołuje się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, do 2035 roku w Polsce powstanie 900 tysięcy nowych miejsc pracy, a największe zapotrzebowanie dotyczyć będzie ekspertów IT, specjalistów AI, liderów transformacji cyfrowej oraz menedżerów innowacji. Nowa poradnia i powrót znieczuleń przy porodach to zmiany, jakie dla mieszkanek regionu przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. O tym, jak placówka poszerza ofertę medyczną dla kobiet, Monika Trykowska-Chwila.
2: Przy ulicy Chopina 2 rozpoczęła działalność przyszpitalna poradnia ginekologiczno-położnicza, gwarantująca pacjentkom pełną diagnostykę i profesjonalne prowadzenie ciąży. Bardzo dobrą wiadomością dla przyszłych mam jest także przywrócenie znieczuleń zewnątrzoponowych. Obecnie są one udzielane według harmonogramu, a od września mają być dostępne całodobowo.
0: O ile w szpitalu przy Chopina stawiają na opiekę okołoporodową, o tyle szpital wojewódzki numer 2 przygotowuje się do wsparcia osób chorych na stwardnienie rozsiane. Już 30 maja odbędą się tam bezpłatne konsultacje z neurologami, ginekologami i fizjoterapeutami. I jeszcze bieszczadzkie szlaki. Do odwołania zamknięty będzie odcinek ścieżki przyrodniczej Salamandra między Ustrzykami Górnymi a Wołosatem. Powodem jest rozpoczęcie sezonowego wypasu koni.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Dziś w naszym weekendowym magazynie powrócimy jeszcze do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej odwiedzających gospodarstwa w Bieszczadach, ale spojrzymy na ten problem z nieco innej niż lokalni mieszkańcy czy samorządowcy perspektywy. Porozmawiamy bowiem z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska. Wcześniej odwiedzimy także Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wojciech Dragan, kustosz tego muzeum, opowie nam m.in. o tym, jak w skansenie odnaleźli się filmowcy, twórcy serialu 1670 czy ekipa, która kręciła film Wołyń. Parę chwil zaprosimy Was także do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, gdzie w przyszły weekend będzie można zobaczyć tango Sławomira Mrożka. A teraz w naszym programie czas już na opowieść o języku pogranicza, czyli o tym, jak wielokulturowa przeszłość naszego regionu znajduje swoje odbicie w naszej mowie. Ten temat przybliży nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią.
4: Pasjonująca historia naszego regionu.
3: Zanim porozmawiamy o języku pogranicza, spróbujmy może zdefiniować samo słowo pogranicze. Czym jest pogranicze?
5: Bardzo podoba mi się taka definicja, zdaje się, że profesora Jerzego Bartmińskiego, że to jest miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. A więc bardzo często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren położony wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, różne konsekwencje. Powołam się jeszcze raz na jednego z profesorów, myślę, że tobie też znanego profesora, Michała Łesiowa, który kiedyś napisał, powiedział coś takiego, że różne bywają pogranicza, ciekawe zwykle dla badaczy różnych przejawów kultury, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków osadnictwa. Natomiast znacznie trudniejsze są te pogranicza dla ludzi mieszkających w tych miejscach, kiedy zmienna sytuacja zamienia się w konkretne realia narodowościowe, środowiskowe i wiemy, że pogranicze ze swoim bogactwem charakteryzuje się też tym, że bywało tutaj niełatwo, kiedy obszar, dany teren przechodził chociażby z rąk do rąk. I tak moglibyśmy oczywiście, mówiąc o tym naszym pograniczu, o historycznych Grodach Czerwieńskich, opowiadać i spierać się, czy to była pierwotna przynależność Lachów, czy też był to obszar należący do Rusinów, czy nawet sięgając czasów plemiennych, czy tutaj byli właśnie Lachowie, czy byli Wołynianie, czy byli Dulebowie i tak dalej.
4: Poznaj historię regionu.
6: Pogranicze to także często spór o dziedzictwo. Czy to ziemie bardziej polskie, czy też ukraińskie. Miejsce, w którym historię chyba zbyt często zastępuje nam polityka historyczna.
5: No, to są trudne tematy. Ja nie lubię takiego terminu, nie przepadam za tym terminem polityka historyczna. Dlatego, że politycy niech działają w polityce, a historycy niech się zajmują historią. To wyrażenie polityka historyczna od razu tutaj wywołuje pewną we mnie niechęć. No i takie właśnie kształtowanie historii, budowanie tej historii w obliczu takich czy innych realiów politycznych. Dzisiaj mówienie o pograniczu, mówienie o tych rzeczach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu czy kilkaset lat temu, dostosowuje się narrację w zależności od tego, kto o tym mówi i kto kim jest. Jest chyba też coś takiego, to będzie trochę pesymistyczne, to o czym powiem, że dla mnie osobiście trochę jak w soczewce dzisiejsze czasy w pewnych aspektach przypominają czasy dwudziestolecia międzywojennego. A biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, partie, poglądy, ten trochę pluralizm tego wszystkiego, ugrupowania narodowościowe czy też skrajnie narodowościowe, które potrafią negować różne rzeczy, łącznie z tym, że komory gazowe to fake na przykład. No to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że powinniśmy edukować przez różne wymiary, od funkcji, nie wiem, ludycznych, koncertów, festiwali, ale też i poprzez spotkania, prelekcje i tak dalej.
6: Pogranicze to liczne kościoły, cerkwie, ale też synagogi, czy nawet kościoły ewangelickie, jako pozostałość po osadnictwie niemieckim z czasów XIX wieku. Czy to wielokulturowe pogranicze jest widoczne też w warstwie językowej mieszkańców regionu?
5: Tak, jak najbardziej. Może powiem trochę o nazewnictwie na pograniczu. Skupię się może na nazwach miejscowości, ale też i na nazwach terenowych, nazwach wodnych. Mówi się tak, że nazwy miejscowe są zwierciadłem, w którym odbija się życie, działalność człowieka, historia terenu, kształtowanie terenu, świat roślinny, stosunki językowo-osadnicze, stosunki językowo-etniczne. O tych ostatnich chciałem powiedzieć, dlatego że nazwy, które były tworzone przez człowieka niejednokrotnie kilkaset lat temu, mają określone cechy. No i te cechy mogą być ruskie, dzisiaj powiemy ukraińskie. Jeśli badamy obszar gminy Lubycza Królewska, gminy Ulchówek, no to nie unikniemy tego, że musimy zadać sobie pytanie, o jakich cechach językowych jest ta nazwa. I jeśli sięgamy po takie nazwy jak Chrebenne, Teniatyska, Kornie, Kniazie, no to na poziomie fonetycznym, brzmieniowym, czy też na poziomie, powiem fachowo, leksykalnym, chodzi o wyraz, od którego którego dana nazwa pochodzi. Mamy tutaj bez dwóch zdań cechy językowe ruskie. Powiem więcej, na obszarze gminy Ulchówek czy na obszarze gminy Lubycza Królewska, gdybyśmy zrobili taką statystykę, to okazałoby się, że tych nazw, które w mniejszym lub większym stopniu noszą w sobie cechy językowe ruskie, nie chcę mówić obce, dlatego że czasami się mówi nazwy o cechach językowych obcych. Cóż to znaczy obcy? Przecież my tutaj współistnieliśmy i istniejemy. Są to nazwy słowiańskie o cechach wschodniosłowiańskich. Wymieniłem Chrebenne, Teniatyska, Kniazie, nawet ten Ulchówek, Chłopiatyn, Telatyn, Szczepiatyn, Myślatyn, Korczmin. No, to są nazwy, które w mniejszym, większym stopniu mają cechy wschodniosłowiańskie.
6: W drugiej połowie lat 70. pojawił się pomysł, w małej części zrealizowany zresztą, by przechrzcić ukraińskie nazwy na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie na takie bardziej polsko brzmiące.
5: To dotarło na obszar Podkarpacia. Na szczęście po jakimś czasie wrócono do tych rodzimych odpowiedników, chociaż o ile mi wiadomo, kilka nazw się ostało. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Lubelszczyzny też taka akcja miała zostać wprowadzona i to było już w latach 80. Na szczęście protesty ludzi kultury, nauki, również językoznawców, sprowadziło się to do tego, że jednak zaniechano. Myślę, że to była też kwestia stanu wojennego. Ówczesna władza ludowa musiała zająć się też innymi, dla siebie poważniejszymi sprawami. Okazuje się, uderzę trochę delikatnie w, bo tam też byli językoznawcy, którzy opiniowali te pewne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że niektórzy językoznawcy nie do końca rozumieli znaczenie tych nazw o cechach ukraińskich, dlatego że komuś Teniatyska się skojarzyły z Cieniawą, a Teniatyska pochodzą od Teneta, sidła sieci, czyli miejsce, gdzie zakładano sidła sieci, a nie z żadnym cieniem. Cienie. Nie. Tutaj akurat w złym kierunku poszedł ten pomysłowy chrzciciel. Jeden z moich kolegów językoznawców gdzieś na początku lat 80. napisał taki artykuł. Przyznam się, że dosyć odważny artykuł, kiedy zapytał się tych pomysłowych PRL-owskich chrzcicieli, jak teraz będziemy nazywali bitwę pod Dubienką, bo miała stać się Dębinką, i jak będziemy mówili o Unii Chorodelskiej, skoro to Chorodło miało stać się Grodłem, czy jeszcze jakąś inną strukturą. Także te protesty na szczęście sprowadziły się do tego, że ich przeciwnicy, nawet Jarosław Iwaszkiewicz się na ten temat wypowiadał i nazywał te zmiany trontadracją, o ile dobrze pamiętam, że coś w tych głowach się porobiło takiego, że nie sposób tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
6: Tu postawimy kropkę do opowieści o języku pogranicza, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz pozostaniemy jeszcze przy historii, bo choć bywa ona burzliwa i trudna, to właśnie ona sprawia, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670. Mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Skansenów Kolbuszowej.
7: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem. Takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok, jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć, jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
6: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenu w Kolbuszowej.
7: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen. Dla siebie kręcili takie przebitki. Co będzie pana, czy pan będzie za nami tęsknił? Czy będziesz tańczył za Kolbuszową? Ja tak powiedziałem, jak Jan Chimilibach, że ja nie będę tęsknił, bo nie lubię tęsknić, ale za chwilę mówię, będę za wami wszystkimi tęsknił, jesteście kochani.
6: Skansen w Kolbuszowej jest już całkiem nieźle znany wielu mieszkańcom Podkarpacia.
7: Nasze muzeum, już dosyć starym muzeum, bo jego początki są z końca lat 50., ale sam skansen został otworzony do zwiedzania, bo powstawał troszeczkę wcześniej, w 1978 roku. Na terenie tego muzeum są jak gdyby zlokalizowane dwie wsie, wieś Lasowiacka i wieś Rzeszowiaków, czyli dwóch grup etnograficznych, które żyły na terenie północnej części województwa podkarpackiego. Lasowiacy żyli w widłach Wisły i Sanów, w Puszczy Sandomierskiej, z kolei Rzeszowiacy wokół trzech dużych miast, Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska. My eksponujemy ich budynki, ich wystrój wnętrz tych budynków, ich kulturę. Odwiedzają nas turyści z całej Polski, odwiedzają nas wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu turystyką. Od pewnego momentu, bo był taki zastój, ale od pewnego momentu jednak polscy turyści zaczęli wracać i odwiedzać tego typu miejsca. Mamy taką opinię, co widzimy w mediach i na kartach naszych ksiąg pamiątkowych, że nasze muzeum się podoba ludziom, że jest takie dosyć wiernie oddaje tą wieś według ich przynajmniej wyobrażeń. Jak już powiedziałem wcześniej, czasami chciałoby się więcej, prawda, żeby to bardziej żyło, ale no, realia muzealne jakie są, takie są.
6: Mówił Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które było miejscem powstawania takich produkcji jak Wołyń czy 1670. Zachęcamy do odwiedzenia skansenu w Kolbuszowej.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach. Od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie dwa nowe filmy, m.in. horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował Andre Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier to pełen fantastyki film przygodowy Mandalorian i Grogu. Produkcja należy do uniwersum Star Wars, przedstawia nową międzygalaktyczną misję tytułowych bohaterów. Zapraszamy do Kin Helios.
4: Radio Złote Przeboje.
6: Dziś w naszym programie czeka nas jeszcze rozmowa z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, który opowie nam o tym, jak rozwiązać problem niedźwiedzi czy wilków coraz częściej odwiedzających gospodarstwa ludzi.
8: 6/7 jakby obszarów występowania niedźwiedzi w Bieszczadach to są tereny zarządzane nadal przez Lasy Państwowe, a nie przez Park Narodowy. I tak naprawdę wchodzimy z wycinkami w coraz to nowe tereny, w mateczniki niedźwiedzi. No to tak naprawdę to my prosimy się o te kłopoty. No i oczywiście te kłopoty przyszły. Jeżdżąc po Bieszczadach z badaczami niedźwiedzi, właśnie pokazywano mi, proszę, oto jest worek ze śmieciami, który dzisiaj, to był worek zostawiony na pobliżu drogi, który dzisiaj został napoczęty przez niedźwiedzia i widać wyraźnie, że tutaj niedźwiedź się posilał, więc niestety takie sytuacje trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Bez tego takich problemów będzie coraz więcej.
6: Mówił Marek Józefiak. Więcej o tej sprawie usłyszycie już za kilkanaście minut, a teraz wracamy do tematu języka pogranicza, o którym opowiada nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią. Jak na tych wielokulturowych terenach kształtował się sam język? W Ukrainie, na terenach zamieszkałych zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, ukształtował się taki mieszany język zwany surżykiem. Czy na polsko-ukraińskim pograniczu możemy mówić o czymś podobnym?
9: Chciałbym się odnieść do tego, co dzisiaj mamy,
5: a co dzisiaj też stopniowo zanika, bo przecież czymś naturalnym jest, mówię o kwestiach takich gwarowych, że na pograniczu mówi się poniedziałek, sobota, u górki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska o przechodzi w u i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym, używając trochę tak w taki sposób, wysilając się o tym przedniojęzykowo-zębowym l, prawda? Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym ch. Dlatego, że przecież na pograniczu ludzie mówią hrebende, hrubieszów, czyli odróżniają dźwięczne ch, dźwięczne h od bezdźwięcznego ch. To jest bardzo dobra cecha, dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią. Ta opozycja, która dzisiaj jest gwarowa w języku polskim, do dzisiaj jest przecież obecna w języku ukraińskim, dlatego że jak Ukrainiec powie holot, to będzie chłód, a jak powie holot, to będzie głód. To jest ciekawe, to dźwięczne, bezdźwięczne, które gdzieś tam jeszcze w tych gwarach pogranicza, gwarach kresowych się pojawia. Jeden z moich kolegów, dziennikarz Kroniki Tygodnia, Leszek Wójtowicz, kiedyś też mnie poprosił o taką analizę, co to jest właśnie dzisiaj za gwara. No to nie jest raczej gwara chachłacka, to trzeba się przesunąć gdzieś tam bardziej na północ, chociaż niektórzy mówią, że my właśnie, że tutaj społeczność w taki sposób mówi. To jest dialekt nadsański. No można tutaj różnych terminologii używać, niewątpliwie jednak te cechy, które dawniej były ogólnymi, bardziej powszechnymi, dzisiaj na pograniczach funkcjonują. Językoznawcy, dialektolodzy ocalają od zapomnienia, zbierając materiały gwarowe, również z pogranicza, bo czy dzisiaj, nie wiem, student wie, co to jest kociuba na przykład? Niedługo student nie będzie wiedział, co to jest kosa czy sierp.
6: Albo koromysło.
5: Koromysło, czyli to nosidło. No właśnie, ono w różny sposób bywa nazywane, bo to są też i nosiłki, ale to koromysło, no wybitnie o ruskich cechach językowych. Koromysło, kociuba, kutia do nas też przewędrowała ze wschodu. No, nikt raczej nie spożywa kuti w zachodniej Polsce.
6: Ten język, choćby kutia, powędrował jednak na ziemię zachodnie czy w armię wraz z wysiedlonymi tam w ramach akcji Wisła Ukraińcami.
5: Niedługo przecież też i okrągła rocznica wysiedleń i tutaj też niejednokrotnie spory dotyczące wysiedleń ludności ukraińskiej. Czy to był jedyny możliwy sposób, czy to nie był sposób, czy to było humanitarne, czy to nie było humanitarne. No to są te problemy. Ja nie chcę się tym zajmować, niech się tym zajmują historycy, ale niech sobie też przypomną może ci, którzy tak mocno usprawiedliwiają te akcje wysiedleńcze, czy usprawiedliwiają wysiedlenia Polaków z kolana Bugu w 1951.
6: Wracając do języka, to dźwięczne L spotyka się jeszcze czasem w naszym regionie, choć właściwie już chyba tylko u najstarszych mieszkańców regionu.
5: Dzisiaj tłumaczę to studentom. Coś, co było ogólne, czasami nawet centralne, jest na pograniczach. Czyli pewne cechy zachowują się jako pewne archaizmy. Coś, czego już nie ma centralnie. Liczba podwójna też jest pewną ciekawą osobliwością. Myślę, że ona też i na pograniczu tutaj występuje, dlatego że w języku polskim dzisiaj mamy liczbę pojedynczą i mnogą. Dawniej była liczba podwójna. Kiedy mówimy do starszej osoby ze względu na pewien szacunek i majestat: chodźcie, zróbcie, przyjdźcie, wyjdźcie, a nie babka chodź, zrób albo przyjdź. Czasami możemy tutaj pomylić liczbę podwójną z takim pluralis majestaticus, czyli też w liczbie mnogiej mówimy ze względu na szacunek i majestat. Mówię o gwarach, również o gwarach pogranicza, że trzeba je ocalać od zapomnienia.
6: Ten język gwarowy kiedyś politycznie rugowano z naszego języka. Dziś to chyba bardziej kwestia jego naturalnego zaniku.
5: Jest i tak, no ale no powiedzmy sobie, jednak to słownictwo odchodzi wraz z tym pokoleniem. Ja mówię, że to jest mądrość tych ludzi w tych wspólnotach. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o język, ale o powiedzenia, przysłowia, zwyczaje, obrzędy.
6: Gdy przemieszczasz się po wschodnich rubieżach Podkarpacia czy Lubelszczyzny, masz jakieś miejsca, które są dla ciebie oazą, miejscem odpoczynku, medytacji?
5: Jedną z takich świątyń dumania jest pewne miejsce, nie będę zdradzał, nieopodal Teniatysk nad Sołokiją. To jest rzeka. Niektórzy mówią Roztoczańska Księżniczka, taka peryfraza, omówienie. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie lubię sobie usiąść, pomyśleć, pewne pomedytować. Trochę mi teraz już to przeszkadza, choć oczywiście nie neguję, bo jest już spływ kajakowy z Sołokiją i czasami tam ten kajaczek jeden, drugi przepłynie, także nie czuję się wtedy już taki sam. No ale to oczywiście nie ma w tym nic złego, że też jest promowana Sołokija przez spływ kajakowy, który rozpoczyna się w Rudzie Żurawieckiej, a kończy gdzieś tam w Teniatyskach, czy nawet w Mostach Małych. Jest to takie miejsce, gdzie lubię sobie pomedytować, pomyśleć. Człowiek potrzebuje czasami samotności. No my tutaj mówimy, tak bardzo często się o tym w taki sposób opisuje. Dziewicze lasy, nieskażone, przyroda, miejsca, gdzie słychać, jak będziemy gdzieś w środku lasu, takie gromobicie ciszy wręcz. To taki oksymoron trochę, ale faktycznie wsłuchać się w głos tej ciszy, to jest piękne.
6: Pogranicze, może poza Bieszczadami, gdzie intensywnie rozwija się turystyka, demograficznie niestety wymiera.
5: Posłużę się danymi z gminy Lubycza Królewska, kiedy przed II wojną światową na terenie gminy, patrząc się na ten współczesny teren, mieszkało 18 tysięcy. 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mieszka 6, a może nawet niecałe 6. 3 razy mniej. Były 3 albo 4 parafie grecko-katolickie. W tej chwili mamy 2 parafie rzymskokatolickie, no i Chrebenne oczywiście pewien taki ewenement, ale dobrze, że mamy tam nabożeństwa w obrządku grecko-katolickim i w obrządku rzymskokatolickim. Także biorąc pod uwagę liczebność, liczbę, te zmiany doprowadziły właśnie do tego wysiedlenia.
6: Jesteś pracownikiem naukowym, dziennikarzem i regionalistą, który od wielu lat eksploruje pogranicze i bada ten region.
5: W 1996 albo 7 roku na studiach miałem taki egzamin Dzieje Kultury Polskiej. Jednym z zagadnień do tego egzaminu była historia mojej małej ojczyzny. Czyli miałem znanemu też profesorowi Władysławowi Panasowi, bo miałem przyjemność u profesora Panasa zdawać ten egzamin, opowiedzieć o historii mojej małej ojczyzny. Mówię znanemu profesorowi, no bo chociażby Bruno Schulz to jest profesor Panas, ale też i szeroko rozumiana kultura, też i wschodu. No i ja wtedy rozpocząłem taką wędrówkę 30 lat temu, znając przecież miejsce Lubyczy, Kniazi, Teniatysk, no ale tak się spotkałem trochę z takim czymś, czego do końca nie rozumiałem, dlatego że no tutaj jakieś inskrypcje po rusku, a może to po rosyjsku, tutaj jakieś niemieckie nagrobki, tutaj wszystko zburzone, praktycznie ta cerkiew już wtedy wyglądała w stanie opłakanym. I pamiętam, jak poszedłem na ten egzamin, no to tak mówię, że tu ruina, tam ruina, no tak, no i profesor tak gestykulując, czyli same ruiny, no trochę o tych Wołochach opowiadałem. Egzamin oczywiście zdałem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. W każdym razie wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to pogranicze, bo ja nie jestem autochtonem, moja rodzina jest gdzieś tam Nowiny, Susiec, troszeczkę jednak dalej, jak to, nie wiem, zaadaptować, a może nawet zaadoptować, czyli jak to usynowić, jak przyjąć to, że ja tutaj mieszkam 20 lat i to jest jednak też moje. To jest też moje, więc tak się zaczęły badania. Badania nad językiem inskrypcji nagrobnych, kilka, może nawet kilkanaście artykułów tych inskrypcji ruskich, o cechach cerkiewnych w redakcji rosyjskiej czy w redakcji ukraińskiej. Tak się zaczęły różne inne poszukiwania. No i oczywiście ze względu na mój zawód i doktorat, habilitację, ale to naprawdę nie jest jakoś tam najważniejsze, badanie właśnie tych nazw. Jeśli już mówimy tutaj o pograniczu, czym jest pogranicze, bo tak ogólnie zdefiniowałem miejsce, gdzie spotykają się kultury, religie i języki. Ja mówię, że pogranicze jest inne od centrum. Mówię, że ludzie z centrum nie do końca nas rozumieją, bo my jesteśmy inni od ludzi z centrum. My chyba jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy gościnni, może czasami trochę bardziej naiwni, nie tacy zmaterializowani, jakbyśmy tam gdzieś sięgnęli do Wielkopolski na przykład. Wiem, że trochę w tym może być stereotypów językowych, bo pewnie trochę też i jest, ale jestem zwolennikiem, że to my, jako tutaj autochtoni i lokalni, powinniśmy mówić w Warszawie na przykład, jakie u nas projekty są dobre, wymierne i mają swój cel, a nie Warszawa ma nam narzucać, co my mamy tutaj robić. To moje zdanie, nie każdy musi się z tym zgadzać.
6: O specyfice wschodniej części naszego regionu opowiadał nam Mariusz Koper, dziennikarz i regionalista, naukowo zajmujący się językiem pogranicza.
4: Radio Złote Przeboje.
6: Teraz w naszym programie czas jeszcze na tematy rekreacyjno-sportowe. W dniach 3-6 czerwca w Cisnej, czyli w samym sercu Bieszczadów, odbędzie się 12. edycja festiwalu Biegu Rzeźnika. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w regionie i w całym kraju. Głównym punktem programu będzie oczywiście 23. Bieg Rzeźnika na dystansie około 80 km. Uczestnicy tradycyjnie startują parami z Komanczy i biegną przez wymagające bieszczadzkie szlaki. W programie znalazł się również Rzeźnik Ultra, liczący około 95 km. Miłośnicy krótszych dystansów będą mogli wystartować m.in. w Rzeźniczku, Rzeźnickiej Piątce czy Dysze na Jeleni Skok. Dla najwytrwalszych przygotowano rzeźnicki szlem, który łączy kilka biegów festiwalowych. Organizatorzy przewidzieli także zawody dla dzieci pod nazwą Rzeźniczątko. Częścią festiwalu będzie także rzeźnicki marsz z Walking Lovers dla fanów Nordic Walkingu. W tym samym czasie odbędzie się również 8. Bieszczadzki Rajd Pieszy, edycja festiwalowa. Rajdy piesze pozwalają uczestnikom poznawać najpiękniejsze zakątki Bieszczadów bez rywalizacji sportowej. Wiele startów i przejazdów będzie związanych z przejazdem zabytkową bieszczadzką kolejką leśną. Festiwal przyciąga zarówno profesjonalnych ultramaratonczyków, jak i amatorów aktywnego wypoczynku. Wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa atmosfera integracji, wspólnego kibicowania i kontaktu z naturą. Bieg Rzeźnika od lat promuje Bieszczady jako idealne miejsce do uprawiania turystyki górskiej i sportów outdoorowych. Zapraszamy w pierwszy długi weekend czerwcowy do gminy Cisna w Bieszczadach.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej zaglądających do gospodarstw ludzi w Bieszczadach. O tym problemie zrobiło się głośno już ponad rok temu, gdy wójt gminy Cisna zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał 3 wilków. To wywołało burzę nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju. Pojawił się więc pomysł uśpienia niedźwiedzi i przeniesienia je w Tatry. Zapytaliśmy Marka Józefiaka z Greenpeace Polska o sensowność tego typu pomysłów.
9: Zróbmy krok wstecz, jakby powiedzmy sobie tak, niedźwiedzie w Polsce żyją tylko w Karpatach, tak? I tutaj są niedźwiedzie żyjące w Bieszczadach. Dlaczego? Bo to jest po prostu dla nich idealne miejsce do życia. Niedźwiedzie są drapieżnikami antropofobicznymi, czyli one po prostu boją się ludzi, one unikają ludzi i tam mają idealne miejsce do życia, bo po pierwsze Puszcza Karpacka jest po prostu, to są przepastne lasy, jest tam bardzo wysoka leśnistość. Z drugiej strony, po drugie, nie ma tam ludzi, tak? Znaczy w wielu miejscach w Bieszczadach, przykładowo na terenie nad leśnictwo posiane, na około 100 km kwadratowych mieszka 140 osób. Czyli niewiele ponad osoba na kilometr kwadratowy. Przypomnę, to jest ponad, no, około 100 razy mniej niż przeciętnie w naszym kraju, tak? No i trzecia sprawa to jest to, że Puszcza Karpacka jest w dużej mierze lasem naturalnym. Znaczy mamy tam, niedźwiedzie mogą tam znaleźć stare, wiekowe jodły, 200-300-letnie, w których mogą wydrążyć gawry. Są takie dziuple, które, no, są w takich naprawdę potężnych jodłach. Więc to jest dla nich idealne miejsce do życia. Drugim matecznikiem dla niedźwiedzi są Tatry. Szacuje się populację w Tatrach na kilkanaście osobników. Reszta to jest Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Niski, tak? Pozostałe pasma górskie w Karpatach, pomiędzy Tatrami i Bieszczadami. Więc jakby, no, natomiast jakby obszar występowania niedźwiedzia w Bieszczadach jest 11 razy większy od tego w Tatrach. Tutaj mówimy 2200 km z jednej strony, Bieszczady i okolice na pasma górskie versus około 200 km w Tatrach, więc takie dogęszczanie to nie jest na pewno rozwiązanie problemu. Po pierwsze, tak naprawdę musimy rozwiązać problem, jaki jest w Bieszczadach z gospodarką z odpadami i z tym, że ochrona przyrody w Bieszczadach nie jest na pierwszym miejscu. I to jest główny problem. Znaczy te dwie rzeczy, że jeśli pomyślimy o tym, że Park Narodowy w Bieszczadach, Bieszczadzki Park Narodowy, już w latach 90. miał być powiększony do ponad 700 km kwadratowych. Dzisiaj to jest niecałe 300 km. I tak naprawdę wiele z tych problemów, o których my dzisiaj rozmawiamy, byłoby rozwiązane, bo Straż Parku Narodowego ma ku temu kompetencje i może odstraszać takie niedźwiedzie za pomocą gumowych kul, które, właśnie takie niedźwiedzie, które próbują szukać pokarmu w pobliżu osad ludzkich, więc tak naprawdę Lasy Państwowe, pamiętajmy, dopłacają do tego, żeby prowadzić gospodarkę leśną w Bieszczadach, więc to nie ma żadnego sensu tak naprawdę z jakiejkolwiek perspektywy. Nie dość, że jakby niszczymy mateczniki niedźwiedzi, niszczymy idealne środowisko do życia, jakie one tam mają, z drugiej strony można powiedzieć, powodujemy te problemy, których dzisiaj się w Bieszczadach tak dużo mówi w całej Polsce, że niedźwiedzie zaczynają się zbliżać do osiedli ludzkich, bo po prostu tam jest łatwo dostępny pokarm. Te rzeczy można załatwić, no ale niestety, jeśli wszystko stoi na głowie, nie mamy strategii, działamy na łapu-capu, a teraz to tak niestety wygląda, efekty są jakie są. To nie jest tak, że tylko wcisnę i teraz chcą strzelać do niedźwiedzi. Nad Soliną, gdzie ja sam widziałem właśnie rozwalone worki ze śmieciami przez niedźwiedzie, też chcą strzelać, więc to jest naprawdę, no to nie rozwiązujemy problemu, przyczyn problemu, tylko staramy się walczyć sobie wam.
6: A co z wilkami? Przecież problem wcisnę i nie jest jednorazowy. Właściwie w każdym roku pojawiają się informacje o podchodzeniu zwierząt pod domostwa, o obawach mieszkańców.
9: Problem jest podobny jak z niedźwiedziami, to znaczy są, no najczęściej mówimy o stratach w hodowli owiec i tutaj są gospodarze, którzy potrafią dobrze zabezpieczać swoje stada przed wilkami, używają pastuchów elektrycznych, używają psów pasterskich, ich używają, no przede wszystkim zaganiają te owce na noc i nie zostawiają je przy domostwach, bo to jest najłatwiejszy łup dla wilków. Natomiast są też tacy, którzy tego nie robią. Potem rzeczywiście mają problem pod tytułem, że wilki podchodzą pod ich domy i szukają tego łatwej zdobyczy. Więc rzeczywiście to jest podobna sprawa. Potrzebujemy systemowego rozwiązania tego problemu. Natomiast pamiętajmy, z drugiej strony mamy lobby myśliwskie, które bardzo mocno można powiedzieć, robi krecią robotę, opowiada niestworzone historie. To jest wręcz tak, jak ja czytam wiele relacji, spotkań z wilkami ze strony fotografów przyrody, czy nawet kobiet, które są wyposażone tylko w swój aparat i spotykają wilki na porządku dziennym i z drugiej strony i one mówią o tym, że udało mi się wreszcie zrobić zdjęcie, wspaniałe spotkanie z wilkiem i z drugiej strony czytamy po prostu niestworzone relacje myśliwych, facetów, jakby chodzących po leście ze strzelbami i z ich strony słyszymy, że krwiożercze, prawda, drapieżniki prawie ich pożarły żywcem i ledwo uszli z życiem. Więc mówmy się, wilki również są gatunkiem antropofobicznym, one się boją człowieka. Sam spotkałem nieraz wilka w lesie i wilk ma słaby wzrok i może nas nie dojrzeć, natomiast jak tylko się zorientuje, poczuje nas, to autentycznie to spotkanie zazwyczaj wygląda tak, że jesteśmy w stanie zrobić wilkowi zdjęcie od tyłu, bo on po prostu będzie uciekał, gdzie pieprz rośnie.
6: Skąd właściwie biorą się obawy mieszkańców? Czy to kwestie strat materialnych, czy może ludzie po prostu nie wiedzą, jak zachować się w spotkaniach z wilkiem czy niedźwiedziem? Nawet ci, którzy mieszkają na terenach, gdzie te drapieżniki występują.
9: Były prowadzone ciekawe badania w Polsce, w 4 kompleksach leśnych, gdzie wilki regularnie od dłuższego czasu żyją. Co ciekawe, taki przeciętny mieszkaniec małej miejscowości, bo to też trzeba powiedzieć, że to były badania wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek, ci przeciętni mieszkańcy byli lepiej nastawieni do wilków niż leśnicy. To się można zastanawiać, dlaczego tak jest, bo przecież wilk jest tak naprawdę sprzymierzeńcem leśnika. No najpewniej jest tak, no bo też leśnicy są też często myśliwi. Tak jest moje podejrzenie. Znaczy naprawdę wśród leśników to jest 50%. To są myśliwi. Średnio w polskim społeczeństwie 1 na 300 osób. To jest myśliwy, jeśli dobrze liczę. Tak? Mamy około 130 tysięcy osób, które polują. I to jest naprawdę, w ogóle społeczeństwo jest to rzadkość. Ja bym nie narzekał na nasz naród. Znaczy, jeśli porównamy się z krajami zachodu, gdzie wilki wytępiono kilkaset lat temu, to tam rzeczywiście jest panika. Znaczy, my jakiś taki know-how z dziada pradziada zachowaliśmy. Można powiedzieć, nie jest u nas tak źle. Pamiętajmy, wilk w Polsce jest chroniony od 1998 roku. Ciekawostka, jest to decyzja ówczesnego ministra Jana Szyszko. Na pewno jedna z lepszych decyzji, którą podjął jako minister środowiska. I rzeczywiście ta populacja wraca, jakby populacja się rozbudowuje. Tam nie ma czegoś takiego jak za dużo wilków. To też jest często, mówią myśliwi, że wilka jest za dużo. Co znaczy za dużo? Znaczy w naturze działa to tak, że populacja drapieżnika podąża za populacją ofiary. Jeśli zwiększa się dostępność jeleni czy saren, czyli głównych i dzików, czyli głównych źródeł pokarmu dla wilków w Polsce,
8: to wzrasta populacja wilka. Jeśli tego pokarmu jest mniej, to automatycznie ona maleje.
6: Jakim przesłaniem mógłby się pan podzielić ze słuchaczami, traktując je jako puentę?
8: No, miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i że zaczniemy te problemy traktować systemowo, bo nam w Polsce wiedzy nie brakuje, jak z takimi drapieżnikami współżyć. Mamy świetnych naukowców, którzy dokładnie badają duże drapieżniki. Miejmy nadzieję też, że rząd wreszcie zacznie spełniać tę obietnicę dotyczącą 20% lasów wolnych od pił. Jeśli te najcenniejsze postoje polskiej przyrody będziemy traktować tak, jak powinny być traktowane. Tak? Nie trzeba dzieciom w przedszkolu tłumaczyć, że Bieszczady są perłą polskiej przyrody. Jeśli one rzeczywiście zaczną być tak traktowane, to tych kolizji na linii człowiek-niedźwiedź, człowiek-wilk będzie mniej. Po prostu będziemy odpowiednio tymi populacjami dzikich, pięknych, emblematycznych zwierząt zarządzać. I miejmy nadzieję, one stają się wizytówką naszego kraju. Ludzie z całego świata pielgrzymują w Bieszczady, żeby właśnie zobaczyć tę dziką przyrodę i te wielkie, duże drapieżniki, które w wielu krajach zostały już dawno, dawno potępione.
6: To na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy zmiany geopolityczne, na przykład to, co działo się i dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, albo zmiana podejścia Słowaków do ochrony dużych drapieżników, w jakiś sposób mogą wpłynąć na populację wilków czy niedźwiedzi w naszym regionie?
8: Nie znam danych, żeby tutaj jakkolwiek dochodziło do jakichś zagrożeń. No to czym się martwimy, to odstrzał niedźwiedzi prowadzony obecnie na Słowacji. To jest na pewno zagrożenie dla polskiej populacji. Pamiętajmy, ta nasza populacja to jest, można powiedzieć, populacja transgraniczna. Znaczy areał niedźwiedzia to jest może przekroczyć nawet 1000 km2. Na porównanie, na powierzchnia Warszawy to jest 500 km2. Więc naprawdę potrafią pokonywać duże odległości. W przypadku rodzin wilczych to jest trochę mniej. Od 200 km czasem na nizinach do 350 km2 są takie areały rodzin wilczych, więc na razie tutaj nie dostrzegamy takich zagrożeń. No, dużo większym zagrożeniem jest po prostu nieporadność i brak strategicznej myśli w naszej polityce ekologicznej i można powiedzieć taka systemowa dominacja lasów państwowych w polityce leśnej. Czy leśnicy przez ostatnie kilkadziesiąt lat po prostu patrzyli głównie na swój własny interes i to oni dyktowali politykę leśną, a co za tym idzie, również takie właśnie kwestie, no brakuje tutaj myśli strategicznej, bo po prostu brakuje pieniędzy w systemie ochrony przyrody. Mamy jednego bogatego wuja w postaci lasów państwowych, a parki narodowe no, przy nich wyglądają jak ubodzy krew.
6: Marek Józefiak z Greenpeace Polska był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę. Samorządowcy mają oczywiście w tej sprawie zupełnie inne zdanie. Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz, kilka dni temu na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa apelował.
10: Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna, 12 czerwca 2024 roku. Alarmowaliśmy, mówiliśmy jaka sytuacja, zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami.
6: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz.
4: Radio Złote Przeboje.
6: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się on symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu. Może nawet mocniej. Mówi Marcin Sławiński, reżyser spektaklu.
11: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce. Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
6: Mówił Marcin Sławiński, reżyser Tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Od wielu dni spore emocji nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce budzą niedźwiedzie i wilki coraz odważniej podchodzące do gospodarstw ludzkich. Samorządy apelują o stosowne do sytuacji rozwiązania prawne. Rząd wciąż pracuje nad kwestiami, które mogłyby lepiej zaradzić konfliktowym sytuacjom na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Dziś od tego właśnie tematu rozpoczniemy nasz magazyn. Później opowiemy wam m.in. o nowej akcji Łatwoganga, która ma pomóc w leczeniu 8-letniego chłopca z Podlaska. Zaprosimy was na festiwal biegu rzeźnika oraz na tango Sławomira Mrożka na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy natomiast od tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Słyszeliście już na naszej antenie apele wielu samorządowców z regionu, którzy domagają się nowych rozwiązań ustawowych pozwalających na skuteczniejsze odstraszanie, a także lepszą kontrolę populacji dzikich zwierząt w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Pogórza Dynowskiego. Teraz oddajmy jeszcze głos wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej. Jak ten problem widzi resort, w którego kompetencji leżą konfliktowe sytuacje na linii człowiek-dzika natura?
2: Na wstępie chciałabym wyrazić głębokie współczucie rodzinie tragicznie zmarłej mieszkanki województwa podkarpackiego. Każda śmierć człowieka w wyniku kontaktu z dzikim zwierzęciem czy inna jest dramatem i musi być traktowana z najwyższą powagą przez państwo. Naszym obowiązkiem jest wyciągać wnioski i podejmować działania ograniczające ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie musimy prowadzić tę debatę odpowiedzialnie w oparciu o wiedzę naukową, obowiązujące prawo i rzeczywiste dane, a nie wyłącznie o emocje, które naturalnie pojawiają się po tak tragicznych wydarzeniach. Duże drapieżniki, w szczególności niedźwiedź brunatny i wilk, są istotnym elementem polskich ekosystemów. Ich ochrona została wprowadzona zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym po to, aby odbudować populację gatunków, które jeszcze do niedawna były zagrożone wyginięciem. Dziś obserwujemy zjawisko, które występuje w całej Europie. Odbudowa populacji dużych drapieżników nakłada się na rosnącą presję człowieka na środowisko naturalne. Rozbudowa infrastruktury, ekspansja zabudowy, wzrost ruchu turystycznego, coraz częstsza penetracja terenów leśnych poza wyznaczonymi szlakami powodują zwiększenie sytuacji konfliktowych. Dlatego stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jasne. Bezpieczeństwo ludzi musi być priorytetem, ale również działania podejmowane wobec zwierząt chronionych muszą być proporcjonalne, zgodne z prawem i skuteczne.
1: Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska widzi konieczność natychmiastowych zmian ustawowych, które zwiększyłyby bezpieczeństwo mieszkańców?
2: Chciałabym podkreślić, że obecnie już dziś obowiązujące przepisy umożliwiają szybkie reagowanie wobec osobników stwarzających realne zagrożenie. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą wydawać zgody na płoszenie odłów i relokację. Generalny dyrektor ochrony środowiska w szczególnych przypadkach również na odstrzał interwencyjny i takie zgody są wydawane. Decyzje mogą być wydawane nawet w trybie ustnym na podstawie zgłoszeń telefonicznych i również są takie decyzje w takim trybie wydawane również w tym roku. To oznacza, że państwo posiada narzędzia do reagowania na konkretne sytuacje zagrożenia. Natomiast resort środowiska konsekwentnie stoi na stanowisku, że masowy odstrzał nie jest rozwiązaniem systemowym i nie daje gwarancji eliminacji osobników rzeczywiście konfliktowych. Z programu, który rozpoczęliśmy jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, wiemy na podstawie rozpoczętych badań przy obrożowaniu osobników sprawiających problemy i zgłaszanych przez gminy, wiemy, że 40% szkód w całym województwie podkarpackim wyrządzonych przez niedźwiedzia brunatnego było wyrządzone przez jednego osobnika, jednego konkretnego osobnika. Wiemy, mamy to zmonitorowane. Jesteśmy w związku z tym w stanie w sposób bardzo celowany reagować na takie sytuacje.
1: Ministerstwo skłania się więc do rozwiązań, które wprowadzono w Kalifornii. Tam także zauważono, że tylko niewielka część populacji niedźwiedzi podchodzi pod gospodarstwa ludzkie. Dlatego postanowiono regularnie usypiać te odwołania ważne osobniki, nakładać im obroże i dokładnie monitorować ich ruchy, by móc natychmiast reagować na sytuację, gdy niedźwiedzie wychodzą ze swoich siedlisk. Jak wiceminister klimatu i środowiska odnosi się natomiast do śmiertelnego ataku na kobietę w Płonnej w gminie Bukowsko?
2: Sytuacja, która miała miejsce i skończyła się nieszczęśliwym, tragicznym wypadkiem, była zupełnie inna. Ona nie dotyczyła osobnika, który był takim zgłaszanym przez lokalne samorządy czy lokalnych mieszkańców osobnikiem problemowym. Ona odbyła się w gąszczu lasu, tam gdzie człowiek został zaskoczony przez bytującego tam w swoim naturalnym środowisku niedźwiedzia brunatnego.
1: Urszula Zielińska podkreśla, że istniejące rozwiązania prawne pozwalają reagować na pojawiające się zagrożenia ze strony niedźwiedzi i wilków.
2: Istnieją bardzo szybkie i odformalizowane narzędzia reagowania, łącznie z możliwością wydania pozwolenia na odstrzał osobnika w trybie natychmiastowym, telefonicznym. W przypadku wilka, jeżeli chodzi o dane, są dosyć jednoznaczne. W całej Europie w latach 2002-2020 nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej ataku dzikiego wilka. Potwierdzono przypadki agresji wobec ludzi, ale dotyczące młodych osobników przyzwyczajonych do obecności człowieka wskutek nieodpowiedzialnego dokarmiania lub przetrzymywania przez ludzi. Inaczej wygląda sytuacja z niedźwiedziem brunatnym.

0: Najważniejszym czynnikiem przyciągającym niedźwiedzie w pobliżu zabudowań jest łatwy dostęp do pożywienia pochodzenia antropogenicznego, niezabezpieczonych odpadów, kompostowników celowego do karmiania. Ograniczanie źródeł dostępu do takiego pokarmu może zmniejszyć liczbę konfliktów, nawet o ponad 90%. W związku z tym realizujemy pakiet konkretnych działań. Po pierwsze, przygotowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska projekt Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizację sytuacji konfliktowych o wartości 16 milionów złotych, który zakłada zakup kontenerów niedźwiedzioodpornych dla gmin, zabezpieczenie kompostowników, system alertowania mieszkańców, platformę zgłoszeń oraz powołanie profesjonalnych grup interwencyjnych do odłowu, płoszenia i monitorowania osobników problemowych. To pierwszy tego typu program w Polsce, który jest w znacznej części uruchomiony. W tym roku wszystkie finalne założenia tego programu są i będą wdrożone do końca. Po drugie, procedujemy i już te zmiany legislacyjne są na ostatnich etapach. Poprawki senackie wracają do Sejmu. Za chwilę, mam nadzieję, ten projekt ustawy będzie podpisany przez prezydenta. Procedujemy zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczne płoszenie, w tym z użyciem amunicji gumowej przez wyspecjalizowane grupy interwencyjne. To jest rozwiązanie sprawdzone w innych krajach europejskich. Po trzecie, przygotowaliśmy rozwiązania, w tym przepisy dotyczące gospodarki odpadami na terenach bytowania niedźwiedzi, a także zakaz regularnego dokarmiania i wapienia tych zwierząt. Po czwarte, wzmacniamy monitoring populacji dużych drapieżników i tu projekt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wykorzystujący nowoczesne technologie, takie jak analiza genetyczna, fotopułapki, sztuczna inteligencja w celu poprawy danych i skuteczności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Dla tej konkretnej sytuacji również jako pokłosie tego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się niedawno, została zainstalowana żywołapka w okolicach lasu, w którym wydarzyło się to nieszczęście, na możliwość wychwycenia tego konkretnego osobnika, gdyby okazało się, że jest to osobnik, który będzie zbliżał się do siedlisk ludzkich. Podkreślam, ten osobnik nie był do tej pory przedmiotem jakichkolwiek zgłoszeń czy jakichkolwiek problemowych zgłoszeń sygnalizacji. To był osobnik prawdopodobnie bytujący w lesie. Natomiast na wszelki wypadek i aby spróbować odłowić tego konkretnego osobnika, jest ustawiona żywołapka. Toczy się, co do szczegółów tej konkretnej sytuacji, toczy się sprawa w prokuraturze. Ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ani GDOŚ, ani RDOŚ nie są stroną tego postępowania, więc tutaj będziemy dowiadywać się o szczegółach tego dokładnie, co zaszło, co dokładnie tam się wydarzyło. Tak samo jak Państwo od prokuratury w momencie, kiedy już formalne i oficjalne informacje będą dostępne stronie publicznej. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć, że skuteczna polityka bezpieczeństwa wymaga współpracy administracji rządowej, samorządów, służb lokalnych, społeczności. Zgodnie z obowiązującym prawem gminy, powiaty i wojewodowie odpowiadają za monitorowanie zagrożeń i działania kryzysowe na swoim terenie, a my jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze wszystkimi podległymi instytucjami, z tymi gminami współpracujemy i z te gminy wspieramy. Rolą państwa jest w tej sytuacji centralną. Rolą jest zapewnienie narzędzi prawnych, finansowania i organizacyjnych ram, które pozwolą reagować szybko i skutecznie. I dziś potrzebujemy przede wszystkim rozsądku, profesjonalnych procedur, działań opartych na wiedzy eksperckiej. Bezpieczeństwo ludzi i ochrona przyrody nie muszą się wzajemnie wykluczać.
1: Mówiła Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tematu wilków i niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Sprawdzimy, jak ten problem widzi m.in. policja i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Szpital w Lesku może przestać działać już 1 lipca. Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki i oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego.
4: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny. A przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
3: Mówił dyrektor Mirosław Leśniewski. Dług placówki wynosi 128 milionów złotych, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ-em. Wielkie pieniądze trafią za to do szkół. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał już 300 umów w ramach wartego 36 milionów złotych.

0: Projektu Orientuj się. Dzięki niemu uczniowie nie muszą już tylko zgadywać, jak wygląda praca w danym zawodzie. Teraz sprawdzą to wirtualnie, zakładając specjalne gogle VR. Koniec z wątpliwościami na chorobowym. Urzędnicy ZUS-u mają teraz nowe uprawnienia do kontroli osób na zwolnieniach. Weszły w życie przepisy, które dokładnie określają, jakie czynności mogą wykonywać chorzy, by nie stracić prawa do zasiłku.
1: Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania. Pracą zarobkową nie są tak zwane czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, ale wyjaśniam od razu, że taką istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Przestrzegam, że jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może taka osoba stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, czyli tak jak dotychczas na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo. W trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
0: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeszów dołoży ponad 1 000 000 zł do darmowych posiłków. Dzięki tym pieniądzom rzeszowski MOPS przez cały rok zapewni ciepłe obiady dzieciom oraz osobom w najtrudniejszej sytuacji. Z kolei w Boguchwale zakończył się pierwszy etap największej w Polsce inwestycji realizowanej przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli popularny SIM. Szczegóły zna Małgorzata Mura.
2: Przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza oddano do użytku 3 nowoczesne bloki, w których zamieszka 225 rodzin. Całość kosztowała około 85 milionów złotych. Mieszkania są przekazywane w standardzie pod klucz z wykończonymi łazienkami i kuchniami.
0: To jednak dopiero początek zmian w tej okolicy, bo ogromne zainteresowanie sprawiło, że w ciągu najbliższych 3 lat zaplanowano budowę kolejnych 11 budynków. Przenosimy się teraz nad Wisłę, gdzie szykuje się walka z wielką wodą. Ponad 31 milionów złotych pochłonie rozbudowa wałów w gminie Baranów Sandomierski. A w Sanoku narodziła się właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. 14 lokalnych grup połączyło siły, by jako jeden silny zespół skuteczniej walczyć o unijne dotacje i mieć realny wpływ na decyzje władz.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach. Od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie 2 nowe filmy, między innymi horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował Andre Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier to pełen fantastyki film przygodowy Mandalorian i Grogu. Produkcja należy do uniwersum Star Wars. Przedstawia nową międzygalaktyczną misję tytułowych bohaterów. Zapraszamy do Kin Helios. A teraz już wracamy do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Ostatnio niedźwiedzice z młodymi zauważono nawet w okolicach Przemyśla, w Wujkowicach, w gminie Żurawica. Niedźwiedzia widziano też w lesie w okolicach Bełwina na granicy gminy wiejskiej Przemyśl i gminy Krzywcza. Problem dotyczy więc już nie tylko samych Bieszczad. O tym, że rośnie liczba konfliktowych sytuacji na linii człowiek-dzikie zwierzęta, mówią m.in. twarde dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mówi wiceminister Adam Nowak.
5: Do naszego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nieustannie docierają informacje o rosnącej skali szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez duże drapieżniki. Rolnicy, samorządy oraz organizacje rolnicze coraz częściej apelują o wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochrony ich dorobku. Zwracają również uwagę na problemy z efektywną i terminową wypłatą odszkodowań. Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą wilków, których liczebność według danych GUS-u wzrosła z około 1300 osobników w roku 2014 do blisko 5100 w roku 2024. Oznacza to niemal 4-krotny wzrost w ciągu dekady, a ponad 1/4 tej populacji występuje w województwie podkarpackim. Równocześnie rośnie liczba zgłaszanych szkód w samym województwie podkarpackim ze 143 przypadków w roku 2020 do 198 w roku 2024. A z tym wzrosła także wartość wypłacanych odszkodowań, która w regionie przekroczyła w roku 2024 650 000 zł. Podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. Według GUS-u jego populacja zwiększyła się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat do ponad 400 osobników w roku 2024, przy czym również w tym przypadku zdecydowana większość, około 340 zwierząt, żyje w województwie podkarpackim. Również liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie wyraźnie wzrosła z 32 przypadków w roku 2020 do 89 w roku 2024 w skali całego kraju, a w samym tylko województwie podkarpackim liczba ta przekroczyła 70 zgłoszeń, czyli zwiększyła się ponad trzykrotnie.
6: Odszkodowania za szkody spowodowane przez niedźwiedzia w 2024 roku wyniosły 230 tysięcy złotych. Jakie wnioski wyciągają urzędnicy z tych danych?
5: Te dane jednoznacznie pokazują skalę wyzwania, przed którym stoimy, oraz potrzebę skutecznych i skoordynowanych działań. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera podjęcie działań zmierzających do zrównoważonego zarządzania populacją dużych drapieżników. I w tym obszarze szczególnie istotne jest w ocenie naszego resortu uproszczenie procedur umożliwiających eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie i rysie po zmroku, zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakupu urządzeń, materiałów zabezpieczających, czy też uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, ale również opłaconych, utraconych korzyści. Potrzebujemy dziś proaktywnego, kontrolowanego i opartego na wiedzy naukowej modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w regionach, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Konieczne jest również dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane i dostępne w szerszym zakresie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Mówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak. Warto dodać jednak, że decydujący głos w tej sprawie, jak i w temacie ewentualnych nowych rozwiązań ustawowych, będzie mieć raczej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Teraz sprawdźmy jeszcze, jakie dane na temat skali problemu zebrała w ostatnich dniach i tygodniach policja, bo to policjanci najmocniej dziś wspierają mieszkańców i samorządowców w radzeniu sobie z podchodzącymi do gospodarstw ludzkich niedźwiedziami czy wilkami.
7: Inspektor Piotr Kulesza, zastępca dyrektora Biura Prewencji, komendant główna policji. Może zacznę od takiego truizmu, że policja jest formacją powołaną do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy jednak pamiętać, że nasze działa muszą opierać się o konstytucyjną zasadę legalizmu, określoną w artykule 7 Konstytucji. Tak więc mamy określone przez ustawodawcę zadania do realizacji, ale przede wszystkim uprawnienia, jak również wyposażenie do służby. Co do uprawnień i wyposażenia do służby, w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną, ustawodawca przewidział dla nas w przypadku reakcji ze zwierzęciem jedyną możliwość wykorzystania broni palnej czy też środków przymusu bezpośredniego. Jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia policjanta, jak również innej osoby. Co do stanu bezpieczeństwa na terenie Podkarpacia, odnotujemy wzrost liczby interwencji policji z dziką zwierzyną. Szanowni Państwo, jeżeli w całym 2024 roku policja odnotowała 29 tego typu zgłoszeń, w 2025 było to 33 zdarzenia, to już w samym roku 2026 było to 68 zdarzeń. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie tego typu zdarzenia zgłaszane są policji i można powiedzieć, że jest to ułamek tego, co dzieje się naprawdę, przy czym my odnotowujemy taki wzrost.
6: Mówił inspektor Piotr Kulesza z Komendy Głównej Policji. Więcej o działaniach funkcjonariuszy w naszym regionie związanych z aktywnością niedźwiedzi i wilków opowie nam jeszcze komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, koordynujący działania w tym zakresie.
8: 30 kwietnia bieżącego roku w budynku Domu Kultury w Bukowsku w gminie Sanok odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie rozwiązań zapobiegawczych w związku z brakiem realnych narzędzi 11 maja to było spotkanie w formie wideokonferencji. Też miało ono na celu omówienie wsparcia działań profilaktycznych w zakresie poszenia i odstraszania drapieżników objętych ścisłą ochroną gatunkową. Na tym spotkaniu poruszono potrzebę utworzenia grupy reagowania na przypadki pojawiania się dzikiej zwierzyny. W tym spotkaniu uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, jak też komendanci komend powiatowych z terenu Podkarpacia, najbardziej zagrożonych występowaniem tej zwierzyny. Byli to komendanci z Krosna, Brzozowa, Sanoka, Jasła, Strzyżowa, Leska i Ustrzyk Dolnych. Ponadto chciałbym ewentualnie jeszcze powiedzieć o działaniach policji, które dążą do tego, aby przeciwdziałać i aby informować mieszkańców o zagrożeniach. Tak więc Policja Podkarpacka podejmuje działania profilaktyczne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie właściwego postępowania w przypadku napotkania dzikich zwierząt. W ramach realizowanych przedsięwzięć nawiązujemy współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych celem przekazywania informacji mieszkańcom dotyczących zagrożeń związanych z występowaniem niedźwiedzi i wilków na terenach zamieszkałych oraz leśnych. Przy wejściach do kompleksów leśnych umieszczane są tablice informacyjne zawierające algorytmy postępowania w przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia. Dzielnicowi realizują działania profilaktyczne informujące mieszkańców o zagrożeniach.
6: Jak policja dostosowuje swoje działania do interwencji wobec dzikich zwierząt, mając na względzie ograniczenia prawne?
8: Więc policjanci, którzy kierowani są do takich interwencji na polecenie tutaj komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie we współpracy z Komendą Główną, wyposażani są w broń długą, jadąc na taką interwencję. I gdyż broń krótka, która jest na takim standardowym wyposażeniu policjantów, w przypadku potrzeby jej wykorzystania może być nieskuteczna. Również wyposażamy policjantów w ręczne miotacze pieprzu. Chciałbym tu podkreślić, że do tej pory nie odnotowaliśmy potrzeby wykorzystania środków przymusu bezpośredniego wobec zwierząt na terenie Podkarpacia. Też wspomagamy z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie powiaty w zakresie policjantów i w zakresie sprzętu, a mianowicie do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, gdzie tych przypadków jest bardzo dużo. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie skierował sprzęt w postaci dwóch quadów do szybkiego przemieszczania się w terenie ciężkim, jak również dwóch dodatkowych policjantów realizujących zadania stricte, można powiedzieć, zabezpieczające przed pojawianiem się tych zwierząt. Na powiecie leskim również mamy dwa kłady, z których policjanci mogą korzystać w celu podejmowania interwencji.
6: Mówił komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Tymczasem piękna, słoneczna pogoda sprawia, że coraz więcej turystów przybywa w Bieszczady. Osoby działające w branży turystycznej uspokajają. Niedźwiedzie są z nami od zawsze. Ciekawy wpis na ten temat opublikowało ostatnio schronisko Jaworzec. Zacytujmy fragment napisany przez osobę, która od 10 lat prowadzi placówkę PTTK w tym miejscu. Najbliższe siedlisko niedźwiedzi znajduje się około 3,5 km stąd. Las, łąki, góry, rzeka, prawdziwe Bieszczady. Każdej wiosny coraz częściej spotykam ślady ich obecności, a czasem nasze spojrzenia przecinają się gdzieś na chwilę. Nic w tym strasznego. To ich dom, a my jesteśmy tu razem z nimi. Żeby jednak było bezpiecznie, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dotyczą one i mieszkańców, i turystów. Przede wszystkim czystość i odpowiedzialność za śmieci. To właśnie pozostawione resztki jedzenia, papierki czy odpadki przyciągają dzikie zwierzęta. Niedźwiedź szybko uczy się, że człowiek oznacza łatwy dostęp do pożywienia, to my tworzymy problem, a później próbujemy walczyć ze skutkami. Dbajmy o segregację odpadów i odpowiednie prowadzenie kompostownika. To wymaga tylko systematyczności. Największym problemem są jednak śmieci pozostawiane przez turystów. Resztki jedzenia wciskane gdziekolwiek, papierki na szlakach, brak szacunku do miejsca, w które się przyjeżdża. Druga ważna sprawa to szacunek do przyrody. Bieszczady to nie park rozrywki. To żyjący ekosystem, fauna i flora, dla których ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Polski. Dlatego warto przestrzegać zasad poruszania się po lesie i parku narodowym, nie schodzić ze szlaków, ograniczyć nocne wędrówki i po prostu być uważnym. Niedźwiedź nie szuka konfrontacji z człowiekiem. Najczęściej sam unika spotkania. Ogromnie ważna jest edukacja, dlatego od lat organizujemy w placówce spotkania i wykłady z osobami, które zawodowo zajmują się niedźwiedziami. Rozmowa, wiedza i świadomość pomagają nam spokojnie i bezpiecznie żyć w Bieszczadach. Pamiętajmy, zabijanie nie rozwiąże problemu. Rozwiązuje go codzienna odpowiedzialność, dbanie o porządek i przestrzeganie zasad życia w symbiozie z naturą. Bieszczady są piękne właśnie dlatego, że są prawdziwe i dzikie. Tego nie da się wyłączyć ani zatrzymać. Odwiedzając nasz dom, uszanuj zasady, które tu obowiązują, a Bieszczady odwdzięczą się spokojem, pięknem i niezapomnianymi chwilami. Czytamy na facebookowym profilu placówki PTTK Jaworzec. A teraz w naszym programie czas na temat związany stricte z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
9: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym to nie ma, tylko ten Dracula, to o tym wiedzą. I można by i rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
6: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
6: Teraz w naszym programie czas na bardzo dobrą wiadomość dla 8-letniego chłopca z okolic Leska. Kosztowne leczenie Maxa wspomoże Łatwo Gang. Bloger, który zasłynął pod koniec kwietnia zbiórką ponad 250 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na raka, tym razem zorganizuje charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Cel? Zebrać pieniądze na leczenie Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duszana. Transmisja z całej trasy będzie prowadzona na żywo, a zbiórka ma wesprzeć kosztowną terapię genową chłopca w klinice w USA. Leczenie Maxa może kosztować około 15 milionów złotych. Łatwo Gang postawił sobie cel zebrania 12 milionów podczas akcji. 8-letni Max choruje na ciężką chorobę genetyczną powodującą stopniowy zanik mięśni. Czas ma ogromne znaczenie, ponieważ terapia działa najlepiej u dzieci w dobrej kondycji fizycznej. W akcję pomocy angażuje się rodzina, mieszkańcy i urzędnicy z Leska, organizując spektakle, aukcje i koncerty. Ale dopiero wsparcie Łatwo Ganga daje nadzieję na dotarcie do milionów ludzi i zebranie potrzebnej kwoty. Trzymamy kciuki za zbiórkę i za skuteczne leczenie chłopaka z Podlaska. Teraz zaś wracamy jeszcze na moment do tematu niedźwiedzi, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Słyszeliśmy już głosy samorządowców, wiceministrów, były wskazówki dla turystów przyjeżdżających w nasze strony. Oddajmy jeszcze głos ekspertom. Mówi profesor doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
10: Sytuacja, która ma miejsce teraz, narasta bardzo długo i jest wynikiem tego, że przez wiele lat zaniedbywaliśmy odpowiednią gospodarkę śmieciami, na przykład w tych gminach, w okolicach, których występują niedźwiedzie. I na to nie należy sobie pozwalać, tam gdzie niedźwiedzie występują. I teraz to, co się dzieje, naprawa tej sytuacji będzie kosztowała wszystkich na pewno bardzo dużo wysiłku, mieszkańców, turystów. Sprawy śmieci należy uporządkować i potraktować to bardzo pilnie przed sięganiem po broń.
6: Jak do tej pory próbowano radzić sobie z problemem niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa domowe?
10: Przyglądaliśmy się też materiałom, które miały wyjaśniać ewentualne sposoby postępowania dotychczas. No i niestety te sposoby postępowania nie są zbyt konsekwentne i nie były, a to też jest klucz do rozwiązania tej sytuacji. To znaczy, nawet jeśli prowadzone jest odstraszanie, to musi być prowadzone metodami skutecznymi. Oczywiście to te skuteczne metody ograniczają obecne przepisy, ale sygnały o tym, że należy je zmienić, też już były dosyć dawno i już dawno temu te rozmowy się toczyły w takim tonie, że należy pewne zmiany w przepisach wprowadzić. To jest jedna sprawa, że może niekoniecznie skutecznie, no ale też niekonsekwentnie i niestety nie jednocześnie z usuwaniem tego, co te niedźwiedzie przyciąga. Prowadzimy odstraszanie, natomiast nie usuwamy śmieci i tam, w miejscach, które były odwiedzane przez niedźwiedzie, te śmieci pozostawały przez kolejne dni, tylko były zgłaszane kolejne sytuacje, w których niedźwiedź wchodził niemalże na posesję do niezabezpieczonych śmietników, niezabezpieczonych kompostowników i nikt tej przyczyny nie usuwał i obserwował niedźwiedzia u siebie dniami i tygodniami wręcz.
6: W jaki sposób najskuteczniej można odstraszać niedźwiedzie?
10: Za najskuteczniejszą metodę uważana jest strzelanie gumowymi kulami. To są takie klapsy gumowymi pociskami i niedźwiedź kojarzy zbliżanie się do tych źródeł pokarmu, śmieci, czy też do osad i miejsc bytowania człowieka negatywnie. Trzeba usunąć to, co tego niedźwiedzia przyciąga, bo jeżeli niedźwiedź troszkę oberwie, ale i tak odnajduje tam nagrodę, no to wtedy to zmniejsza skuteczność tych sposobów. Należy zabezpieczać miejsca składowania kompostu, należy zabezpieczać śmietniki, jeżeli to są pojemniki niedźwiedzie odporne, powinny być zamykane w klatkach, otaczane pastuchem elektrycznym. No konsekwentnie i w tej sytuacji, jaka jest teraz, no oczywiście jest to dużo wysiłku i dużo pracy. Natomiast trzeba ją wykonać, bo jak widać sytuacja jest krytyczna. Jednym z kroków w przeciwdziałanie takiej sytuacji jest też odłów i oznakowanie takich osobników, żeby później te działania były też celowane. Działania odstraszania w stosunku do tych osobników. Natomiast to nie zmienia faktu, że dla wszystkich niedźwiedzi, dla dobra wszystkich niedźwiedzi i mieszkańców należy tymi śmieciami gospodarować poważnie. Mam nadzieję, że sytuacja rozwiąże się tak, że w końcu dojdzie do zastosowania tych wszystkich rozwiązań, o których mówi się od lat. Te rozwiązania były podane w proponowanym programie ochrony gatunków w Polsce, który no nie został wdrożony z różnych przyczyn zapewne.
6: Mówiła profesor dr habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Samorządowcy podkreślają tymczasem, że wprowadzenie stosownych rozwiązań nie powinno obciążać budżetów gmin. Mówi Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna.
11: Problemem próbuje się obarczać mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zabrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 90 chyba tam 8 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom. Rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni.
6: Zauważ komisarza Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna. A teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o największym festiwalu biegowym w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu biegu rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
12: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewną, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
6: To też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
12: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze, więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 kilometrów, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 kilometrów. Ja biegiem, to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
6: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 kilometrów, 25, 49.
12: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołsatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołsatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak to wam wspomniał, 23.
6: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
12: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie, ten rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
6: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
12: To na nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie, no, nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez rawki, biegniemy przez smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tą możliwość biegania po łoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
6: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów?
12: W tym roku z tego co patrzyłem to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomaga w pewnym zakresie.
6: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
12: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
6: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
12: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
6: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
3: Dziś w naszym weekendowym magazynie czeka nas jeszcze kultura. Zaprosimy Was na tango Sławomira Mrożka. Świetny spektakl, który w przyszły weekend będzie można zobaczyć na deskach teatru imienia Wandy Siemaszkowej. A teraz wracamy jeszcze do tematów związanych z aktywnością sportową. Słoneczna, niemal letnia już pogoda i coraz dłuższe dni zachęcają nie tylko do biegania, ale też do pieszych wędrówek po naszym regionie. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach, płotach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaku zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
13: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
14: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
15: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki, także dobierać farby, wiedzieć, jakiej farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
14: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
15: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. takie wyposażenie znakarza. Każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą. No i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
14: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
15: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy, oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni, no ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
14: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
15: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przegrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
14: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
15: Jeżeli chodzi o szlaki i kolory szlaków, no to szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowy, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. I tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego, przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie, przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
14: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
15: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są no, na pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa, więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia. Informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów no nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
14: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
15: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, no, dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
14: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
15: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie, niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty, jest przesunięty w okolice Przylasku i wiedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wiedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisa-Puli. I ten szlak wiedzie z rynku rzeszowskiego do miejscowości Kosina, przez wzgórze Marii Magdaleny, też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym.
14: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
15: No szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
6: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
4: Radio Złote Przeboje.
6: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się on symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu. Może nawet mocniej. Mówi Marcin Sławiński, reżyser spektaklu.
16: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest w ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce.
17: Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
6: Mówił Marcin Sławiński, reżyser tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Pieszczadach.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
5: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
6: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
5: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
7: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
5: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem. Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Brodka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love. Dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robot

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na wydziale jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego, jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje, ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
2: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
3: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom Kolejorza.
4: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
5: Dzisiaj się bawimy.
6: To jest dla nas ważne. No.
5: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
2: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na razie ciepło i słonecznie dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
0: 22, 4, 4 i 3, 0.
1: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam, spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus. Teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista. Różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Filter teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

0: Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
4: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
5: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
4: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
6: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
7: Z Francisem super mi się pracuje.
6: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
8: Grand Slams have been...
6: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
4: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę. Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
2: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Zyles w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To, co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: Po coś. No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanieją aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
22: Reklama.
23: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Kozidrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Kozidrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orzesznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
12: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
11: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orzesznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orzesznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25, możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba!

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na siebie?
2: Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, czyli no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak która tak...
1: Która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. My chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił kury nagrane w Afryce, wiesz, te... Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oj, to naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść w tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: auto promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, siedzę i myślę. Co robisz? No, siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem było, aby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak to za nim,
2: tak? I tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium. No, wszystko, co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że 3 piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Hurt.

to jest niedziela z Beatą Kozidrak. Płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste. I wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla was wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: komfort spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze, o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
15: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
14: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Ukłute.
0: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przesłanie takich myśli na papier w postaci tekstu
0: pomaga? Kiedy słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego, na przykład jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności. Oj. Waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
0: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
0: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
3: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Ta ona czeka po prostu. Ja,
3: oh,
2: tak, jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już nie, krzyk jest nie. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
3: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze,
3: mnóstwo,
2: wiem. Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedy to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali. To jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
3: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
3: Tak, tak, tak, oran. Tak, tak.
2: Wiesz.
3: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
6: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, przez gardło mi to nie
2: krnąbrność, a w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda? I ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może... No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy. I już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Trzy minuty po godzinie 14:00. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: prawda lewego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu. A pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Da, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
14: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
13: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
15: Kolejusz drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
16: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
17: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
15: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
18: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
15: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
13: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Wildy Punk.

Werk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15, no to teraz w roli głównej ona. Cały dzień, cała noc, myślę jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya con Dios. To oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie. Jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I Love You do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
6: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
7: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
8: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
7: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
9: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
7: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ten trzeci, ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli długość dźwięku z samochodu. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie muszę. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki czy też grupę T-Love.

0: Hot Grill.
1: Arilla Caliente.
0: Grilla calda.
2: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
8: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
13: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
11: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
14: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
15: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
12: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
11: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w Agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok w radiu Złote Przeboje. Na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Co za dzień.
7: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i TravistoFast.
15: Aflofarm.

krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
11: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informacje w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
12: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
10: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
13: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
10: W schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film

zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą odwalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

go. And it ain't no country club either.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega na mnie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną, ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną, jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Na początek wrócimy do tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków, których populacja ostatnio wyraźnie wzrosła i które budzą coraz większy niepokój wśród mieszkańców Bieszczad. Później porozmawiamy m.in. o języku pogranicza, zaprosimy Was do Kin Helios i do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz opowiemy o spektaklu Tango Sławomira Mrożka, który w przyszły weekend powraca na deski teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy jednak od rozgrzewającego ostatnio wszystkich tematu dzikich zwierząt w Bieszczadach. Kilka dni temu Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajęła się sprawą niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Wzięli w niej udział liczni samorządowcy z Bieszczad, m.in. Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, w której 23 kwietnia doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę szukającą w lesie poroża.
2: Trzeba powiedzieć o emocjach, bo naprawdę te emocje dzisiaj w naszych gminach sięgają zenitu. Mieszkańcy gmin, turyści i ludzie przebywający na naszych terenach. Ale z relacji mediów społecznościowych widzimy zatrwożenie na terenie całego Podkarpacia, w szczególności południa Podkarpacia. Mieszkańcy są wstrząśnięci, przerażeni. I ja jako organ władzy samorządowej jestem przerażony i zdruzgotany tym zdarzeniem, ale też brakiem poczucia elementarnego bezpieczeństwa na terenie mojej gminy. Ja jako organ prowadzący zabroniłem organizowania przez swoje 3 zespoły szkół wycieczek rowerowych, wycieczek pieszych dla dzieci. Ta informacja też poszła przez e-dziennik do rodziców wszystkich. Następnego dnia po tym tragicznym zdarzeniu. Oczywiście też, i to bardzo, że tak powiem, się wylało medialnie, zrobiliśmy bardzo profesjonalną kampanię ostrzegającą naszych mieszkańców i kampanię, jak zachowywać się w lesie, jak przestrzegać i zachowywać się w lesie, żeby nie doszło do kolejnego ataku, śmiertelnego ataku. Po tym zdarzeniu też podjęliśmy konkretne działania jako urząd. Został złożony przeze mnie tak naprawdę na prośbę pana dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska Sławomira Serafina wniosek o płoszenie niedźwiedzi. O tym za chwilę szerzej. Złożyłem również wniosek o odstrzał tego osobnika, który zabił człowieka w dniu 25 kwietnia. I tutaj, szanowni państwo, po 2,5 tygodnia dostałem pierwszy sygnał, że wniosek jest procedowany. Otrzymaliśmy 3 bardzo proste, ale i można by powiedzieć śmieszne pytania. Mam takie nieodparte wrażenie, że jakby nie to dzisiejsze posiedzenie, to jakiejkolwiek reakcji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do dnia dzisiejszego by nie było na ten mój wniosek, więc państwo jakby przeczycie sami sobie, że jest szybka, natychmiastowa reakcja organów państwa na śmiertelne zdarzenie w mojej gminie. Zwróciłem się kolejnym dokumentem do pana dyrektora o to, ażeby pan dyrektor jak gdyby ze swoimi służbami doprowadził do odłowu i jak gdyby potwierdzenia na podstawie badań genetycznych, który to osobnik bytujący na terenie gminy Bukowsko dokonał tego ataku i zabójstwa pani Edyty. Bo jakby jest to podważane w kontekście mojego wniosku, że ja chcę odstrzelić tego zabójcę, to którego pan wójt będzie chciał odstrzelić. Więc tu jakby to pismo poszło, jest to w toku, ten proces odłowu. Natomiast bez współpracy i zaangażowania nas wójtów, to państwo byście pewnie zaczęli te procedury może za pół roku odłowu. Tyle do dnia dzisiejszego, szanowni państwo, tak realnie się wydarzyło w kontekście tej całej sytuacji w gminie Bukowsko.
1: Zdaniem Marka Bańkowskiego zagrożenie nie minęło.
2: Chcę wyraźnie przekazać wolę mieszkańców mojej gminy. Mieszkańcy uważają na podstawie śmiertelnego ataku 2 pierwszych stwierdzonych obecności niedźwiedzia w obejściach miejscowości Bukowsko. Nigdy w historii tego nie było. W tym roku przed wypadkiem i po wypadku niedźwiedź chodził w pobliżu zabudowań. Oraz zgodnie, szanowni państwo, z moją najlepszą wiedzą, weryfikacją z pracownikami lasów państwowych, przyrodników i oczywiście też myśliwych, mamy informacje o bytowaniu na terenie gminy Bukowsko, o bytowaniu na stałe w granicach 23 sztuk samic, samców i młodych niedźwiedzi. A chcę powiedzieć państwu, że to jest powierzchnia 138 km2 i lesistość tylko i wyłącznie 40%. Więc to nie jest naturalne siedlisko dla niedźwiedzia, gmina Bukowsko. Gmina Bukowsko to gmina rolnicza. Jeszcze na szczęście dość dużym pogłowiem bydła mlecznego, owiec i niekiedy kóz.
1: Jakie rozwiązania problemu proponuje wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski?
2: Uważamy, że musi być podjęta regulacja populacji, musi być doprowadzenie do zgody na odstrzał tego zabójcy. Takie jest oczekiwanie mieszkańców i takie oczekiwanie jest moje. Bo na dzisiaj, szanowni państwo, brak konkretnych działań państwa. Jest też plan na obrożowanie. Niech to się dzieje, szanowni państwo. Liczcie niedźwiedzie, bo zastępca generalnego dyrektora ochrony środowiska w Bukowsku powiedziała, że jest w granicach 100 niedźwiedzi. Pan minister rolnictwa w tej chwili mówi, że jest między 300 a 400. Więc liczcie, ale nie za 2 lata czy za 3 lata, tak jak wybrzmiało w Bukowsku, tylko natychmiast. I teraz w kontekście jeszcze tych obroży. Co te obroże dla nas wójtów w kontekście bezpieczeństwa mieszkańców wniosą na dzisiaj? Czy co, w tej obroży będzie przycisk, który będzie zabijał niedźwiedzia, jak on zacznie atakować? Czy państwo będziecie mieli wtedy od razu gotowy dowód, że ten zabił człowieka, ten z obrożą niedźwiedź? W kontekście bezpieczeństwa mieszkańców te 18 obroży nic nie wniesie. Róbmy to, my to popieramy. Natomiast żebyście państwo mieli jasną i wyraźną świadomość, to nie poprawi w żaden sposób bezpieczeństwa naszych terenów.
1: To był Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko. W podobnym tonie wypowiadał się też Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.
3: Gdzie jest rząd, gdzie jest parlament? Bo my mamy bardzo duży problem. Populacja niedźwiedzia w Bieszczadach sięgnęła już, tak jak tutaj kolega powiedział, zenitu. 15 lat temu było 20 kilka niedźwiedzi. Dzisiaj jest ich 400. Te 400 niedźwiedzi robi tylko w mojej gminie około 120-130 zdarzeń powodujących szkody i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Jeżeli my nic nie zrobimy, nie wprowadzimy zmian legislacyjnych pozwalających na działanie, to dojdzie do kolejnych tragedii, które wiszą na włosku. I wszyscy, jak tutaj siedzimy, będziemy za to odpowiedzialni. Jestem wójtem, który najdłużej prowadzi działania związane z niedźwiedziami. Od 2018 roku płoszyłem, odstraszałem, pozyskałem środki na zakup obroży telemetrycznych, odławiałem, relokowałem. Co można w tym względzie jeszcze zrobić, to nie wiem. Chyba nic. Jedynym wyjściem jest redukcja populacji, bo 20-krotny wzrost populacji powoduje to, że zagrożenie i niebezpieczeństwo wzrosło 20 razy i państwo musicie mieć tego świadomość. Jak słyszałem tutaj wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa, to my chyba żyjemy, proszę państwa, w innej rzeczywistości. Bo to, co państwo mówicie, to dla mnie jest jakaś paranoja. Ja przyjadę do siebie i moim mieszkańcom powiem, byliśmy, pogadaliśmy i nic nie zrobiliśmy. Proszę państwa, bez realnych działań typu redukcyjnego będą kolejne tragedie, które wiszą. Podam przykłady, takie żeby było szybko. Miałem zdarzenie w jednym budynku gospodarczym, rano wychodzi 7 niedźwiedzi, 2 dorosłe i 5 młodych. W tym gospodarstwie przebywało ponad 100 kur. Wszystkie oczywiście przez tydzień zostały zjedzone. My mamy tego świadomość. Ja mam 60 lat, chodziłem na grzyby, na jarzyny, chodziłem na poroża. Ja nigdy nie spotkałem niedźwiedzia w lesie. Spotkałem ślad, to było wielkie wydarzenie. Państwo musicie mieć świadomość, że populacja jest tak przerośnięta, że bezpieczeństwo wisi na włosku i jeszcze raz to powtórzę, po tym wystąpieniu wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. My osobiście w mojej gminie, w której znajdują się 2 jeziora, mamy 65 tysięcy miejsc noclegowych, my na tym tracimy. U mnie przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji wycieczek, w tym roku odmówiło mu 600 klientów. Co roku mamy obniżoną tutaj frekwencję turystyczną, proszę państwa. I to jest bardzo niekorzystna sytuacja, ale jeżeli wójt, który ma świadomość swojego stanowiska i urzędowania, ma wybierać między bezpieczeństwem a zyskiem mieszkańców, to wybieram bezpieczeństwo, bo mieszkańcy też mają do mnie pretensje, że ja o tym nie mówię. Proszę państwa, i tutaj przyjechałem po raz kolejny, jestem w Sejmie, byłem w ministerstwie i wszędzie z propozycją, bo my musimy coś wymyśleć, co trzeba zrobić. I moim zdaniem należy rozszerzyć krąg podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa o leśników, o myśliwych. Z Leska do Bukowca jest 30 km i policja jest po 40 minutach. Niedźwiedzia już nie ma. Zrobił swoje. Ja miałem niedźwiedzia 10 razy w przedszkolu, na terenie przedszkola. Koledzy mają teraz to samo. Przez 8 lat, od 2018 roku, moim zdaniem, wyczerpałem wszystkie możliwe prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam. Jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, to ktoś kolejny, a może 20 osób, 30 osób ma zginąć, żeby niedźwiedzie żyły sobie swobodnie.
1: Mówił Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Do tematu niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe wrócimy jeszcze w drugiej części programu. A teraz polecamy waszej uwadze czwartkowe spotkanie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie 28 maja o 17 w bibliotece przy Sokoła 13 gościć będzie Witold Jurasz, dziennikarz i publicysta Onetu, autor książek o Rosji i Władimirze Putinie, Demony Rosji oraz Białorusi i Aleksandrze Łukaszence, Demon z Zamiedzy. Jurasz jest także współautorem książki o kremlowskiej elicie władzy Watacha Putina. Spotkanie z dziennikarzem i pisarzem, który był także dyplomatą w Rosji, już w najbliższy czwartek w Rzeszowie. Zapraszamy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
4: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ruszyło głosowanie na projekty w ramach rzeszowskiego budżetu obywatelskiego do wydania 15 700 000 zł. Szczegóły zna Grzegorz Pałka.
5: W tym roku o głosy rywalizuje łącznie 149 pomysłów podzielonych na 3 grupy. W kategorii ogólnomiejskiej przygotowano 14 propozycji, w kategorii osiedlowej jest ich 77, natomiast liczba zadań kulturalno-społecznych obejmuje 58 pozycji. Mieszkańcy mogą dodać po jednym głosie w każdej z tych kategorii. Termin głosowania mija 4 czerwca.
4: Zwycięskie pomysły poznamy 12 czerwca. W Lesku odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Najważniejszą decyzją jest zgoda na płoszenie wilków i niedźwiedzi, które coraz częściej podchodzą pod zabudowania. W sytuacjach zagrożenia można używać petard, latarek i odstraszaczy dźwiękowych. Służby apelują o czujność. Stolica Podkarpacia stawia na ekologię. Przy ulicy Ciepłowniczej MPGK wybuduje biokompostownię za 17 milionów złotych. Obiekt będzie dwukrotnie wydajniejszy od obecnego i przetworzy 10 tysięcy ton odpadów rocznie. A proces kompostowania skróci się o połowę, z 3 miesięcy do zaledwie 6 tygodni. Nowoczesne podejście widać też w edukacji. Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ogłosiły listę nowych kierunków. Grzegorz Pałka.
5: W ofercie królują sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i nowoczesny biznes. To bezpośrednia odpowiedź na trendy rynkowe. Uniwersytet Rzeszowski wybiera interdyscyplinarność, łącząc AI z humanistyką i energetyką. Z kolei Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania stawia na praktykę. Zamiast pisania prac dyplomowych, studenci realizują projekty biznesowe i przejdą trening w laboratorium cyberwojny. Wszystko po to, by wykształcić liderów, na których czeka blisko milion nowych miejsc pracy.
4: Według prognoz, na które powołuje się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, do 2035 roku w Polsce powstanie 900 tysięcy nowych miejsc pracy, a największe zapotrzebowanie dotyczyć będzie ekspertów IT, specjalistów AI, liderów transformacji cyfrowej oraz menedżerów innowacji. Nowa poradnia i powrót znieczuleń przy porodach to zmiany, jakie dla mieszkanek regionu przygotował Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Rzeszowie. O tym, jak placówka poszerza ofertę medyczną dla kobiet, Monika Trykowska-Chwila.
6: Przy ulicy Chopina 2 rozpoczęła działalność przyszpitalna poradnia ginekologiczno-położnicza, gwarantująca pacjentkom pełną diagnostykę i profesjonalne prowadzenie ciąży. Bardzo dobrą wiadomością dla przyszłych mam jest także przywrócenie znieczuleń zewnątrzoponowych. Obecnie są one udzielane według harmonogramu, a od września mają być dostępne całodobowo.
4: O ile w szpitalu przy Chopina stawiają na opiekę okołoporodową, o tyle szpital wojewódzki numer 2 przygotowuje się do wsparcia osób chorych na stwardnienie rozsiane. Już 30 maja odbędą się tam bezpłatne konsultacje z neurologami, ginekologami i fizjoterapeutami. I jeszcze bieszczadzkie szlaki. Do odwołania zamknięty będzie odcinek ścieżki przyrodniczej Salamandra między Ustrzykami Górnymi a Wołosatem. Powodem jest rozpoczęcie sezonowego wypasu koni.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Dziś w naszym weekendowym magazynie

0: Rożka.
1: A teraz w naszym programie czas już na opowieść o języku pogranicza, czyli o tym, jak wielokulturowa przeszłość naszego regionu znajduje swoje odbicie w naszej mowie. Ten temat przybliży nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
1: Zanim porozmawiamy o języku pogranicza, spróbujmy może zdefiniować samo słowo pogranicze. Czym jest pogranicze?
3: Bardzo podoba mi się taka definicja, zdaje się, że profesora Jerzego Bartnińskiego, że to jest miejsce, gdzie stykają się ze sobą co najmniej dwie kultury, dwie religie, dwa języki. A więc bardzo często spłaszczamy trochę tę definicję, mówiąc, że pogranicze to jest teren położony wzdłuż granicy. Oczywiście to jest też prawda, ale językoznawcy, kulturoznawcy traktują to pojęcie znacznie szerzej, dlatego że możemy mówić o pograniczach języków, kultur, religii, narodów. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, różne konsekwencje. Powołam się jeszcze raz na jednego z profesorów, myślę, że tobie też znanego profesora, Michała Łesiowa, który kiedyś napisał, powiedział coś takiego, że różne bywają pogranicza, ciekawe zwykle dla badaczy różnych przejawów kultury, językoznawców, kulturoznawców, historyków, historyków osadnictwa, natomiast znacznie trudniejsze są te pogranicza dla ludzi mieszkających w tych miejscach, kiedy zmienna sytuacja zamienia się w konkretne realia narodowościowe, środowiskowe i wiemy, że pogranicze ze swoim bogactwem charakteryzuje się też tym, że było, bywało tutaj niełatwo, kiedy obszar, dany teren przechodził chociażby z rąk do rąk i tak moglibyśmy oczywiście, mówiąc o tym naszym pograniczu, o historycznych Grodach Czerwieńskich opowiadać i spierać się, czy to była pierwotna przynależność Lachów, czy też był to obszar należący do Rusinów, czy nawet sięgając czasów plemiennych, czy tutaj byli właśnie Lachowie, czy byli Wołynianie, czy byli Dulebowie i tak dalej.
2: Poznaj historię regionu.
1: Pogranicze to także często spór o dziedzictwo. Czy to ziemie bardziej polskie, czy też ukraińskie. Miejsce, w którym historię chyba zbyt często zastępuje nam polityka historyczna.
3: No, to są trudne tematy. Ja nie lubię takiego terminu, nie przepadam za tym terminem polityka historyczna. Dlatego, że politycy niech działają w polityce, a historycy niech się zajmują historią. To wyrażenie polityka historyczna od razu tutaj wywołuje pewną we mnie niechęć. No i takie właśnie kształtowanie historii, budowanie tej historii w obliczu takich czy innych realiów politycznych. Dzisiaj mówienie o pograniczu, mówienie o tych rzeczach, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu czy kilkaset lat temu, dostosowuje się narrację w zależności od tego, kto o tym mówi i kto kim jest. Jest chyba też coś takiego, to będzie trochę pesymistyczne, to o czym powiem, że dla mnie osobiście trochę jak w soczewce dzisiejsze czasy w pewnych aspektach przypominają czasy dwudziestolecia międzywojennego. A biorąc pod uwagę sytuację społeczno-polityczną, partie, poglądy, ten trochę pluralizm tego wszystkiego, ugrupowania narodowościowe czy też skrajnie narodowościowe, które potrafią negować różne rzeczy, łącznie z tym, że komory gazowe to fake na przykład. No to jest bardzo niebezpieczne i myślę, że powinniśmy edukować przez różne wymiary, od funkcji, nie wiem, ludycznych, koncertów, festiwali, ale też i poprzez spotkania, prelekcje i tak dalej.
1: Pogranicze to liczne kościoły, cerkwie, ale też synagogi, czy nawet kościoły ewangelickie, jako pozostałość po osadnictwie niemieckim z czasów XIX wieku. Czy to wielokulturowe pogranicze jest widoczne też w warstwie językowej mieszkańców regionu?
3: Tak, jak najbardziej. Może powiem trochę o nazewnictwie na pograniczu. Skupiam skupię się

0: Może na nazwach miejscowości, ale też i na nazwach terenowych, nazwach wodnych. Mówi się także, nazwy miejscowe są zwierciadłem, w którym odbija się życie, działalność człowieka, historia terenu, kształtowanie terenu, świat roślinny, stosunki językowo-osadnicze, stosunki językowo-etniczne. O tych ostatnich chciałem powiedzieć, dlatego że nazwy, które były tworzone przez człowieka niejednokrotnie kilkaset lat temu, mają określone cechy. No i te cechy mogą być ruskie, dzisiaj powiemy ukraińskie. Jeśli badamy obszar gminy Lubycza Królewska, gminy Ulchówek, no to nie unikniemy tego, że musimy zadać sobie pytanie, o jakich cechach językowych jest ta nazwa. I jeśli sięgamy po takie nazwy jak Chrebenne, Teniatyska, Kornie, Kniazie, no to na poziomie fonetycznym, brzmieniowym, czy też na poziomie, powiem fachowo, leksykalnym, chodzi o wyraz, od którego dana nazwa pochodzi, mamy tutaj bez dwóch zdań cechy językowe ruskie. Powiem więcej, na obszarze gminy Ulchówek czy na obszarze gminy Lubycza Królewska, gdybyśmy zrobili taką statystykę, to okazałoby się, że tych nazw, które w mniejszym lub większym stopniu noszą w sobie cechy językowe ruskie, nie chcę mówić obce, dlatego że czasami się mówi nazwy o cechach językowych obcych. Cóż to znaczy obcy? Przecież my tutaj współistnieliśmy i istniejemy. Są to nazwy słowiańskie o cechach wschodniosłowiańskich. Wymieniłem Chrebenne, Teniatyska, Kniazie, nawet ten Ulchówek, Chłopiatyn, Telat, Szczepiatyn, Myślatyn, Korczmin. No, to są nazwy, które w mniejszym, większym stopniu mają cechy wschodniosłowiańskie.
1: W drugiej połowie lat 70. pojawił się pomysł, w małej części zrealizowany zresztą, by przechrzcić ukraińskie nazwy na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie na takie bardziej polsko brzmiące.
0: To dotarło na obszar Podkarpacia. Na szczęście po jakimś czasie wrócono do tych rodzimych odpowiedników, chociaż o ile mi wiadomo, kilka nazw się ostało. Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Lubelszczyzny też taka akcja miała zostać wprowadzona i to było już w latach 80. Na szczęście protesty ludzi kultury, nauki, również językoznawców, sprowadziło się to do tego, że jednak zaniechano. Myślę, że to była też kwestia stanu wojennego. Ówczesna władza ludowa musiała zająć się też innymi, dla siebie poważniejszymi sprawami. Okazuje się, uderzę trochę delikatnie w, bo tam też byli językoznawcy, którzy opiniowali te pewne rzeczy. Odnoszę wrażenie, że niektórzy językoznawcy nie do końca rozumieli znaczenie tych nazw o cechach ukraińskich, dlatego że komuś Teniatyska się skojarzyły z Cieniawą, a Teniatyska pochodzą od teneta, sidła, sieci, czyli miejsce, gdzie zakładano sidła sieci, a nie z żadnym cieniem. Cienie. Nie. Tutaj akurat w złym kierunku poszedł ten pomysłowy chrzciciel. Jeden z moich kolegów językoznawców gdzieś na początku lat 80. napisał taki artykuł. Przyznam się, że dosyć odważny artykuł, kiedy zapytał się tych pomysłowych PRL-owskich chrzcicieli, jak teraz będziemy nazywali bitwę pod Dubienką, bo miała stać się Dębinką, i jak będziemy mówili o Unii Chorodelskiej, skoro to Chorodło miało stać się Grodłem, czy jeszcze jakąś inną strukturą. Także te protesty na szczęście sprowadziły się do tego, że ich przeciwnicy, nawet Jarosław Iwaszkiewicz się na ten temat wypowiadał i nazywał te zmiany trontadracją, o ile dobrze pamiętam, że coś w tych głowach się porobiło takiego, że nie sposób tego w sposób racjonalny wytłumaczyć.
1: Tu postawimy kropkę do opowieści o języku pogranicza, wrócimy jeszcze za kilka minut. A teraz pozostaniemy jeszcze przy historii, bo choć bywa ona burzliwa i trudna, to właśnie ona sprawia, że Podkarpacie jest coraz częściej miejscem powstawania znanych produkcji filmowych. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej powstawał m.in. głośny netflixowy serial 1670. Mówi Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Skansenów Kolbuszowej.
2: Część ludzi jest zafascynowanych tym filmem, takim patrzeniem z przymrużeniem oka na nasze wszystkie wady, ale z drugiej strony ludzie, którzy bardzo poważnie traktują historię Polski, no mają tak jednak mieszane uczucia co do tego filmu i nie są specjalnie zachwyceni. Chociaż ja uważam, że powinni bardziej na to z przymrużeniem oka popatrzeć, ponieważ moim zdaniem film traktuje o naszych dzisiejszych przywarach, tylko że jest wrzucony w tamte realia historyczne. Moim zadaniem jest tutaj dbanie o to, żeby pod względem konserwatorskim wszystko było ok. Jak do tej pory podczas żadnej produkcji nie było większych problemów. Nawet się zdarzało tak, że podczas kręcenia filmu Wołyń zatrzymywałem plan, bo było niebezpiecznie i nikt nie miał do mnie pretensji, prawda? Wzywałem strażaków, żeby polewali strzechy czy coś i jakoś to się udało, prawda, zrobić. Podczas kręcenia 1670 takich potrzeb nie było. Mają świetnego, jak ja go nazywam, piromana, czyli pirotechnika, który omawia wszystkie sceny wcześniej i uprzedza nas, co się może zdarzyć, jak to będzie wyglądało, więc my już wiemy, co się będzie działo, więc wcześniej staramy się zabezpieczyć obiekty, które będą w pobliżu. Także naprawdę nie ma problemu współpraca w ogóle z tymi ekipami filmowymi, które u nas pracowały, przebiegała naprawdę bardzo dobrze.
1: Plan oczywiście nieco różnił się od normalnego wyglądu skansenu w Kolbuszowej.
2: Doszła wielka karczma, doszło dużo zabudowań, powstały nowe drogi, którymi poruszają się bohaterowie filmu, nowe płoty. Może teraz już nie, bo teraz jest i tak posprzątane już po filmie, ale jak jest kręcony film, to ja wolę tą wieś filmową niż taką naszą. Niestety jesteśmy muzeum, musimy pewne realia utrzymywać. Nie bylibyśmy w stanie zresztą tak wyeksponować naszego muzeum, żeby on jeden do jednego oddawał życie na wsi. Filmowcy nam troszeczkę ożywili ten skansen. Dla siebie kręcili takie przebitki. Co będzie pana, czy pan będzie za nami tęsknił? Czy będziesz tańczył za Kolbuszową? Ja tak powiedziałem, jak Jan Himilbach, że ja nie będę tęsknił, bo nie lubię tęsknić, ale za chwilę mówię, będę za wami wszystkimi tęsknił, jesteście kochani.
1: Skansen w Kolbuszowej jest już całkiem nieźle znany wielu mieszkańcom Podkarpacia.
2: Nasze muzeum, już dosyć starym muzeum, bo jego początki są z końca lat 50., ale sam skansen został otworzony do zwiedzania, bo powstawał troszeczkę wcześniej, w 1978 roku. Na terenie tego muzeum są jak gdyby zlokalizowane dwie wsie, wieś Lasowiacka i wieś Rzeszowiaków, czyli dwóch grup etnograficznych, które żyły na terenie północnej części województwa podkarpackiego. Lasowiacy żyli w widłach Wisły i Sanu w Puszczy Sandomierskiej, z kolei Rzeszowiacy wokół trzech dużych miast, Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska. My eksponujemy ich budynki, ich wystrój wnętrz tych budynków, ich kulturę. Odwiedzają nas turyści z całej Polski, odwiedzają nas wszyscy, którzy są zainteresowani tego typu turystyką. Od pewnego momentu, bo był taki zastój, ale od pewnego momentu jednak polscy turyści zaczęli wracać i odwiedzać tego typu miejsca. Mamy taką opinię, co widzimy w mediach i na kartach naszych ksiąg pamiątkowych, że nasze muzeum się podoba ludziom, że jest takie dosyć wiernie oddaje tą wieś według ich przynajmniej wyobrażeń. Jak już powiedziałem wcześniej, czasami chciałoby się więcej, prawda, żeby to bardziej żyło, ale no, realia muzealne jakie są, takie są.
1: Mówił Wojciech Dragan, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które było miejscem powstawania takich produkcji jak Wołyń czy 1670. Zachęcamy do odwiedzenia skansenu w Kolbuszowej.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach. Od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie dwa nowe filmy, m.in. horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował Andre Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier to pełen fantastyki film przygodowy Mandalorian i Grogu. Produkcja należy do uniwersum Star Wars, przedstawia nową międzygalaktyczną misję tytułowych bohaterów. Zapraszamy do Kin Helios.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Dziś w naszym programie czeka nas jeszcze rozmowa z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, który opowie nam o tym, jak rozwiązać problem niedźwiedzi czy wilków coraz częściej odwiedzających gospodarstwa ludzi.
4: 6/7 jakby obszarów występowania niedźwiedzi w Bieszczadach to są tereny zarządzane nadal przez Lasy Państwowe, a nie przez Park Narodowy. I tak naprawdę wchodzimy z wycinkami w coraz to nowe tereny, w mateczniki niedźwiedzi, bo to tak naprawdę to my prosimy się o te kłopoty. No i oczywiście te kłopoty przyszły. Jeżdżąc po Bieszczadach z badaczami niedźwiedzi, właśnie pokazywano mi, proszę, oto jest worek ze śmieciami, który dzisiaj, to był worek zostawiony na pobliżu drogi, który dzisiaj został napoczęty przez niedźwiedzia i widać wyraźnie, że tutaj niedźwiedź się posilał, więc niestety takie sytuacje trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Bez tego takich problemów będzie coraz więcej.
1: Mówił Marek Józefiak. Więcej o tej sprawie usłyszycie już za kilkanaście minut, a teraz wracamy do tematu języka pogranicza, o którym opowiada nam Mariusz Koper, dziennikarz, historyk i regionalista, naukowo zajmujący się tą kwestią. Jak na tych wielokulturowych terenach kształtował się sam język? W Ukrainie, na terenach zamieszkałych zarówno przez Ukraińców, jak i Rosjan, ukształtował się taki mieszany język zwany surżykiem. Czy na polsko-ukraińskim pograniczu możemy mówić o czymś podobnym?
0: Chciałbym się odnieść do tego, co dzisiaj mamy, a co dzisiaj też stopniowo zanika, bo przecież czymś naturalnym jest, mówię o kwestiach takich gwarowych, że na pograniczu mówi się poniedziałek, sobota, u górki, a nawet na które idziesz do kościoła. Samogłoska O przechodzi w U i to jest naturalny proces tutaj na tych pograniczach językowo-kulturowych. Wspomniałem o tym, używając trochę tak w taki sposób, wysilając się o tym przedniojęzykowo-zębowym L, prawda? Tu jeszcze chciałem powiedzieć o dźwięcznym i bezdźwięcznym H. Dlatego, że przecież na pograniczu ludzie mówią hrebende, hrubieszów, czyli odróżniają dźwięczne ch, dźwięczne h od bezdźwięcznego ch. To jest bardzo dobra cecha, dlatego że te osoby nie mają problemu z ortografią. Ta opozycja, która dzisiaj jest gwarowa w języku polskim, do dzisiaj jest przecież obecna w języku ukraińskim, dlatego że jak Ukrainiec powie holot, to będzie chłód, a jak powie holot, to będzie głód. To jest ciekawe, to dźwięczne, bezdźwięczne h, które gdzieś tam jeszcze w tych gwarach pogranicza, gwarach kresowych się pojawia. Jeden z moich kolegów, dziennikarz Kroniki Tygodnia, Leszek Wójtowicz, kiedyś też mnie poprosił o taką analizę, co to jest właśnie dzisiaj za gwara. No to nie jest raczej gwara chachłacka, to trzeba się przesunąć gdzieś tam bardziej na północ, chociaż niektórzy mówią, że my właśnie, że tutaj społeczność w taki sposób mówi. To jest dialekt nadsański. No, można tutaj różnych terminologii używać, niewątpliwie jednak te cechy, które dawniej były ogólnymi, bardziej powszechnymi, dzisiaj na pograniczach funkcjonują. Językoznawcy, dialektolodzy ocalają od zapomnienia, zbierając materiały gwarowe, również z pogranicza, bo czy dzisiaj, nie wiem, student wie, co to jest kociuba na przykład? Niedługo student nie będzie wiedział, co to jest kosa czy sierp.
1: Albo koromysło.
0: Koromysło, czyli to nosidło. No właśnie, ono w różny sposób bywa nazywane, bo to są też i nosiłki, ale to koromysło, no wybitnie o ruskich cechach językowych. Koromysło, kociuba, kutia do nas też przewędrowała ze wschodu. No, nikt raczej nie spożywa kuti w zachodniej Polsce.
1: Ten język, choćby kutia, powędrował jednak na ziemię zachodnie czy w Warmię wraz z wysiedlonymi tam w ramach akcji Wisła Ukraińcami.
0: Niedługo przecież też i okrągła rocznica wysiedleń i tutaj też niejednokrotnie spory dotyczące wysiedleń ludności ukraińskiej. Czy to był jedyny możliwy sposób, czy to nie był sposób, czy to było humanitarne, czy to nie było humanitarne. No to są te problemy. Ja nie chcę się tym zajmować, niech się tym zajmują historycy, ale niech sobie też przypomną może ci, którzy tak mocno usprawiedliwiają te akcje wysiedleńcze, czy usprawiedliwiają wysiedlenia Polaków z kolana Bugu w 1951.
1: Wracając do języka, to dźwięczne L spotyka się jeszcze czasem w naszym regionie, choć właściwie już chyba tylko u najstarszych mieszkańców regionu.
0: Dzisiaj tłumaczę to studentom. Coś, co było ogólne, czasami nawet centralne, jest na pograniczach. Czyli pewne cechy zachowują się jako pewne archaizmy. Coś, czego już nie ma centralnie. Liczba podwójna też jest pewną ciekawą osobliwością. Myślę, że ona też i na pograniczu tutaj występuje, dlatego że w języku polskim dzisiaj mamy liczbę pojedynczą i mnogą. Dawniej była liczba podwójna. Kiedy mówimy do starszej osoby ze względu na pewien szacunek i majestat: chodźcie, zróbcie, przyjdźcie, wyjdźcie, a nie babka chodź, zrób albo przyjdź. Czasami możemy tutaj pomylić liczbę podwójną z takim pluralis majestaticus, czyli też w liczbie mnogiej mówimy ze względu na szacunek i majestat. Mówię o gwarach, również o gwarach pogranicza, że trzeba je ocalać od zapomnienia.
1: Ten język gwarowy kiedyś politycznie rugowano z naszego języka. Dziś to chyba bardziej kwestia jego naturalnego zaniku.
0: Jest i tak, no ale no powiedzmy sobie, jednak to słownictwo odchodzi wraz z tym pokoleniem. Ja mówię, że to jest mądrość tych ludzi w tych wspólnotach. Bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o język, ale o powiedzenia, przysłowia, zwyczaje, obrzędy.
1: Gdy przemieszczasz się po wschodnich rubieżach Podkarpacia czy Lubelszczyzny, masz jakieś miejsca, które są dla ciebie oazą, miejscem odpoczynku, medytacji?
0: Jedną z takich świątyń dumania jest pewne miejsce, nie będę zdradzał, nieopodal Teniatysk nad Sołokiją. To jest rzeka. Niektórzy mówią Roztoczańska Księżniczka, taka peryfraza, omówienie. W każdym razie jest takie miejsce, gdzie lubię sobie usiąść, pomyśleć, pewne pomedytować. Trochę mi teraz już to przeszkadza, choć oczywiście nie neguję, bo jest już spływ kajakowy Sołokiją i czasami tam ten kajaczek jeden, drugi przepłynie, także nie czuję się wtedy już taki sam. No ale to oczywiście nie ma w tym nic złego, że też jest promowana Sołokija przez spływ kajakowy, który rozpoczyna się w Rudzie Żurawieckiej, a kończy gdzieś tam w Teniatyskach, czy nawet w mostach małych. Jest to takie miejsce, gdzie lubię sobie pomedytować, pomyśleć. Człowiek potrzebuje czasami samotności. No my tutaj mówimy, tak bardzo często się o tym w taki sposób opisuje. Dziewicze lasy, nieskażone, przyroda, miejsca, gdzie słychać, jak będziemy gdzieś w środku lasu, takie gromobicie ciszy wręcz. To taki oksymoron trochę, ale faktycznie wsłuchać się w głos tej ciszy, to jest piękne.
1: Pogranicze, może poza Bieszczadami, gdzie intensywnie rozwija się turystyka, demograficznie niestety wymiera.
0: Posłużę się danymi z gminy Lubycza Królewska, kiedy przed II wojną światową na terenie gminy, patrząc się na ten współczesny teren, mieszkało 18 tysięcy. 18 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj mieszka 6, a może nawet niecałe 6. 3 razy mniej. Były 3 albo 4 parafie grecko-katolickie. W tej chwili mamy 2 parafie rzymskokatolickie, no i chrebenne oczywiście pewien taki ewenement, ale dobrze, że mamy tam nabożeństwa w obrządku grecko-katolickim i w obrządku rzymskokatolickim. Także biorąc pod uwagę liczebność, liczbę, te zmiany doprowadziły właśnie do tego wysiedlenia.
1: Jesteś pracownikiem naukowym, dziennikarzem i regionalistą, który od wielu lat eksploruje pogranicze i bada ten region.
0: W 1996 albo 7 roku na studiach miałem taki egzamin Dzieje Kultury Polskiej. Jednym z zagadnień do tego egzaminu była historia mojej małej ojczyzny. Czyli miałem znanemu też profesorowi Władysławowi Panasowi, bo miałem przyjemność u profesora Panasa zdawać ten egzamin, opowiedzieć o historii mojej małej ojczyzny. Mówię znanemu profesorowi, no bo chociażby Bruno Schulz to jest profesor Panas, ale też i szeroko rozumiana kultura, też i wschodu. No i ja wtedy rozpocząłem taką wędrówkę 30 lat temu, znając przecież miejsce Lubyczy, Kniazi, Teniatysk, no ale tak się spotkałem trochę z takim czymś, czego do końca nie rozumiałem, dlatego że no tutaj jakieś inskrypcje po rusku, a może to po rosyjsku, tutaj jakieś niemieckie nagrobki, tutaj wszystko zburzone, praktycznie ta cerkiew już wtedy wyglądała w stanie opłakanym. I pamiętam, jak poszedłem na ten egzamin, no to tak mówię, że tu ruina, tam ruina, no tak, no i profesor tak gestykulując, czyli same ruiny, no trochę o tych Wołochach opowiadałem. Egzamin oczywiście zdałem dobrze, a może nawet bardzo dobrze. W każdym razie wtedy sobie zacząłem zadawać pytanie, jak to pogranicze, bo ja nie jestem autochtonem, moja rodzina jest gdzieś tam Nowiny, Susiec, troszeczkę jednak dalej, jak to, nie wiem, zaadaptować, a może nawet zaadoptować czyli jak to usynowić. Jak przyjąć to, że ja tutaj mieszkam 20 lat i to jest jednak też moje. To jest też moje, więc tak się zaczęły badania. Badania nad językiem inskrypcji nagrobnych. Kilka, może nawet kilkanaście artykułów tych inskrypcji ruskich o cechach cerkiewnych w redakcji rosyjskiej czy w redakcji ukraińskiej. Tak się zaczęły różne inne poszukiwania. No i oczywiście ze względu na mój zawód i doktorat, habilitację, ale to naprawdę nie jest jakoś tam najważniejsze badanie właśnie tych nazw. Jeśli już mówimy tutaj o pograniczu, czym jest pogranicze, bo tak ogólnie zdefiniowałem miejsce, gdzie spotykają się kultury, religie i języki. Ja mówię, że pogranicze jest inne od centrum. Mówię, że ludzie z centrum nie do końca nas rozumieją. Bo my jesteśmy inni od ludzi z centrum. My chyba jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tacy gościnni. Może czasami trochę bardziej naiwni, nie tacy zmaterializowani. Jakbyśmy tam gdzieś sięgnęli do Wielkopolski na przykład. Wiem, że trochę w tym może być stereotypów językowych, bo pewnie trochę też i jest, ale jestem zwolennikiem, że to my, jako tutaj autochtoni i lokalni, powinniśmy mówić w Warszawie na przykład, jakie u nas projekty są dobre, wymierne i mają swój cel, a nie Warszawa ma nam narzucać, co my mamy tutaj robić. To moje zdanie, nie każdy musi się z tym zgadzać.
1: O specyfice wschodniej części naszego regionu opowiadał nam Mariusz Koper, dziennikarz i regionalista naukowo zajmujący się językiem pogranicza.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na tematy rekreacyjno-sportowe. W dniach 3-6 czerwca w Cisnej, czyli w samym sercu Bieszczadów, odbędzie się 12. edycja festiwalu Biegu Rzeźnika. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w regionie i w całym kraju. Głównym punktem programu będzie oczywiście 23. bieg rzeźnika na dystansie około 80 km. Uczestnicy tradycyjnie startują parami z Komanczy i biegną przez wymagające bieszczadzkie szlaki. W programie znalazł się również rzeźnik ultra liczący około 95 km. Miłośnicy krótszych dystansów będą mogli wystartować m.in. w rzeźniczku, rzeźnickiej piątce czy dysze na Jeleni Skok. Dla najwytrwalszych przygotowano rzeźnicki szlem, który łączy kilka biegów festiwalowych. Organizatorzy przewidzieli także zawody dla dzieci pod nazwą Rzeźniczątko. Częścią festiwalu będzie także rzeźnicki marsz z Walking Lovers dla fanów Nordic Walkingu. W tym samym czasie odbędzie się również 8. Bieszczadzki Rajd Pieszy, edycja festiwalowa. Rajdy piesze pozwalają uczestnikom poznawać najpiękniejsze zakątki Bieszczadów bez rywalizacji sportowej. Wiele startów i przejazdów będzie związanych z przejazdem zabytkową bieszczadzką kolejką leśną. Festiwal przyciąga zarówno profesjonalnych ultramaratonczyków, jak i amatorów aktywnego wypoczynku. Wydarzeniu towarzyszy wyjątkowa atmosfera integracji, wspólnego kibicowania i kontaktu z naturą. Bieg Rzeźnika od lat promuje Bieszczady jako idealne miejsce do uprawiania turystyki górskiej i sportów outdoorowych. Zapraszamy w pierwszy długi weekend czerwcowy do gminy Cisna w Bieszczadach.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz wracamy już do tematu niedźwiedzi i wilków, coraz częściej zaglądających do gospodarstw ludzi w Bieszczadach. O tym problemie zrobiło się głośno już ponad rok temu, gdy wójt gminy Cisna zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał 3 wilków. To wywołało burzę nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju. Pojawił się więc pomysł uśpienia niedźwiedzi i przeniesienia je w Tatry. Zapytaliśmy Marka Józefiaka z Greenpeace Polska o sensowność tego typu pomysłów.
4: Zróbmy krok wstecz. Jakby, powiedzmy sobie tak, niedźwiedzie w Polsce żyją tylko w Karpatach, tak? I tutaj są niedźwiedzie żyjące w Bieszczadach. Dlaczego? Bo to jest po prostu dla nich idealne miejsce do życia. Niedźwiedzie są drapieżnikami antropofobicznymi, czyli one po prostu boją się ludzi. One unikają ludzi i tam mają idealne miejsce do życia, bo po pierwsze Puszcza Karpacka jest po prostu, to są przepastne lasy, jest tam bardzo wysoka lesistość. Z drugiej strony, po drugie, nie ma tam ludzi, tak? Znaczy w wielu miejscach w Bieszczadach, przykładowo na terenie nad leśnictwo Stoposiane, na około 100 km kwadratowych mieszka 140 osób. Czyli niewiele ponad osoba na kilometr kwadratowy. Przypomnę, to jest ponad, no, około 100 razy mniej niż przeciętnie w naszym kraju, tak? No i trzecia sprawa to jest to, że Puszcza Karpacka jest w dużej mierze lasem naturalnym. Znaczy mamy tam, niedźwiedzie mogą tam znaleźć stare, wiekowe jodły, 200-300-letnie, w których mogą wydrążyć gawry. Są takie dziuple, które, no, są w takich naprawdę potężnych jodłach. Więc to jest dla nich idealne miejsce do życia. Drugim matecznikiem dla niedźwiedzi są Tatry. Szacuje się populację w Tatrach na kilkanaście osobników. Reszta to jest Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Niski, tak? Pozostałe pasma górskie w Karpatach, pomiędzy Tatrami i Bieszczadami. Więc jakby, no, natomiast jakby obszar występowania niedźwiedzia w Bieszczadach jest 11 razy większy od tego w Tatrach. Tutaj mówimy 2200 km z jednej strony, Bieszczady i okoliczne pasma górskie, versus około 200 km w Tatrach, więc takie dogęszczanie to nie jest na pewno rozwiązanie problemu, po pierwsze. Tak naprawdę musimy rozwiązać problem, jaki jest w Bieszczadach z gospodarką, z odpadami i z tym, że ochrona przyrody w Bieszczadach nie jest na pierwszym miejscu. I to jest główny problem. Znaczy te dwie rzeczy, że jeśli pomyślimy o tym, że Park Narodowy w Bieszczadach, Bieszczadzki Park Narodowy, już w latach 90. miał być powiększone do ponad 700 km kwadratowych. Dzisiaj to jest niecałe 300 km. I tak naprawdę wiele z tych problemów, o których my dzisiaj rozmawiamy, byłoby rozwiązane, bo Straż Parku Narodowego ma ku temu kompetencje i może odstraszać takie niedźwiedzie za pomocą gumowych kul, które właśnie takie niedźwiedzie, które próbują szukać pokarmu w pobliżu osad ludzkich, więc tak naprawdę Lasy Państwowe, pamiętajmy, dopłacają do tego, żeby prowadzić gospodarkę leśną w Bieszczadach, więc to nie ma żadnego sensu, tak naprawdę z jakiejkolwiek perspektywy. Nie dość, że jakby niszczymy mateczniki niedźwiedzi, niszczymy idealne środowisko do życia, jakie one tam mają, z drugiej strony można powiedzieć, powodujemy te problemy, o których dzisiaj się w Bieszczadach tak dużo mówi w całej Polsce, że niedźwiedzie zaczynają się zbliżać do osiedli ludzkich, bo po prostu tam jest łatwo dostępny pokarm. Te rzeczy można załatwić, no ale niestety jeśli wszystko stoi na głowie, nie mamy strategii i działamy na łapu-capu, a teraz to tak niestety wygląda, te efekty są jakie są. To nie jest tak, że tylko wcisnę i teraz chcą strzelać do niedźwiedzi. Nad Soliną, gdzie ja sam widziałem właśnie rozwalone worki ze śmieciami przez niedźwiedzie, też chcą strzelać, więc to jest naprawdę to nie rozwiązujemy problemu, przyczyn problemu, tylko staramy się walczyć z objawami.
1: A co z wilkami? Przecież problem wcisnęli nie jest jednorazowy. Właściwie w każdym roku pojawiają się informacje o podchodzeniu zwierząt pod domostwa, o obawach mieszkańców.
4: Problem jest podobny jak z niedźwiedziami, to znaczy są, no najczęściej mówimy o stratach w hodowli owiec i tutaj są gospodarze, którzy potrafią dobrze zabezpieczać swoje stada przed wilkami, używają pastuchów elektrycznych, używają psów pasterskich, ich używają, no przede wszystkim zaganiają te owce na noc i nie zostawiają je przy domostwach, bo to jest najłatwiejszy łup dla wilków. Natomiast są też tacy, którzy tego nie robią. Potem rzeczywiście mają problem pod tytułem, że wilki podchodzą pod ich domy i szukają tego łatwej zdobyczy. Więc rzeczywiście to jest podobna sprawa. Potrzebujemy systemowego rozwiązania tego problemu. Natomiast pamiętajmy, z drugiej strony mamy lobby myśliwskie, które bardzo mocno można powiedzieć, robi krecią robotę, opowiada niestworzone historie. To jest wręcz tak, jak ja czytam wiele relacji, spotkań z wilkami ze strony fotografów przyrody, nawet kobiet, które są wyposażone tylko w swój aparat i spotykają wilki na porządku dziennym i z drugiej strony i one mówią o tym, że udało mi się wreszcie zrobić zdjęcie, wspaniałe spotkanie z wilkiem i z drugiej strony czytamy po prostu niestworzone relacje myśliwych, facetów, jakby chodzących po lesie ze strzelbami i z ich strony słyszymy, że krwiożercze, prawda, drapieżniki prawie ich pożarły żywcem i ledwo uszli z życiem. Więc mówmy się, wilki również są gatunkiem antropofobicznym, one się boją człowieka. Sam spotkałem nieraz wilka w lesie i wilk ma słaby wzrok i może nas nie dojrzeć, natomiast jak tylko się zorientuje, poczuje nas, to autentycznie to spotkanie zazwyczaj wygląda tak, że jesteśmy w stanie zrobić wilkowi zdjęcie od tyłu, bo on po prostu będzie uciekał, gdzie pieprz rośnie.
1: Skąd właściwie biorą się obawy mieszkańców? Czy to kwestie strat materialnych, czy może ludzie po prostu nie wiedzą, jak zachować się w spotkaniach z wilkiem czy niedźwiedziem? Nawet ci, którzy mieszkają na terenach, gdzie te drapieżniki występują.
4: Były prowadzone ciekawe badania w Polsce, w czterech kompleksach leśnych, gdzie wilki regularnie od dłuższego czasu żyją. Co ciekawe, taki przeciętny mieszkaniec małej miejscowości, bo to też trzeba powiedzieć, że to były badania wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek, ci przeciętni mieszkańcy byli lepiej nastawieni do wilków niż leśnicy. Zresztą można zastanawiać, dlaczego tak jest, bo przecież wilk jest tak naprawdę sprzymierzeńcem leśnika. No najpewniej jest tak, no bo też leśnicy są też często myśliwi. Tak jest moje podejrzenie. Znaczy naprawdę wśród leśników to jest kilkadziesiąt procent. To są myśliwi. Średnio w polskim społeczeństwie 1 na 300 osób. To jest myśliwy, jeśli dobrze liczę, tak? Mamy około 130 tysięcy osób, które polują. I to jest naprawdę w ogóle społeczeństwie jest to rzadkość. Ja bym nie narzekał na nasz naród. Znaczy, jeśli porównamy się z krajami zachodu, gdzie wilki wytępiono kilkaset lat temu, tam rzeczywiście jest panika. Znaczy, my jakiś taki know-how z dziada pradziada zachowaliśmy. Można powiedzieć, nie jest u nas tak źle. Pamiętajmy, wilk w Polsce jest chroniony od 1998 roku. Ciekawostka, jest to decyzja ówczesnego ministra Jana Szyszko, na pewno jedna z lepszych decyzji, którą podjął jako minister środowiska. I rzeczywiście ta populacja wraca, jakby populacja się rozbudowuje. Tam nie ma czegoś takiego jak za dużo wilków. To też jest często, mówią myśliwi, że wilka jest za dużo. Co to znaczy za dużo? Znaczy w naturze działa to tak, że populacja drapieżnika podąża za populacją ofiary. Jeśli zwiększa się dostępność jeleni czy saren, czyli głównych i dzików, czyli głównych źródeł pokarmu dla wilków w Polsce, to wzrasta populacja wilka. Jeśli tego pokarmu jest mniej, to automatycznie ona maleje.
1: Jakim przesłaniem mógłby się pan podzielić ze słuchaczami, traktując je jako puentę?
4: No, miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek i że zaczniemy te problemy traktować systemowo, bo nam w Polsce wiedzy nie brakuje, jak z takimi drapieżnikami współżyć. Mamy świetnych naukowców, którzy dokładnie badają duże drapieżniki. Miejmy nadzieję też, że rząd wreszcie zacznie spełniać tę obietnicę dotyczącą 20% lasów wolnych od pił. Jeśli te najcenniejsze postoje polskiej przyrody będziemy traktować tak, jak powinny być traktowane. Tak? Nie trzeba dzieciom w przedszkolu tłumaczyć, że Bieszczady są perłą polskiej przyrody. Jeśli one rzeczywiście zaczną być tak traktowane, to tych kolizji na linii człowiek-niedźwiedź, człowiek-wilk będzie mniej, bo po prostu będziemy odpowiednio tymi populacjami dzikich, pięknych, emblematycznych zwierząt zarządzać. I miejmy nadzieję, że stają się wizytówką naszego kraju. Ludzie z całego świata pielgrzymują w Bieszczady, żeby właśnie zobaczyć tę dziką przyrodę i te wielkie, duże drapieżniki, które w wielu krajach zostały już dawno, dawno wytępione.
1: To na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy zmiany geopolityczne, na przykład to, co działo się i dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, albo zmiana podejścia Słowaków do ochrony dużych drapieżników, w jakiś sposób mogą wpłynąć na populację wilków czy niedźwiedzi w naszym regionie?
4: Nie znam danych, żeby tutaj jakkolwiek dochodziło do jakichś zagrożeń. No to czym się martwimy, to odstrzał niedźwiedzi prowadzony obecnie na Słowacji. To jest na pewno zagrożenie dla polskiej populacji. Pamiętajmy, ta nasza populacja to jest, można powiedzieć, populacja transgraniczna. Znaczy areał niedźwiedzia to jest, może przekroczyć nawet 1000 km2. Na porównanie, powierzchnia Warszawy to jest 500 km2. Więc naprawdę potrafią pokonywać duże odległości. W przypadku rodzin wilczych to jest trochę mniej. Od 200 km czasem na nizinach do 350 km2 są takie areały rodzin wilczych, więc na razie tutaj nie dostrzegamy takich zagrożeń. No, dużo większym zagrożeniem jest po prostu nieporadność i brak strategicznej myśli w naszej polityce ekologicznej i można powiedzieć taka systemowa dominacja lasów państwowych w polityce leśnej. Czyli leśnicy przez ostatnie kilkadziesiąt lat po prostu patrzyli głównie na swój własny interes i to oni dyktowali politykę leśną, a co za tym idzie również takie właśnie kwestie. No, brakuje tutaj myśli strategicznej, bo po prostu brakuje pieniędzy w systemie ochrony przyrody. Mamy jednego bogatego wuja w postaci lasów państwowych, a parki narodowe no, przy nich wyglądają jak ubodzy krew.
1: Marek Józefiak z Greenpeace Polska był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę. Samorządowcy mają oczywiście w tej sprawie zupełnie inne zdanie. Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz, kilka dni temu na sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa apelował.
5: Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna, 12 czerwca 2024 roku. Alarmowaliśmy, mówiliśmy jaka sytuacja, zgłaszaliśmy dane. rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę Państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami.
1: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się on symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu. Może nawet mocniej. Mówi Marcin Sławiński, reżyser spektaklu.
6: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest w ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce. Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
1: Mówił Marcin Sławiński, reżyser tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Od wielu dni spore emocji nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce budzą niedźwiedzie i wilki coraz odważniej podchodzące do gospodarstw ludzkich. Samorządy apelują o stosowne do sytuacji rozwiązania prawne. Rząd wciąż pracuje nad kwestiami, które mogłyby lepiej zaradzić konfliktowym sytuacjom na linii człowiek-dzikie zwierzęta. Dziś od tego właśnie tematu rozpoczniemy nasz magazyn. Później opowiemy wam m.in. o nowej akcji Łatwoganga, która ma pomóc w leczeniu 8-letniego chłopca z Podlaska. Zaprosimy was na festiwal biegu rzeźnika oraz na tango Sławomira Mrożka na deskach teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zaczynamy natomiast od tematu dzikich zwierząt, niedźwiedzi i wilków podchodzących pod gospodarstwa domowe. Słyszeliście już na naszej antenie apele wielu samorządowców z regionu, którzy domagają się nowych rozwiązań ustawowych pozwalających na skuteczniejsze odstraszanie, a także lepszą kontrolę populacji dzikich zwierząt w Bieszczadach i na terenach Pogórza Przemyskiego czy Pogórza Dynowskiego. Teraz oddajmy jeszcze głos wiceminister klimatu i środowiska Urszuli Zielińskiej. Jak ten problem widzi resort, w którego kompetencji leżą konfliktowe sytuacje na linii człowiek-dzika natura?
2: Na wstępie chciałabym wyrazić głębokie współczucie rodzinie tragicznie zmarłej mieszkanki województwa podkarpackiego. Każda śmierć człowieka w wyniku kontaktu z dzikim zwierzęciem czy inna jest dramatem i musi być traktowana z najwyższą powagą przez państwo. Naszym obowiązkiem jest wyciągać wnioski i podejmować działania ograniczające ryzyko podobnych zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie musimy prowadzić tę debatę odpowiedzialnie w oparciu o wiedzę naukową, obowiązujące prawo i rzeczywiste dane, a nie wyłącznie o emocje, które naturalnie pojawiają się po tak tragicznych wydarzeniach. Duże drapieżniki, w szczególności niedźwiedź brunatny i wilk, są istotnym elementem polskich ekosystemów. Ich ochrona została wprowadzona zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym po to, aby odbudować populację gatunków, które jeszcze do niedawna były zagrożone wyginięciem. Dziś obserwujemy zjawisko, które występuje w całej Europie. Odbudowa populacji dużych drapieżników nakłada się na rosnącą presję człowieka na środowisko naturalne. Rozbudowa infrastruktury, ekspansja zabudowy, wzrost ruchu turystycznego, coraz częstsza penetracja terenów leśnych poza wyznaczonymi szlakami powodują zwiększenie sytuacji konfliktowych. Dlatego stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jasne. Bezpieczeństwo ludzi musi być priorytetem, ale również działania podejmowane wobec zwierząt chronionych muszą być proporcjonalne, zgodne z prawem i skuteczne.
1: Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska widzi konieczność natychmiastowych zmian ustawowych, które zwiększyłyby bezpieczeństwo mieszkańców?
2: Chciałabym podkreślić, że obecnie już dziś obowiązujące przepisy umożliwiają szybkie reagowanie wobec osobników stwarzających realne zagrożenie. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą wydawać zgody na puszczenie odłów i relokację. Generalny dyrektor ochrony środowiska w szczególnych przypadkach również na odstrzał interwencyjny i takie zgody są wydawane. Decyzje mogą być wydawane nawet w trybie ustnym na podstawie zgłoszeń telefonicznych i również są takie decyzje w takim trybie wydawane również w tym roku. To oznacza, że państwo posiada narzędzia do reagowania na konkretne sytuacje zagrożenia. Natomiast resort środowiska konsekwentnie stoi na stanowisku, że masowy odstrzał nie jest rozwiązaniem systemowym i nie daje gwarancji eliminacji osobników rzeczywiście konfliktowych. Z programu, który rozpoczęliśmy jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, wiemy na podstawie rozpoczętych badań przy obrożowaniu osobników sprawiających problemy i zgłaszanych przez gminy, wiemy, że 40% szkód w całym województwie podkarpackim wyrządzonych przez niedźwiedzia brunatnego było wyrządzone przez jednego osobnika, jednego konkretnego osobnika. Wiemy, mamy to zmonitorowane. Jesteśmy w związku z tym w stanie w sposób bardzo ucelowany reagować na takie sytuacje.
1: Ministerstwo skłania się więc do rozwiązań, które wprowadzono w Kalifornii. Tam także zauważono, że tylko niewielka część populacji niedźwiedzi podchodzi pod gospodarstwa ludzkie, dlatego postanowiono regularnie usypiać te odważne osobniki, nakładać im obroże i dokładnie monitorować ich ruchy, by móc natychmiast reagować na sytuacje, gdy niedźwiedzie wychodzą ze swoich siedlisk. Jak wiceminister klimatu i środowiska odnosi się natomiast do śmiertelnego ataku na kobietę w Płonnej w gminie Bukowsko?
2: Sytuacja, która miała miejsce i skończyła się nieszczęśliwym, tragicznym wypadkiem, była zupełnie inna. Ona nie dotyczyła osobnika, który był takim zgłaszanym przez lokalne samorządy czy lokalnych mieszkańców osobnikiem problemowym. Ona odbyła się w gąszczu lasu, tam gdzie człowiek został zaskoczony przez bytującego tam w swoim naturalnym środowisku niedźwiedzia brunatnego.
1: Urszula Zielińska podkreśla, że istniejące rozwiązania prawne pozwalają reagować na pojawiające się zagrożenia ze strony niedźwiedzi i wilków.
2: Istnieją bardzo szybkie i odformalizowane narzędzia reagowania, łącznie z wydaniem, możliwością wydania pozwolenia na odstrzał osobnika w trybie natychmiastowym, telefonicznym. W przypadku wilka, jeżeli chodzi o dane, są dosyć jednoznaczne. W całej Europie w latach 2002-2020 nie odnotowano ani jednej ofiary śmiertelnej ataku dzikiego wilka. Potwierdzono przypadki agresji wobec ludzi, ale dotyczące młodych osobników przyzwyczajonych do obecności człowieka wskutek nieodpowiedzialnego dokarmiania lub przetrzymywania przez ludzi. Inaczej wygląda sytuacja z niedźwiedziem brunatnym. W Europie w latach 2015 odnotowano 291 zweryfikowanych ataków niedźwiedzi na ludzi, w tym 8 w Polsce. Najczęściej dochodzi do nich w sytuacji nagłego spotkania w lesie, tak jak miało to miejsce właśnie przy tym nieszczęśliwym wypadku, który wydarzył się ostatnio. Do sytuacji konfliktowych na linii człowiek-niedźwiedź brunatny najczęściej dochodzi w sytuacji nagłego spotkania w lesie, zaskoczenia zwierzęcia lub znalezienia się w pobliżu gawry. Dlatego nasze działania koncentrują się przede wszystkim na prewencji. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym niedźwiedzie w pobliżu zabudowań jest łatwy dostęp do pożywienia pochodzenia antropogenicznego, niezabezpieczonych odpadów, kompostowników celowego do karmiania. Ograniczanie źródeł dostępu do takiego pokarmu może zmniejszyć liczbę konfliktów, nawet o ponad 90%. W związku z tym realizujemy pakiet konkretnych działań. Po pierwsze, przygotowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska projekt Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizację sytuacji konfliktowych o wartości 16 milionów złotych, który zakłada zakup kontenerów niedźwiedzioodpornych dla gmin, zabezpieczenie kompostowników, system alertowania mieszkańców, platformę zgłoszeń oraz powołanie profesjonalnych grup interwencyjnych do odłowu, płoszenia i monitorowania osobników problemowych. To pierwszy tego typu program w Polsce, który jest w znacznej części uruchomiony. W tym roku wszystkie finalne założenia tego programu są i będą wdrożone do końca. Po drugie, procedujemy i już te zmiany legislacyjne są na ostatnich etapach. Poprawki senackie wracają do Sejmu. Za chwilę, mam nadzieję, ten projekt ustawy będzie podpisany przez prezydenta. Procedujemy zmiany legislacyjne umożliwiające skuteczne płoszenie, w tym z użyciem amunicji gumowej przez wyspecjalizowane grupy interwencyjne. To jest rozwiązanie sprawdzone w innych krajach europejskich. Po trzecie, przygotowaliśmy rozwiązania, w tym przepisy dotyczące gospodarki odpadami na terenach bytowania niedźwiedzi, a także zakaz regularnego dokarmiania i wapienia tych zwierząt. Po czwarte, wzmacniamy monitoring populacji dużych drapieżników i tu projekt Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wykorzystujący nowoczesne technologie, takie jak analiza genetyczna, fotopułapki, sztuczna inteligencja w celu poprawy danych i skuteczności zarządzania sytuacjami konfliktowymi. Dla tej konkretnej sytuacji również jako pokłosie tego nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się niedawno, została zainstalowana żywołapka w okolicach lasu, w którym wydarzyło się to nieszczęście, na możliwość wychwycenia tego konkretnego osobnika, gdyby okazało się, że jest to osobnik, który będzie zbliżał się do siedlisk ludzkich. Podkreślam, ten osobnik nie był do tej pory przedmiotem jakichkolwiek zgłoszeń czy jakichkolwiek problemowych zgłoszeń sygnalizacji. To był osobnik prawdopodobnie bytujący w lesie. Natomiast na wszelki wypadek i aby spróbować odłowić tego konkretnego osobnika, jest ustawiona żywołapka. Toczy się co do szczegółów tej konkretnej sytuacji, toczy się sprawa w prokuraturze. Ani Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ani GDOŚ, ani RDOŚ nie są stroną tego postępowania, więc tutaj będziemy dowiadywać się o szczegółach tego dokładnie, co zaszło, co dokładnie tam się wydarzyło. Tak samo jak Państwo od prokuratury w momencie, kiedy już formalne i oficjalne informacje będą dostępne stronie publicznej. Natomiast ja dzisiaj chcę powiedzieć, że skuteczna polityka bezpieczeństwa wymaga współpracy administracji rządowej, samorządów, służb lokalnych, społeczności. Zgodnie z obowiązującym prawem gminy, powiaty i wojewodowie odpowiadają za monitorowanie zagrożeń i działania kryzysowe na swoim terenie, a my jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska ze wszystkimi podległymi instytucjami, z tymi gminami współpracujemy i te gminy wspieramy. Rolą państwa jest w tej sytuacji centralną. Rolą jest zapewnienie narzędzi prawnych, finansowania i organizacyjnych ram, które pozwolą reagować szybko i skutecznie. I dziś potrzebujemy przede wszystkim rozsądku, profesjonalnych procedur, działań opartych na wiedzy eksperckiej. Bezpieczeństwo ludzi i ochrona przyrody nie muszą się wzajemnie wykluczać.
1: Mówiła Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska. Za kilka minut wrócimy jeszcze do tematu wilków i niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa ludzkie. Sprawdzimy, jak ten problem widzi m.in. policja i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bieszczadach.
3: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Szpital w Lesku może przestać działać już 1 lipca. Dyrekcja placówki alarmuje, że po zamknięciu porodówki i oddziału dziecięcego pod znakiem zapytania stoi teraz funkcjonowanie szpitalnego oddziału ratunkowego.
4: Wszelkie dalsze zmiany w szpitalu trzyma tak naprawdę SOR. Bo dopóki mam SOR, muszę mieć ostrą chirurgię, muszę mieć utrzymany w gotowości blok operacyjny. A przy tych kontraktach, które mamy, nas po prostu na to nie stać.
3: Mówił dyrektor Mirosław Leśniewski. Dług placówki wynosi 128 milionów złotych, a to dwukrotność rocznego kontraktu z NFZ-em. Wielkie pieniądze trafią za to do szkół. Wojewódzki Urząd Pracy podpisał już 300 umów w ramach wartego 36 milionów złotych projektu Orientuj się. Dzięki niemu uczniowie nie muszą już tylko zgadywać, jak wygląda praca w danym zawodzie. Teraz sprawdzą to wirtualnie, zakładając specjalne gogle VR. Koniec z wątpliwościami na chorobowym. Urzędnicy ZUS-u mają teraz nowe uprawnienia do kontroli osób na zwolnieniach. Weszły w życie przepisy, które dokładnie określają, jakie czynności mogą wykonywać chorzy, by nie stracić prawa do zasiłku.
5: Praca zarobkowa to każda czynność, która ma charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania. Pracą zarobkową nie są tak zwane czynności incydentalne, czyli takie, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności, ale wyjaśniam od razu, że taką istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy. Przestrzegam, że jeżeli podczas zwolnienia chory będzie wykonywać pracę zarobkową lub podejmować aktywność niezgodną z celem zwolnienia, może taka osoba stracić prawo do zasiłku chorobowego w całości, czyli tak jak dotychczas na zwolnieniu nie można pracować zarobkowo, w trakcie zwolnienia nie można też podejmować aktywności, które utrudniają lub wydłużają leczenie czy rekonwalescencję.
3: Wyjaśniał Wojciech Dylong, rzecznik Podkarpackiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzeszów dołoży ponad 1 000 000 zł do darmowych posiłków. Dzięki tym pieniądzom rzeszowski MOPS przez cały rok zapewni ciepłe obiady dzieciom oraz osobom w najtrudniejszej sytuacji. Z kolei w Boguchwale zakończył się pierwszy etap największej w Polsce inwestycji realizowanej przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli popularny SIM. Szczegóły zna Małgorzata Mura.
6: Przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Krasińskiego i Mickiewicza oddano do użytku 3 nowoczesne bloki, w których zamieszka 225 rodzin. Całość kosztowała około 85 milionów złotych. Mieszkania są przekazywane w standardzie pod klucz z wykończonymi łazienkami i kuchniami.
3: To jednak dopiero początek zmian w tej okolicy, bo ogromne zainteresowanie sprawiło, że w ciągu najbliższych 3 lat zaplanowano budowę kolejnych 11 budynków. Przenosimy się teraz nad Wisłę, gdzie szykuje się walka z wielką wodą. Ponad 31 milionów złotych pochłonie rozbudowa wałów w gminie Baranów Sandomierski. A w Sanoku narodziła się właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. 14 lokalnych grup połączyło siły, by jako jeden silny zespół skuteczniej walczyć o unijne dotacje i mieć realny wpływ na decyzje władz.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze, co warto zobaczyć w kinach od tego weekendu w Heliosach w Rzeszowie i w Krośnie. Dwa nowe filmy, m.in. horror Pasażer. To opowieść o młodej parze podróżującej kamperem po Stanach Zjednoczonych, która staje się świadkiem makabrycznego wypadku samochodowego na autostradzie. Po tym wydarzeniu młodych ludzi zaczyna prześladować demoniczna istota zwana Ychażerem. Film wyreżyserował André Evredal, twórca znany z produkcji mrocznych i klimatycznych horrorów. Pasażer łączy kino drogi z charakterystycznym dla horrorów klimatem nadprzyrodzonego zagrożenia i stopniowo budowanego napięcia. Druga z premier

0: Adam Nowak.
1: Do naszego ministerstwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nieustannie docierają informacje o rosnącej skali szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez duże drapieżniki. Rolnicy, samorządy oraz organizacje rolnicze coraz częściej apelują o wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców wsi i ochronę ich dorobku. Zwracają również uwagę na problemy z efektywną i terminową wypłatą odszkodowań. Najczęściej zgłaszane szkody dotyczą wilków, których liczebność według danych GUS-u wzrosła z około 1300 osobników w roku 2014 do blisko 5100 w roku 2024. Oznacza to niemal czterokrotny wzrost w ciągu dekady, a ponad 1/4 tej populacji występuje w województwie podkarpackim. Równocześnie rośnie liczba zgłaszanych szkód w całym województwie podkarpackim ze 143 przypadków w roku 2020 do 198 w roku 2024, a z tym wzrosła także wartość wypłacanych odszkodowań, która w regionie przekroczyła w roku 2024 650 tysięcy złotych. Podobne tendencje obserwujemy w przypadku niedźwiedzia brunatnego. Według GUS-u jego populacja zwiększyła się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat do ponad 400 osobników w roku 2024, przy czym również w tym przypadku zdecydowana większość, około 340 zwierząt, żyje w województwie podkarpackim. Również liczba szkód powodowanych przez niedźwiedzie wyraźnie wzrosła z 32 przypadków w roku 2020 do 89 w roku 2024 w skali całego kraju, a w samym tylko województwie podkarpackim liczba ta przekroczyła 70 zgłoszeń, czyli zwiększyła się ponad trzykrotnie.
0: Odszkodowania za szkody spowodowane przez niedźwiedzia w 2024 roku wyniosły 230 tysięcy złotych. Jakie wnioski wyciągają urzędnicy z tych danych?
1: Te dane jednoznacznie pokazują skalę wyzwania, przed którym stoimy, oraz potrzebę skutecznych i skoordynowanych działań. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi popiera podjęcie działań zmierzających do zrównoważonego zarządzania populacją dużych drapieżników. I w tym obszarze szczególnie istotne jest w ocenie naszego resortu uproszczenie procedur umożliwiających eliminację osobników niebezpiecznych na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zniesienie ograniczeń w wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie i rysie po zmroku, zwiększenie finansowania działań zapobiegawczych, w tym zakupu urządzeń i materiałów zabezpieczających, czy też uwzględnienie przy wypłacie odszkodowań nie tylko strat bezpośrednich, ale również opłaconych, utraconych korzyści. Potrzebujemy dziś proaktywnego, kontrolowanego i opartego na wiedzy naukowej modelu zarządzania dużymi drapieżnikami, szczególnie w regionach, gdzie prowadzony jest tradycyjny wypas zwierząt. Konieczne jest również dalsze systemowe wspieranie rolników w stosowaniu środków zapobiegawczych, a finansowanie tych działań powinno być rozwijane i dostępne w szerszym zakresie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Mówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak. Warto dodać jednak, że decydujący głos w tej sprawie, jak i w temacie ewentualnych nowych rozwiązań ustawowych, będzie mieć raczej Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Teraz sprawdźmy jeszcze, jakie dane na temat skali problemu zebrała w ostatnich dniach i tygodniach policja, bo to policjanci najmocniej dziś wspierają mieszkańców i samorządowców w radzeniu sobie z podchodzącymi do gospodarstw ludzkich niedźwiedziami czy wilkami.
2: Inspektor Piotr Kulesza, zastępca dyrektora Biura Prewencji, komendant główna Policji. Może zacznę od takiego truizmu, że policja jest formacją powołaną do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy jednak pamiętać, że nasze działa muszą opierać się o konstytucyjną zasadę legalizmu, określoną w artykule 7 Konstytucji. Tak więc mamy określone przez ustawodawcę zadania do realizacji, ale przede wszystkim uprawnienia, jak również wyposażenie do służby. Co do uprawnień i wyposażenia do służby w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną, ustawodawca przewidział dla nas w przypadku reakcji ze zwierzęciem jedyną możliwość wykorzystania broni palnej czy też środków przymusu bezpośredniego jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia policjanta, jak również innej osoby. Co do stanu bezpieczeństwa na terenie Podkarpacia, odnotujemy wzrost liczby interwencji policji z dziką zwierzyną. Szanowni Państwo, jeżeli w całym 2024 roku policja odnotowała 29 tego typu zgłoszeń, w 2025 było to 33 zdarzenia, to już w samym roku 2026 było to 68 zdarzeń. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie te

0: tego typu zdarzenia zgłaszane są policji i można powiedzieć, że jest to ułamek tego, co dzieje się naprawdę, przy czym my odnotowujemy taki wzrost.
1: Mówił inspektor Piotr Kulesza z Komendy Głównej Policji. Więcej o działaniach funkcjonariuszy w naszym regionie związanych z aktywnością niedźwiedzi i wilków opowie nam jeszcze komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, koordynujący działania w tym zakresie.
2: 30 kwietnia bieżącego roku w budynku Domu Kultury w Bukowsku w gminie Sanok odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zaistniałej sytuacji oraz wskazanie rozwiązań zapobiegawczych w związku z brakiem realnych narzędzi. 11 maja to było spotkanie w formie wideokonferencji. Też miało ono na celu omówienie wsparcia działań profilaktycznych w zakresie poszenia i odstraszania drapieżników objętych ścisłą ochroną gatunkową. Na tym spotkaniu poruszono potrzebę utworzenia grupy reagowania na przypadki pojawiania się dzikiej zwierzyny. W tym spotkaniu uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, jak też komendanci komend powiatowych z terenu Podkarpacia, najbardziej zagrożonych występowaniem tej zwierzyny. Byli to komendanci z Krosna, Brzozowa, Sanoka, Jasła, Strzyżowa, Leska i Ustrzyk Dolnych. Ponadto chciałbym ewentualnie jeszcze powiedzieć o działaniach policji, które dążą do tego, aby przeciwdziałać i aby informować mieszkańców o zagrożeniach. Tak więc Policja Podkarpacka podejmuje działania profilaktyczne i informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie właściwego postępowania w przypadku napotkania dzikich zwierząt. W ramach realizowanych przedsięwzięć nawiązujemy współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych celem przekazywania informacji mieszkańcom dotyczących zagrożeń związanych z występowaniem niedźwiedzi i wilków na terenach zamieszkałych oraz leśnych. Przy wejściach do kompleksów leśnych umieszczane są tablice informacyjne zawierające algorytmy postępowania w przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia. Dzielnicowi realizują działania profilaktyczne informujące mieszkańców o zagrożeniach.
1: Jak policja dostosowuje swoje działania do interwencji wobec dzikich zwierząt, mając na względzie ograniczenia prawne?
2: Więc policjanci, którzy kierowani są do takich interwencji na polecenie tutaj komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie we współpracy z Komendą Główną, wyposażani są w broń długą, jadąc na taką interwencję. Gdyż broń krótka, która jest na takim standardowym wyposażeniu policjantów, w przypadku potrzeby jej wykorzystania może być nieskuteczna. Również wyposażamy policjantów w ręczne miotacze pieprzu. Chciałbym tu podkreślić, że do tej pory nie odnotowaliśmy potrzeby wykorzystania środku przymusu bezpośredniego wobec zwierząt na terenie Podkarpacia. Też wspomagamy z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie powiaty w zakresie policjantów i w zakresie sprzętu, a mianowicie do Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, gdzie tych przypadków jest bardzo dużo. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie skierował sprzęt w postaci dwóch quadów do szybkiego przemieszczania się w terenie ciężkim, jak również dwóch dodatkowych policjantów realizujących zadania stricte, można powiedzieć, zabezpieczające przed pojawianiem się tych zwierząt. Na powiecie leskim również mamy dwa kłady, z których policjanci mogą korzystać w celu podejmowania interwencji.
1: Mówił komisarz Krzysztof Kopala, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Tymczasem piękna, słoneczna pogoda sprawia, że coraz więcej turystów przybywa w Bieszczady. Osoby działające w branży turystycznej uspokajają. Niedźwiedzie są z nami od zawsze. Ciekawy wpis na ten temat opublikowało ostatnio schronisko Jaworzec. Zacytujmy fragment napisany przez osobę, która od 10 lat prowadzi placówkę PTTK w tym miejscu. Najbliższe siedlisko niedźwiedzi znajduje się około 3,5 km stąd. Las, łąki, góry, rzeka, prawdziwe Bieszczady. Każdej wiosny coraz częściej spotykam ślady ich obecności, a czasem nasze spojrzenia przecinają się gdzieś na chwilę. Nic w tym strasznego. To ich dom, a my jesteśmy tu razem z nimi. Żeby jednak było bezpiecznie, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dotyczą one i mieszkańców, i turystów. Przede wszystkim czystość i odpowiedzialność za śmieci. To właśnie pozostawione resztki jedzenia, papierki czy odpadki przyciągają dzikie zwierzęta. Niedźwiedź szybko uczy się, że człowiek oznacza łatwy dostęp do pożywienia. To my tworzymy problem, a później próbujemy walczyć ze skutkami. Dbajmy o segregację odpadów i odpowiednie prowadzenie kompostownika. To wymaga tylko systematyczności. Największym problemem są jednak śmieci pozostawiane przez turystów. Resztki jedzenia wciskane gdziekolwiek, papierki na szlakach, brak szacunku do miejsca, w które się przyjeżdża. Druga ważna sprawa to szacunek do przyrody. Bieszczady to nie park rozrywki. To żyjący ekosystem, fauna i flora, dla których ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Polski. Dlatego warto przestrzegać zasad poruszania się po lesie i parku narodowym, nie schodzić ze szlaków, ograniczyć nocne wędrówki i po prostu być uważnym. Niedźwiedź nie szuka konfrontacji z człowiekiem. Najczęściej sam unika spotkania. Ogromnie ważna jest edukacja, dlatego od lat organizujemy w placówce spotkania i wykłady z osobami, które zawodowo zajmują się niedźwiedziami. Rozmowa, wiedza i świadomość pomagają nam spokojnie i bezpiecznie żyć w Bieszczadach. Pamiętajmy, zabijanie nie rozwiąże problemu. Rozwiązuje go codzienna odpowiedzialność, dbanie o porządek i przestrzeganie zasad życia w symbiozie z naturą. Bieszczady są piękne właśnie dlatego, że są prawdziwe i dzikie. Tego nie da się wyłączyć ani zatrzymać. Odwiedzając nasz dom, uszanuj zasady, które tu obowiązują, a Bieszczady odwdzięczą się spokojem, pięknem i niezapomnianymi chwilami. Czytamy na facebookowym profilu placówki PTTK Jaworzec. A teraz w naszym programie czas na temat związany stricte z edukacją. Czy na Podkarpaciu powstanie transgraniczna Karpacka Akademia Sztuki? O takim pomyśle mówił na ostatniej konferencji Europa Karpat Piotr Bies, artysta rzeźbiarz z naszego regionu, związany na co dzień z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara w Zakopanem, ze szkołą, która miałaby być zaangażowana w ten projekt. Na czym polega ta idea?
3: Łuk Karpat, który łączy, to jest most, który łączy mnóstwo wspaniałych narodów, z których to narodów wywodzą się świetni artyści, o których to artystach, o której to sztuce, na tak zwanym starym zachodzie Europy nikt praktycznie nic nie wie. Nikt nie wie, bo ilekroć jadę do Francji, czy do Włoch, czy gdzieś do Austrii, czy dalej tam Portugalia, Hiszpania, do tej mojej pracy rzeźbiarskiej, na te sympozje artystyczne i staram się rozmawiać o naszej sztuce z tej części Europy, ze Słowacji, z Polski, Węgier, to tam nie wiedzą. To jest czarna dziura, to jest pustka. Jest Paryż oczywiście, jest Berlin, jest Londyn, Rzym, tak dalej, wiadomo, wspaniałe ośrodki sztuki, kultury, ale gdzie te Karpaty? No bo Rumunia to wiadomo, to Dracula tylko, tak? Tam nic poza tym tam nie ma. Ten Dracula, to o tym wiedzą. I można by rozwijać tą zakopiańską szkołę i w tym kierunku, żeby powstał przynajmniej na bazie tej szkoły licencjat, połączona ta szkoła razem ze Słowakami, gdzie mamy świetnych artystów po drugiej stronie granicy.
1: Mówił Piotr Bies. Realizacja tego pomysłu nie będzie oczywiście prosta, bo wymaga nie tylko współpracy transgranicznej, ale przede wszystkim odpowiedniego zainteresowania ze strony polityków, samorządowców i samego środowiska artystycznego.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Teraz w naszym programie czas na bardzo dobrą wiadomość dla 8-letniego chłopca z okolic Leska. Kosztowne leczenie Maxa wspomoże Łatwo Gang. Bloger, który zasłynął pod koniec kwietnia zbiórką ponad 250 milionów złotych na leczenie dzieci chorych na raka, tym razem zorganizuje charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Cel? Zebrać pieniądze na leczenie Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową Duszana. Transmisja z całej trasy będzie prowadzona na żywo, a zbiórka ma wesprzeć kosztowną terapię genową chłopca w klinice w USA. Leczenie Maxa może kosztować około 15 milionów złotych. Łatwo Gang postawił sobie cel zebrania 12 milionów podczas akcji. 8-letni Max choruje na ciężką chorobę genetyczną powodującą stopniowy zanik mięśni. Czas ma ogromne znaczenie, ponieważ terapia działa najlepiej u dzieci w dobrej kondycji fizycznej. W akcję pomocy angażuje się rodzina, mieszkańcy i urzędnicy z Leska, organizując spektakle, aukcje i koncerty. Ale dopiero wsparcie Łatwo Ganga daje nadzieję na dotarcie do milionów ludzi i zebranie potrzebnej kwoty. Trzymamy kciuki za zbiórkę i za skuteczne leczenie chłopaka z Podlaska. Teraz zaś wracamy jeszcze na moment do tematu niedźwiedzi, coraz częściej podchodzących pod gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Słyszeliśmy już głosy samorządowców, wiceministrów, były wskazówki dla turystów przyjeżdżających w nasze strony. Oddajmy jeszcze głos ekspertom. Mówi profesor doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk.
5: Sytuacja, która ma miejsce teraz, narastała bardzo długo i jest wynikiem tego, że przez wiele lat zaniedbywaliśmy odpowiednią gospodarkę śmieciami na przykład w tych gminach, w okolicach, w których występują niedźwiedzie. I na to nie należy sobie pozwalać tam, gdzie niedźwiedzie występują. I teraz to, co się dzieje, naprawa tej sytuacji będzie kosztowała wszystkich na pewno bardzo dużo wysiłku, mieszkańców, turystów. Sprawy śmieci należy uporządkować i potraktować to bardzo pilnie przed sięganiem po broń.
1: Jak do tej pory próbowano radzić sobie z problemem niedźwiedzi podchodzących pod gospodarstwa domowe?
5: Przyglądaliśmy się też materiałom, które miały wyjaśniać ewentualne sposoby postępowania dotychczas. No i niestety te sposoby postępowania nie są zbyt konsekwentne i nie były, a to też jest klucz do rozwiązania tej sytuacji. To znaczy, nawet jeśli prowadzone jest odstraszanie, to musi być prowadzone metodami skutecznymi. Oczywiście to te skuteczne metody ograniczają obecne przepisy, ale sygnały o tym, że należy je zmienić, też już były dosyć dawno i już dawno temu te rozmowy się toczyły w takim tonie, że należy pewne zmiany w przepisach wprowadzić. To jest jedna sprawa, że może niekoniecznie skutecznie, no ale też niekonsekwentnie i niestety nie jednocześnie z usuwaniem tego, co te niedźwiedzie przyciąga. Prowadzimy odstraszanie, natomiast nie usuwamy śmieci i tam, gdzie w miejscach, które były odwiedzane przez niedźwiedzie, te śmieci pozostawały przez kolejne dni, tylko były zgłaszane kolejne sytuacje, w których niedźwiedź wchodził niemalże na posesję do niezabezpieczonych śmietników, niezabezpieczonych kompostowników i nikt tej przyczyny nie usuwał i obserwował niedźwiedzia u siebie dniami i tygodniami wręcz.
1: W jaki sposób najskuteczniej można odstraszać niedźwiedzie?
5: Za najskuteczniejszą metodę uważana jest strzelanie gumowymi kulami. To są takie klapsy gumowymi pociskami i niedźwiedź kojarzy zbliżanie się do tych źródeł pokarmu, śmieci, czy też do osad i miejsc bytowania człowieka negatywnie. Trzeba usunąć to, co tego niedźwiedzia przyciąga, bo jeżeli niedźwiedź troszkę oberwie, ale i tak odnajduje tam nagrodę, no to wtedy to zmniejsza skuteczność tych sposobów. Należy zabezpieczać miejsca składowania kompostu, należy zabezpieczać śmietniki, jeżeli to są pojemniki niedźwiedzie odporne, powinny być zamykane w klatkach, otaczane pastuchem elektrycznym. No konsekwentnie i w tej sytuacji, jaka jest teraz, no oczywiście jest to dużo wysiłku i dużo pracy. Natomiast trzeba ją wykonać, bo jak widać sytuacja jest krytyczna. Jednym z kroków w przeciwdziałanie takiej sytuacji jest też odłów i oznakowanie takich osobników, żeby później te działania były też celowane. Działania odstraszania w stosunku do tych osobników. Natomiast to nie zmienia faktu, że dla wszystkich niedźwiedzi, dla dobra wszystkich niedźwiedzi i mieszkańców należy tymi śmieciami gospodarować poważnie. Mam nadzieję, że sytuacja rozwiąże się tak, że w końcu dojdzie do zastosowania tych wszystkich rozwiązań, o których mówi się od lat. Te rozwiązania były podane w proponowanym programie ochrony gatunków w Polsce, który no nie został wdrożony z różnych przyczyn zapewne.
1: Mówiła profesor doktor habilitowana Agnieszka Sergiel z Instytutu Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Samorządowcy podkreślają tymczasem, że wprowadzenie stosownych rozwiązań nie powinno obciążać budżetów gmin. Mówi Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna.
6: Problemem próbuje się obarczać mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie. Nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej. Okay. Tylko, że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zebrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 90 chyba tam 8 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom. Rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni.
1: Zauważa Mateusz Świerczyński, przewodniczący Rady Gminy Cisna. A teraz czas już na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o największym festiwalu biegowym w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu biegu rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
7: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
1: To też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
7: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze. Więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 km, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 km. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. Ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
1: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 kilometrów, 25, 49.
7: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołsatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołsatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak to wam wspomniał, 23.
1: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
7: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie, to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie, tym rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
1: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na czerwonym szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
7: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie, no nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek. Więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tę możliwość biegania po połoninach czy po, no, po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
1: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów.
7: W tym roku z tego co patrzyłem to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomagają w pewnym zakresie.
1: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
7: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam 60% to są kobiety.
1: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
7: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
1: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.
1: Dziś w naszym weekendowym magazynie czeka nas jeszcze kultura. Zaprosimy Was na tango Sławomira Mrożka. Świetny spektakl, który w przyszły weekend będzie można zobaczyć na deskach teatru imienia Wandy Siemaszkowej. A teraz wracamy jeszcze do tematów związanych z aktywnością sportową. Słoneczna, niemal letnia już pogoda i coraz dłuższe dni zachęcają nie tylko do biegania, ale też do pieszych wędrówek po naszym regionie. W tej aktywności pomogą nam charakterystyczne znaki na drzewach, płotach czy słupach energetycznych. Wyznaczaniem i znakowaniem szlaku zajmują się przewodnicy PTTK i już teraz o tej właśnie pracy moja redakcyjna koleżanka Ewa Pasierbiewicz porozmawia z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie.
8: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
9: Proszę nam opowiedzieć, jak wygląda praca znakarska od kuchni. Co trzeba zrobić, zanim pojawią się pierwsze oznakowania na drzewie czy słupie?
10: Żeby znakować czy odnawiać szlaki turystyczne, już nie mówiąc o wytyczaniu nowych szlaków, bo to jest rzadkość, żeby wytyczać nowe szlaki, no to trzeba przejść taki kurs dwudniowy, trzydniowy, aby właśnie zostać znakarzem szlaków górskich, bo o takich mówimy. No i trzeba trochę posłuchać właśnie historii znakowania, trochę metodyki, nauczyć się trochę właśnie praktyki także, dobierać farby, wiedzieć, jakie farby używać, co znakarz powinien mieć, jakiego sprzętu używać, bo czasem znakarz musi trochę popracować siekierą czy piłą, żeby oczyścić na przykład drzewo, na którym będzie stawiał taki znak. Więc no, potrzebny jest taki kurs właśnie przygotowawczy, aby móc zacząć znakować. Później trzeba trochę popraktykować, najlepiej z bardziej doświadczonym znakarzem. No i można właściwie ruszać do pracy.
9: Co składa się na ekwipunek znakarza? Co znakarz nosi w torbie albo w plecaku?
10: Raczej plecak będzie lepszy, no bo wtedy mamy dwie ręce wolne. Takie wyposażenie znakarza, każdy sobie dobiera swój sprzęt, no ale należy mieć ze sobą właśnie jakąś niewielką siekierkę, piłkę taką do drewna składaną, szczotkę drucianą. No i trzeba mieć też szablony, od których się odmalowuje, jakby te znaki odnawia albo stawia się nowe. No i oczywiście farbę. Farba jest niezbędna, taki kolor farby, jaki odnawiamy szlak.
9: Czy jest to zajęcie całoroczne, czy sezonowe?
10: No, znakowanie jest raczej takim sezonowym, ponieważ najlepiej tak naprawdę jest odnawiać szlak gdzieś od wiosny do września. Wtedy, kiedy są drzewa trochę tak zarośnięte, te szlaki po prostu są zarośnięte, nie widać znaków, więc trzeba po prostu oczyścić takie miejsce, gdzie ten szlak jest, przejść w jedną, w drugą stronę, zobaczyć, czy ten znak będzie z odległości pewnej widoczny. No i wtedy takich prac dokonujemy, oczyszczamy po prostu, podcinamy trochę gałęzie, czy usuwamy jakieś po prostu stare gałęzie, które gdzieś zwisają i przysłaniają szlak. Raczej się to wykonuje od wiosny do takiej, no powiedzmy, wczesnej jesieni, no ale zdarza się nam, znakarzom, no, że nie mamy za bardzo tego czasu na to znakowanie i jest to takie dodatkowe zajęcie dla każdego z nas, bo nie ma tak naprawdę znakarzy takich zawodowych, którzy zajmują się tym na co dzień. Ja przynajmniej nie znam takich osób, więc z braku tego czasu szukamy możliwości jakichś wolnych dni, kiedy można znakować. Zdarza się, że gdzieś późną jesienią albo nawet taką bardzo wczesną zimą przy sprzyjającej pogodzie gdzieś coś jeszcze poprawiamy, próbujemy coś odmalować.
9: No właśnie, jak często szlaki trzeba odnawiać?
10: No to jest tak, że przynajmniej w naszym oddziale, w rzeszowskim oddziale PTTK i generalnie tak jest też w instrukcji, tak jest podane, że trzeba takie minimum to 3 lata i trzeba ten szlak odnowić. Oczywiście dokonuje się takich dodatkowych przeglądów. Może się to zdarzyć, że raz w roku, jeżeli wymaga tego szlak, mamy zgłoszenie od ludzi, na przykład od turystów naszych, że coś na szlaku jakoś się zmieniło, że jest coś na przykład przegrodzone, bo właściciel na przykład działki, przez który przebiega szlak, nie życzy sobie, żeby ten szlak już przez ten teren przechodził, więc wtedy na przykład musimy przeznakować. Więc no, takich prac dokonujemy na bieżąco, ale tak minimum co 3 lata gruntownie odnawiamy dany szlak.
9: Proszę nam opowiedzieć, jakie są rodzaje oznakowania, kolory, symbole, tablice i co dokładnie oznaczają?
10: Jeżeli chodzi o szlaki i kolory szlaków, no to szlaki są generalnie właśnie w różnych kolorach. Od czerwonego przez niebieski, żółty, zielony, czarny. I co ciekawe, kolory szlaków górskich czy nizinnych nie oznaczają jakby trudności. Tak jak na przykład w szlakach narciarskich, zjazdowych, gdzie tam dany kolor oznacza jakąś skalę trudności. W górskich szlakach czy tych nizinnych nie ma takiego odniesienia, ale no, czerwony szlak, główny szlak beskidzki, tak zwany GSB, który ma ponad 500 km długości, no i jest koloru czerwonego, no siłą rzeczy właśnie jest najdłuższy, więc może być kojarzony też z takim trudniejszym. I tak w niektórych pewnie odcinkach jest. Część tego szlaku, głównego szlaku beskidzkiego przebiega też przez województwo podkarpackie, przez Bieszczady i taki szlak może się wydawać, że to jest kolor czerwony, to długi szlak, trudny. Inne oznaczenia szlaków, które mogą się pojawić, pojawiają się na trasach pieszych, górskich wędrówek, no to są tabliczki, drogowskazy, szlakowskazy, które wskazują, gdzie jest właśnie kierunek szlaku. Na tej tabliczce może się też znaleźć nazwa jednostki, która tym szlakiem się opiekuje. Będzie to na przykład napisane PTTK Rzeszów na szlaku niebieskim, też długodystansowym, który ma początek w Rzeszowie, kończy się w Grybowie. W dużej też części biegnie przez województwo właśnie podkarpackie. przez Pogórze Dynowskie, Przemyskie i Bieszczady.
9: A proszę powiedzieć, jak wygląda proces uzgadniania przebiegu szlaku z właścicielami gruntów, gminami czy nadleśnictwem?
10: To jest współpraca właśnie między PTTK, między oddziałami PTTK. To na przykładzie powiem Rzeszowa. Jest to współpraca między nadleśnictwami, właśnie między gminą, na której terenie taki szlak przebiega. No i też prosimy o taką zgodę. Mamy podpisane tutaj takie porozumienia z nadleśnictwami w okolicach, powiedzmy, Rzeszowa, bo PTTK rzeszowskie opiekuje się, powiedzmy, tymi szlakami, które są na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim, częściowo wchodzą na Pogórze Przemyskie, takie najbliższe, powiedzmy, okolice Rzeszowa, więc z tymi nadleśnictwami, po których te szlaki przebiegają, mamy takie porozumienia, informujemy też właścicieli gruntów, że będziemy w okolicach albo przez ich teren znakować, bo zdarza się tak, że szlak przebiega przez prywatny teren, no i wtedy prosimy o taką zgodę. Najczęściej właściciele się zgadzają, pozwalają, żeby, jeżeli to nie koliduje jakoś bardzo, przebieg nie koliduje z wejściem na ich teren, to nie ma właściwie takiego problemu, ale zdarza się też tak, że właściciele gruntów nie życzą sobie, aby ten szlak przebiegał przez ich teren, więc wtedy korygujemy, szukamy jakiegoś innego rozwiązania.
9: A czy zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania przez wandali?
10: Na szczęście coraz rzadziej, ale tak, są takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład pewnie jakimś narzędziem ostrym, siekierą, taki szlak po prostu usuwa z drzewa, niszcząc tak naprawdę tym samym korę drzewa, dewastując taką infrastrukturę. Na szczęście, tak jak powiedziałem, zdarza się już to bardzo rzadko. Coraz więcej jest takich właśnie świadomych turystów, widzą, że to jest szlak, że fajnie jest po tym się poruszać. I tak, coraz rzadziej takie sytuacje mają miejsce.
9: A które szlaki tutaj w okolicach Rzeszowa uważa pan za szczególnie ciekawe lub wyjątkowe?
10: Tych szlaków tutaj, którymi opiekuje się PTTK, oddział PTTK w Rzeszowie, jest sporo. Taki pierwszy, który przychodzi mi na myśl, który był niedawno też odnawiany, to jest szlak wspomniany przeze mnie, szlak niebieski, tak zwany karpacki, który ma długość 450 km. Pomysłodawcami w ogóle tego szlaku, jakby połączenia, zebrania go jakby w taką całość, był właśnie oddział w Rzeszowie, działacze rzeszowskiego oddziału PTTK, przewodnicy, znakarze. I taki szlak zaczyna się właśnie w Rzeszowie. Niedawno był przeznakowany i ten początek troszeczkę przesunięty. Jest przesunięty w okolice Przylasku i wiedzie do Dynowa, ma około 40 km długości, jakby na tym naszym odcinku. Bardzo piękny szlak, bardzo ładnie położony, ma wiele punktów, nawet w tej pierwszej części, wiele punktów takich widokowych, wiedzie też przez pola, przez takie wzniesienia, przez lasy, więc jest to jeden z takich fajniejszych właśnie szlaków i on doprowadzi nas aż do Dynowa, więc warto na ten szlak wybrać się, polecam bardzo ten szlak, często się nim też poruszamy. Kolejne szlaki, które by pewnie warto odwiedzić, to taki najbliższy szlak, który rozpoczyna się w Rzeszowie, właściwie w centrum, tak naprawdę przy naszej kamienicy. I to jest szlak imienia pułkownika Leopolda Lisapuli. I ten szlak wiedzie z Rynku Rzeszowskiego do miejscowości Kosina, przez wzgórze Marii Magdaleny, też takie ciekawe miejsce właśnie z kościółkiem, też z takim punktem widokowym.
9: A na co powinni zwracać uwagę turyści, wybierając się na oznakowany szlak?
10: Szlak jest tak naprawdę po to, żeby turyści czuli się bezpiecznie. Jeżeli szlak jest dobrze wyznakowany, będziemy bezpiecznie się po tym poruszali. A proszę sobie wyobrazić, że idea była też taka w początkach znakowania szlaków, aby właśnie nie znakować bardzo, na przykład gęsto albo za bardzo rzadko, żeby dać też taką możliwość turyście samodzielnego myślenia i poruszania się w taki pewny sposób, ale nie żeby to było takie przejście po sznurku. Na co zwrócić jeszcze uwagę? Trzeba być czujnym, bo na szlaku występują nie tylko tak zwane oznaczenia proste, które oznaczają iść prosto, ale występują strzałki, skręty, wykrzykniki, które no, każą tą czujność jakby zachować. Występują też kropki. Kropka jest takim początkiem szlaku lub jego końcem. Występują szlaki, które mówią nam o tym, że jest na przykład dojście do jakiegoś obiektu, które warto zobaczyć.
1: Z Jackiem Dziwiszem, przewodnikiem beskidzkim i znakarzem przy oddziale PTTK w Rzeszowie rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
8: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie Czas już na kulturę. W przyszły weekend na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie tango Sławomira Mrożka. Czego można spodziewać się po tej sztuce? Oczywiście groteski, absurdu, błyskotliwego humoru i pytań, które nurtują każde pokolenie. Główny bohater Artur wraca do domu z wykładów i odkrywa chaos, zburzone normy, anarchię bez zasad, swobodę bez granic. Idealistyczna próba przywrócenia porządku i sensu prowadzi go do konfrontacji z rodziną, aż staje się on symboliczną ofiarą upadku wartości. To opowieść o zderzeniu idealizmu z brutalną rzeczywistością, o tym, jak łatwo ład może przerodzić się w chaos. Wybitna sztuka Sławomira Mrożka tętni współczesnymi problemami. Konflikt między liberalną swobodą, nieograniczoną ekspresją, tolerancją i artystycznym eksperymentem, a obawą przed utratą tożsamości, potrzebą sensu, zasad i wartości w świecie bez tradycji brzmi dziś równie mocno jak wiele lat temu. Może nawet mocniej. Mówi Marcin Sławiński, reżyser spektaklu.
11: Cechą wybitnej klasyki jest to, że ona przemawia w rozmaity sposób, w rozmaitych kontekstach do kolejnych pokoleń. To już jest 60 lat. Mrożek to napisał po swojej ucieczce z tego PRL-owskiego raju na zgniły zachód i myślę, że może bardziej adresował ten tekst do szerszej, po prostu zachodniej publiczności, a na zachodzie te konflikty, nazwijmy to światopoglądowe, kulturowe, już były jak najbardziej w rozkwicie, że tak powiem. W naszym wypadku tylko jest to, że następuje przesunięcie w czasie, prawda? Artyści awangardowi, którzy rozwalali normy i tradycje i tak dalej jeszcze przed wojną, w naszym przedstawieniu to jest pokolenie hipisowskie, które właśnie w tej chwili gdzieś jest w ogniu sporu, który też obserwujemy w Polsce. Te piękne, mądre, szlachetne konflikty ideowe są wykorzystywane już do takich bardzo celów pragmatycznych i bardzo czasami nieładny sposób. Nasze przedstawienie na pewno nie jest bezpośrednim komentarzem politycznym, natomiast niewątpliwie mówi o tym, co gdzieś według mnie jest taką podstawą sporu dzisiejszego.
1: Mówił Marcin Sławiński, reżyser tanga. Zapraszamy w przyszły weekend do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Tydzień w Bieszczadach.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem, bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklanka.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się, że po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przychodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, Pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty. Wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć w dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć w dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
0: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
1: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł. Był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowały się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polones w Poznaniu.
1: Tak było i było to, był to najdłuższy sylwester w moim życiu chyba. No, była super impreza, po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy image Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy, ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie, i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było, i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: Czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu szklaną pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest, i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... to jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no jest to piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach, bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w 80.

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam bardzo dobrze, pamiętam, że byłam przede wszystkim, ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówię,

0: pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka betonowa mewa. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
1: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
0: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów Studia Sztuki Estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego Studia Sztuki Estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów i w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i Banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo

0: ta Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombardo z Troską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
1: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
0: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
1: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
2: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
1: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej niż nam się wydaje.
0: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie, znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesieni życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki, taką wybrałam, bo była no, fajniejsza muzycznie.
1: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
0: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni, grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne, gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem, naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić no, jakiś wspólny język.
1: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
0: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
1: Kilkadziesiąt lat na scenie moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: To do tych różnych historii Małgorzaty Ostrowskiej dodam tylko jeszcze jedną informację, że Małgorzata Ostrowska uwielbia podróże i to także te dalekie. To jeśli Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego historia zaczęła się w 98 roku wysoko w górach, w Beskidach. Spotkanie z zespołem Goles Orkiestra już teraz w Radiu Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
3: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W studiu goście, którzy przyjechali do nas z miejsca, z którego widać cudownie panoramę Beskidu Żywieckiego. Tam się urodzili, tam również, jak sami wielokrotnie powtarzają, czerpią inspiracje do swoich piosenek, a mowa o miejscowości Milówka, a w studiu witam grupę Golec Orkiestra, Paweł i Łukasz Golec. Dobry wieczór.
5: Witamy pięknie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i w szczególności Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie witam.
3: Nie będziemy tego ukrywać, znamy się od 25 lat, a nasze pierwsze spotkanie odbyło się w stacji radiowej w Bielsku-Białej. Możemy powiedzieć, bo ta stacja radiowa już nie istnieje, to było Radio Delta. Pamiętam, jak wieczorem przyjechaliście z kasetą, wtedy magnetofonową, powiedzieliście, że to jest wasze nowe dziecko, nowa piosenka. Pamiętam, poza anteną posłuchałem tego chyba 30 sekund i od razu postanowiliśmy z realizatorem, który produkował cały program, zagrać ten numer w całości. No i wtedy rozdzwoniły się telefony. A co to za zespół? A gdzie można kupić kasetę? Bo wtedy to były czasy, kiedy tak naprawdę kupowało się nie płyty CD, ale kasety magnetofonowe z muzyką. I od tego momentu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pamiętacie jeszcze ten moment?
5: Oczywiście pamiętam tak, jakby to było dokładnie wczoraj. Rzeczywiście wtedy był jeszcze taki okres, kiedy się, że tak powiem, nagrywało na słynne kasety magnetofonowe.
3: No właśnie.
5: Była strona A i strona B, prawda? Czyli ta płyta się dzieliła na dwie rzeczy, na dwie strony dokładnie i rzeczywiście utwór ledwo co wyszedł spod igły, prawda? W studiu Bielsku-Białej, gdzie nagrywaliśmy naszą pierwszą płytę Goles Orkiestra 1, właśnie mieliśmy możliwość w Beskidach wszystkim zaprezentowania tej właśnie lornetki.
3: I od tej piosenki tak naprawdę zaczęła się wasza wielka muzyczna kariera, która trwa do dziś, ale powróćmy jeszcze do historii. Kto wpadł w ogóle na pomysł powstania grupy Goles Orkiestra?
5: Znaczy, on tak naprawdę można w pewnym skrócie, zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bary, bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał.
3: Parę dni trwają.
5: Tak, tak, no trwają, dzieje się jednym słowem. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to, czyli Zbigniew w Wałach, no i część zespołu Goles Orkiestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy utwory.
3: Dema tak zwane.
5: No Dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako, będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponad 60 produkcji z różnymi artystami. To była i Kaja, to był i Piasek, to był i
3: Marla Rodowicz,
5: Marla i
3: Norbi,
5: i Piersi, wiele, wiesz, to powiem już teraz. I później był temat taki, że no wszyscy nas znali jakby zupełnie z innej strony. A tutaj pojawiła się po prostu jakby jakaś nowa odsłona Golców i nie bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. I tak powiem, nie uwierzyli w ten projekt tak zwani słynni majorsi znajomi w Warszawie. No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, w dużej mierze, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
6: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowie śpiewają, i rzeczywiście...
5: Albo kierownikiem
6: i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
3: To prawda, że pierwszą płytę składała cała rodzina w garażu?
6: Tak, dokładnie, bo to w sumie jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tam te wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
5: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio i oczywiście jak się kupuje płytę, to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci. A my oczywiście trzeba przyciąć, bo tu biedny student prawda, to panowie, to będziemy składać całą noc, i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz.
6: Rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milowce.
5: Cała rodzina oczywiście, impreza
6: babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda. Później koledzy z Bielska Białej przyjechali i też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty. I oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć, od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
3: Słuchajcie, zastanawia mnie to nadal. Jak to się stało, że właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszał waszą piosenkę? Czy to może było tak, Łukasz Paweł, że przyjechaliście któregoś pięknego dnia do Warszawy, zapukaliście do ambasady i poprosiliście, że jak będzie prezydent w Polsce, żeby mu dać tą kasetę, żeby posłuchał?
6: Słuchaj, o takich kulisach nie możemy mówić.
3: Rozumiem.
5: Porządne, że tak powiem, cysterny z gór przyjechały. Tak.
3: Rozumiem.
5: Śliwki były, rozumiem, zbierane do...
6: Jak to się mówi, zajcie to po Bożemu, nie?
3: Rozumiem, dobrze, nie będę wnikał w takim razie.
5: Nie.
3: Ale zaskoczenie dla was było duże?
5: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców, jakby byli ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wizytę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko to jest cała jakaś tam ekipa, prawda, i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Golec Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną.
6: Cywilizacyjną w ogóle,
5: tutaj
6: nie?
5: Jakby w tej wschodniej części Europy. No i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian, było bardzo uzasadnione i takie szczał w dyn, można powiedzieć.
3: To muszę o to również zapytać, czy zagraliście już koncert u George'a W. Busha na jego ranchu w Teksasie?
5: Jeszcze nie. Ale tam jesteśmy, jest muzeum jego i w tym muzeum również to ścisko
6: jest. Całej rodziny Bushów.
5: Jest muzeum rodziny Bushów i w tym muzeum właśnie jest również ten element z tym ścieliskiem, także można tam sobie posłuchać również tej piosenki i jest jakby odniesienie do tej wizyty wtedy w Polsce. W 2002 roku.
3: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Specjalnym gościem programu jest dzisiaj zespół Golec Orkiestra. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchajcie, jak to się stało, że wasza muzyka pojawiła się w kultu komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko.
5: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba być, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstało piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Golec pisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki, czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze mnie, no jakieś, no, tak jak to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów, no i faktycznie, no tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Gole z orkiestry, bo jedynka i dwójka, plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec orkiestra numer jeden, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo tu było 13 utworów i tu było 13 numerów. Tak, bo myśmy taki mieli bajer, że na
6: każdej płycie dajemy
5: trzynastka szczęśliwą liczbą dla nas jest, to musi być 13 piosenek na każdej płycie, no i właściwie na większości płytach mamy tak właśnie tą liczbę, czyli to będzie w sumie tam 26 numerów, nie?
6: Tak, a z drugiej strony, no, sam film też w ogóle świetną robotę zrobił, bo to rzeczywiście nie sam, że jest aktualny, jeżeli często jest właśnie puszczany w telewizji, także można go spotkać bardzo często, właśnie główną rolę odgrywa Marek Konrad między innymi, bardzo lubię tego aktora, więc no, jest to charakterystyczny film i moim zdaniem on będzie taki...
5: To już był taki klasyk, taka ikona.
6: Taki klasyk, właśnie ikona, tego mi właśnie brakowało. Tak, to można powiedzieć, on przejdzie do takiego właśnie...
5: No klasyk po prostu.
6: No tak.
5: No także my generalnie to było też dla nas nowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że dobrze to się wszystko zgrało i dobrze też to się spasowało. No jedno z drugim, że tak powiem.
6: Ta muzyka z tym filmem, właśnie z tym obrazem pasuje. Tak, w całości. No i ją się dobrze czyta właśnie. I to crazy, prawda, jak tą krowę ciągną, prawda, za tym autobusem i tak dalej.
5: To jest w ogóle jakaś abstrakcja, nie?
6: Kultowe tam, tu nie będziemy cytować tych tekstów, bo tam są takie na niektóre...
3: Musielibyśmy wypikać.
5: Tak, to byłoby pikania sporo, no. Ale
6: i hasło przewodnie, prawda, podczas pierwszego otwarcia tego biznesu, prawda, gdy...
5: No,
6: polecamy, z całego serca.
5: Jeżeli ktoś nie widział oczywiście, także... No super, półpesa i bardzo sobie to cenimy.
3: A czy jeszcze jakieś propozycje dostaliście filmowe?
5: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no wie jeden, bo niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
6: sytuacje,
5: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś i większe programy telewizyjne, i koncerty telewizyjne i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, o to później cało. Znaczy, no w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, muzykę no z Edytą Pawłą tam no od święta. I po prostu
6: też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
5: No, bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, no z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialny za teksty od wielu, wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Błęckim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały, ale tak naprawdę to jest tak, no technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe i to jest pierwszy krok, no i rozsyłamy po naszym teamie Golec orkiestrowym, co wy o tym myślicie?
3: Rozumiem.
5: Czy będzie z tej mąki lepiej, czy nie? Bo po prostu dwa krótkie pytania. No, jedni dają lajka, tak? Inni, no nie dają tego lajka.
6: Nie idź tą drogą, tak, nie proszę cię, nie idź, nie. Nic z tego nie będzie.
5: Nie, no i ale po prostu jakaś, zawsze jest jakiś feedback, że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie. Zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolni. No i po prostu, no i jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę, tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał Brat siada wtedy i pisze tekst, albo tam no właśnie czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no, i, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
3: Zespół Goles Orkiestra jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut porozmawiamy o nowych głosach, które pojawiają się w piosenkach grupy Goles Orkiestra. Zatem bądźcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
3: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracamy do spotkania z grupą Goles Orkiestra. Czy na przestrzeni tej wielkiej muzycznej kariery 25 lat nie mieliście ochoty, żeby każdy z was na przykład na moment wybrał karierę solową?
5: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewidziałem czegoś takiego.
6: No ja też nie.
5: Jakoś tak nie mam takiej potrzeby. Jako z sesyjni muzycy, to cały czas mam jakieś propozycje, żeby coś tam.
6: A to jeszcze mamy czas, żeby tam coś robić.
5: Ale tutaj wiesz, no tu jest cały, wiesz, mechanizm bardzo dobrze prosperujący, działający, więc tutaj trzeba to pchać na wózek.
3: To jeszcze muszę
5: w związku z tym, jakby wiesz, no na chwilę obecną mamy 12 nowych utworów gotowych praktycznie. No niektóre są prawie gotowe, no jakby wymagają finalnych miksów, zgrania jakiegoś takiego, ale to już jest też jakby no taki konkret, z którym właśnie wychodzimy na zewnątrz i lada dzień tym wszystkim się podzielimy właśnie w formie płyty, w formie nowych klipów, teledysków. Teraz kolejną piosenkę wypuściliśmy, czyli Ewę. Bardzo ciekawy utwór, dobrze się spisuje na koncertach, klip ma kilka dni. Także widzimy dosyć pozytywny odbiór, komentarze.
3: Będziemy oczywiście o tym również rozmawiać, o waszych nowych planach, o tej
5: tak,
3: nowej
5: jakby
3: płycie.
5: Tylko po prostu tak, że po tych wszystkich latach nie siedliśmy na laurach i już nic więcej nie musimy robić, tylko kapelusz zawiesić, odcinać kuponiki. Nie, tylko
3: i
5: nas cały czas.
3: Konto.
5: Tak, i tak. Tylko nas cały czas muzyka kręci, fascynuje, inspiruje nas, życie inspiruje. W związku z tym no, mamy tych przemyśleń sporo, które właśnie są zawarte w tych piosenkach, między innymi w Ewie.
3: O tej nowej piosence Ewa będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu Złote Przeboje, a ja muszę się was zapytać, jakich artystów tak naprawdę zapraszacie do tych swoich nowych projektów?
5: No, w 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała symfoniczna z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Górą Ty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry, Gromiego i BDOS-a. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no prowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest BDOS, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, no bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
6: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Netrentia mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto to ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Radowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy is my life.
5: Zatańczyła
6: tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Tak, później, tak, prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia. To wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pektus. Tak. Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
5: Ewe Farną,
6: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście też rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.
5: No ale to też pokazuje, że muzyka jest jakby otwarta i właśnie przy przypadku płyty Symfoetnik to było tak, że jakby też goście z różnych jakby, że tak powiem,
6: galaktyk,
5: estetyk muzycznych też śpiewali nasze piosenki. Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lorneckę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
6: Świetnie zrobił.
5: Ponieważ oczywiście Geromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, czy no zagrał. No bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też Janosika zagraliśmy później oczywiście z Krzyszkiem Trybuniem Tłutką, też premierowy utwór Wywiął mnie w góry, przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem, pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę. I takie też będą właśnie. Już kończymy kilka utworów, ale to niech będzie taka nasza tajemnica, żeby faktycznie zaskoczenie miało być wtedy, kiedy to ogłosimy światu. Słuchajcie, jest coś nowego, Golec Orkiestra i...
3: I tu na pewno pojawią się nazwiska wielkich polskich muzyków. To teraz porozmawiajmy o tym waszym nowym dziecku, czyli o piosence Ewa. Inspiracja czerpana była z Biblii.
5: No tu chodzi o tą Ewę z Adamem, z Edenu, oczywiście, z raju. O tą, tak. To oczywiście tutaj to było tak, że pierwsze była muzyka. Ja stworzyłem tą muzykę i ona była, oczywiście miała też tam ileś odsłon, ale to już tak mniej więcej bujało na samym początku bardzo fajnie. No i Wojtek Błerski mówi, daj mi to, bo mi się to podoba, mam na to jakiś pomysł. No i faktycznie, że tak powiem, z podnabową Rafała, brata Rafała, że tak powiem, no właśnie w ten klimat. Oczywiście, no jest to piosenka, którą, do której trzeba podejść na bardzo dużym uśmiechu i na luzie. No nie jest to numer na poważnie, tylko jest to numer po prostu, no, siąść, kawkę wypić, ciało zjeździć się, pośmiać. I...
6: Są lajtowe numery, tak. Poważne, ciężkie, prawda? To jest takie jak z przymrużeniem oka.
5: Czyli
6: jak Lornetka.
5: Czyli właśnie, to jest ta sama jakość, co w Lornetce. Czyli po prostu trzeba mieć luzik do życia i tak ten utwór odbierać. I tak też go ludzie odbierają, bo przecież graliśmy już go na kilku koncertach. I no naprawdę, samograj.
3: Przy okazji tej piosenki Ewa, bo ona również powstała z okazji 25-lecia zespołu Goles Orchestra. I jakieś niezwykłe rzeczy szykujecie dla swoich fanów na 25 lat muzycznej kariery?
5: No tak, no tu jest ambitny plan, bo właściwie zamykamy płytę, mamy 12 nowych piosenek. Tutaj i właściwie no, jest ambitny plan, żeby od 5 kwietnia przyszłego roku ruszyć już taką regularną trasę koncertową z 25-leciem. Także no, tej wersji się trzymamy, planujemy też duży koncert jubileuszowy z udziałem wielu artystów, tych, którzy wezmą udział w tym projekcie tejże płyty, bo już pewne rzeczy mamy podomykane, podopinane. Ale tutaj o szczegółach no nie mogę mówić, bo tak jak powiem, niech to będzie
3: tajemnica.
5: No, niech to będzie niespodzianka i po prostu ale cóż, no jakby zamykamy te wszystkie sprawy, także już scenariusze, jakieś wizualizacje, materiały się realizują do tego wszystkiego, także jakby już te prace postępują, także już się czujcie państwo zaproszeni na te koncerty jubileuszowe, bo to będzie zupełnie coś innego, będzie promocja nowego materiału, także oczywiście szczegóły na naszej stronie goles.pl.
6: Strony musimy sobie zadbać właśnie o ten jubileusz, bo my najbardziej czujemy, prawda, co chcemy pokazać państwu, z czym się utożsamiamy, jak to ma wyglądać. Mamy swoją koncepcję właśnie na cały projekt, tak jak tutaj właśnie przed nami jest chociażby projekt Symfoetnik, prawda, płyta, którą też od początku do końca, można powiedzieć, zrealizowaliśmy, mając tam jakiś zamierzony cel i wizję tego wszystkiego.
5: I pomysł.
6: I to jest właśnie najistotniejsze. To samo będzie z jubileuszem, który będzie też pewnie nie taki takim, jak to się mówi, sztampowym, tylko coś ekstra naprawdę się szykuje.
5: A tym bardziej, że my sporo tu świata zwiedziliśmy, w wielu krajach graliśmy, w przedziwnych miejscach, można powiedzieć, kulę ziemską obijaliśmy 50 razy dookoła. Ostatnio zagraliśmy 15 turniej po Stanach Zjednoczonych. No, teraz gramy w Niemczech kilka koncertów, później lecimy do Rzymu, w Polsce bardzo dużo. Także tych naprawdę takich ciekawych rzeczy do pokazania jest sporo.
3: Kalendarz napięty, tak?
5: Kalendarz napięty, ale mówię w perspektywie tych lat, które się odbyły. Także tutaj jest to pokazać, jest o czym, że tak powiem,
6: śpiewać.
5: Grać i śpiewać, trąbić. Także mam nadzieję, że to będą też ciekawe i przede wszystkim inne koncerty. Inne od tego, co gramy na chwilę obecną, bo też jest cały set już na nowo przygotowany, wykreowany, utworzony. I mam nadzieję, że to będą takie no, niezwykłe koncerty.
3: Tych koncertów w przeciągu tych 25 lat zagraliście no, tysiące. Czy macie jakiegoś takiego nadwornego kronikarza, który notuje te wasze wszystkie koncerty?
5: Takim najwierniejszym kronikarzem jest Urząd Skarbowy w Żywcu.
3: Tak myślałem, ale nie chciałem tego powiedzieć.
5: I nasza księgowość kreatywna, która też to wszystko ma.
6: Tam jest czysta prawda.
3: Rozumiem.
5: Także tam jest wszystko wyliczone co do joty, od wszystkiego są podatki zapłacone.
3: Dudki oddane.
5: Tak. Także jak ktoś mówi, co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi.
6: Ale tak, na nasze 20-lecie, czyli 5 lat temu, mieliśmy ponad 2,5 tysiąca koncertów zagranych. Więc teraz przez 5 lat na pewno ta suma dużo, dużo wzrosła. Także, ale na pewno będziemy podczas tego jubileuszu naszego się chwalić, ile właśnie zagraliśmy koncert, czy nam właśnie przybędzie, jeśli chodzi o okrążenie Ziemi, o której Łukasz wcześniej powiedział. Oj, na 20-lecie było to prawie 50 razy. O. Myślę, że teraz na pewno to kilkakrotnie
5: to w ogóle
6: wzrosła ta ilość, także no rzeczywiście, ale to jest policzalne.
3: Koncertujecie na całym świecie. Czy macie taki koncert, który pamiętacie do dziś?
5: Z takich na pewno znaczy koncert, no być może wydarzenie przy tych koncertach, bo tutaj jestem jakby ciekawy czasami historii. Mieliśmy kilka awaryjnych lądowań samolotowych, także znamy lądowanie na pianie, znamy te tematy, między innymi do Stanów, jak lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty, jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto i nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no i wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
3: rozumiem, samolocie. Wesoły samolot był.
5: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
6: Jak czekaliśmy na lotnisko, no.
5: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
6: Jak na filmie, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
5: Tak, no nie wiało.
6: Nie wiało, bo nic tam się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
3: Jak znam siebie i was, to ta nasza rozmowa mogłaby spokojnie jeszcze trwać do białego rana, ale czasu już naprawdę nie mamy. Fajnie było się spotkać w radiowym studiu, wypić tą przysłowiową małą czarną, ale nie po góralsku. No i powspominać początki waszej wielkiej muzycznej kariery. 25 lat minęło jak jeden dzień. Życzę wam, żeby te kolejne 25 lat każdego roku zaskakiwało was i nas nowymi dźwiękami. I tego wam życzę i życzę również, żeby któregoś dnia zadzwonił albo Łukasz, albo Paweł i powiedział: Wojtek, słuchaj, Sting do nas zadzwonił. Chcemy robić z nim wspólnie muzę, bo to byłoby naprawdę ciekawe połączenie. Zespół Goles Orkiestra i Sting. Tego wam życzę. Gorąco dziękuję za spotkanie.
5: Dziękuję bardzo. Niech się te życzenia ziścią.
3: Jak sami słyszycie, pomysłów zespołu Goles Orkiestra naprawdę nie brakuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku czymś nas naprawdę niezwykłym zaskoczą. A to jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
7: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie w
1: wspaniale. Zespół Dub, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
7: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc po to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzyży, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy, co więcej, z dubem. Ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów. Instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się